0: Jest 23. 19-latek sprawcą napaści na pracowników oraz pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Za chwilę szczegóły. Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Unia Europejska ostatecznie przedłużyła o rok sankcje gospodarcze na Rosję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała nożownika, który miał zaatakować pacjentów i personel medyczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Młodszy aspirant Angelina Rochowiak ze śląskiej policji poinformowała, że napastnik to 19-latek.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Samik, poinformowała z kolei, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat jego tożsamości. Z kolei, jak przekazali przedstawiciele szpitala, ranne są 4 osoby. To ordynator, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby, czyli ordynator i 2 pacjentki, są poważnie ranne, ale ich stan jest stabilny. Jak przekazał dyrektor szpitala, to właśnie ranny ordynator obezwładnił i przytrzymał napastnika do przyjazdu funkcjonariuszy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Szymon Michałek chce powołać specjalny zespół, który przyjrzy się składowaniu odpadów w mieście. W koordynacji działań ma pomagać Straż Pożarna.
3: Widzimy, że decyzje środowiskowe wydane jakiś czas temu, mające swoje operaty, mające swoje konkretne zamierzenia, zadania do realizacji przez firmy, które te składowiska posiadają, nie zawsze są jakby respektowane, także musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na innych składowiskach. Natomiast tutaj tego typu hałdy są w stanie firmy w bardzo szybkim tempie zapełniać.
0: Prezydent powołał także swoją pełnomocnik do spraw ekologii. Została nią Małgorzata Łozowska. Unijne kraje postawiły kropkę nad i. Jest przedłużenie o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poinformowała o zgodzie ambasadorów. Dziś potwierdziły ją unijne rządy. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze aż o rok.
4: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach, jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji, m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania, do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii.
0: O czym informowała Beata Płomecka. Zamek Cieszyn rozstrzygnął konkurs Śląska Rzecz 2025. Największym zwycięzcą jest Etnoalternatywa Muzeum Śląskiego w Katowicach, nagrodzona podwójnie, jako publikacja w grafice użytkowej i jako wystawa. To projekt, który pokazuje śląski strój ludowy na nowo przez współczesną modę, fotografię i sztukę. Wyróżniono też AWIR, publikację o Agencji Wydawnictw i Reklamy autorstwa Romana Kaczmarczyka i Piotra Rybsona z ASP w Katowicach, a także identyfikację wizualną Marcina Wysockiego dla CSW Kronika w Bytomiu, Design 32 zespołu ASP oraz Rybnicki Jarmark u Antoniczka jako miejską usługę świąteczną. A wszystkie nominowane projekty można zobaczyć na wystawie w Zamku Cieszyn do końca wakacji. Gorąca noc przed nami, minimalnie 16-19 stopni na termometrach. Jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie. Deszczu na razie synoptycy się nie spodziewają, podobnie jak szybszych podmuchów wiatru.
5: Zapraszam na aktualności jedynki. Usuwanie dwóch uszkodzonych pociągów i naprawa uszkodzonych torów po wypadku kolejowym w Białowiślu w Wielkopolsce może potrwać nawet do soboty. Jeden tor uszkodzonej linii kolejowej ma być uruchomiony dziś przed południem. Jeśli jednak okaże się, że usunięcie wykolejonych składów będzie wymagało użycia ciężkiego sprzętu, tor zostanie uruchomiony dopiero jutro. W obu pociągach podróżowało około 200 pasażerów. Pomocy udzielono 11 osobom, 3 w tym konduktor trafiły do szpitali z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Przyczyny tego zdarzenia ustali Komisja do Spraw Wypadków Kolejowych, mówi wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
6: Po zaopatrzeniu 3 pacjentów zostało przewiezionych do szpitala. Reszta została zaopatrzona tutaj na miejscu. Mamy wszystko pod kontrolą, więc myślę, że zdarzenie na tyle szczęśliwe, chociaż tak bardzo niebezpieczne, jak widzimy, że nie mamy ofiar śmiertelnych.
5: Do wypadku doszło wczoraj około 18:00. Według wstępnych ustaleń doszło do bocznego zderzenia dwóch jadących w tym samym kierunku pociągów. W akcji ratowniczej uczestniczyło 21 zastępów Straży Pożarnej. Na odcinku Wyrzysk-Osiek Białowiśle-Kaczory uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Unijne kraje zdecydowały o przedłużeniu o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. O zgodzie ambasadorów najpierw informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wczoraj potwierdzili ją przedstawiciele 27 unijnych państw. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze o rok.
4: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Transatlantycka współpraca służy bezpieczeństwu Europy, uznali zgodnie liderzy państw wschodniej flanki NATO. Mówili o tym na marginesie konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Była mowa o koordynacji działań i polityki krajów zagrożonych agresywnymi działaniami Rosji, mówił przewodniczący spotkaniu w dworze Artusa premier Donald Tusk.
7: Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw. Będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
5: Dziś ostatni dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
1: To są aktualności jedynki.
5: Trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować systemowe rozwiązania, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Jedna z koncepcji zakłada likwidację tzw. kominów płacowych w służbie zdrowia.
8: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce.
5: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśniają Narodowy Fundusz Zdrowia, Prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Senat za zakazem patostreamingu. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada karę pozbawienia wolności do 3 lat za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, poniżające traktowanie innej osoby lub przemocy wobec zwierzęcia. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, współautorka nowelizacji przepisów, przekonuje, że stworzenie możliwości karania za patostreaming jest bardzo ważne.
9: Teraz chcemy karać za sam fakt tego, że ktoś wpada na pomysł i robi to i realizuje, że robi sobie zasięgi na promowaniu przemocy, na demoralizacji, na krzywdzie. Takie treści trafiają głównie do osób młodych. Ludzie na tym zarabiają masy pieniędzy, czy to poprzez reklamy, czy przez donaty, czyli SMS-y, czy jakieś drobne wpłaty. Tak nie powinno być. Państwo polskie musi mieć narzędzia do tego, żeby taką patologię w internecie po prostu upracać.
5: Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Noc bardzo ciepła, temperatura minimalna od 13 stopni na północy do 20 miejscami w centrum i na południowym zachodzie. Przed nami kolejny upalny dzień, 27 stopni wskażą termometry na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, ale już 32 stopnie zobaczymy w centrum, 33 na południu i zachodzie i aż do 34 lokalnie na krańcach zachodnich. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy wyż 1023 hektopaskale nad Morzem Północnym utrzymuje się. Płytki niż 1015 hektopaskali w okolicach Gotlandii także utrzymuje się. Bałtyk Południowy i Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do północnego 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1. Temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowane, miejscami zamglenie. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, słabnący na 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 1. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na południowy do południowo-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny przechodzący na południowy do południowo-zachodniego 1 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Lato z radiem w piątek, a w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami. No

Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. Co zrobię? To ja zrobię. A ty dalej.

0: Jest 23. 19-latek sprawcą napaści na pracowników oraz pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Za chwilę szczegóły. Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Unia Europejska ostatecznie przedłużyła o rok sankcje gospodarcze na Rosję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała nożownika, który miał zaatakować pacjentów i personel medyczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Młodsza aspirant Angelina Rochowiak ze śląskiej policji poinformowała, że napastnik to 19-latek.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Rzeczniczka Policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Samik poinformowała z kolei, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat jego tożsamości. Z kolei, jak przekazali przedstawiciele szpitala, ranne są 4 osoby. To ordynator, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby, czyli ordynator i 2 pacjentki, są poważnie ranne, ale ich stan jest stabilny. Jak przekazał dyrektor szpitala, to właśnie ranny ordynator obezwładnił i przytrzymał napastnika do przyjazdu funkcjonariuszy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Szymon Michałek chce powołać specjalny zespół, który przyjrzy się składowaniu odpadów w mieście. W koordynacji działań ma pomagać Straż Pożarna.
3: Widzimy, że decyzje środowiskowe wydane jakiś czas temu, mające swoje operaty, mające swoje konkretne zamierzenia, zadania do realizacji przez firmy, które te składowiska posiadają, nie zawsze są jakby respektowane, także musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na innych składowiskach. Natomiast tutaj tego typu hałdy są w stanie firmy w bardzo szybkim tempie zapełniać.
0: Prezydent powołał także swoją pełnomocnik do spraw ekologii. Została nią Małgorzata Łozowska. Unijne kraje postawiły kropkę nad i. Jest przedłużenie o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poinformowała o zgodzie ambasadorów. Dziś potwierdziły ją unijne rządy. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze aż o rok.
4: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii.
0: O czym informowała Beata Płomecka. Zamek Cieszyn rozstrzygnął konkurs Śląska Rzecz 2025. Największym zwycięzcą jest Etnoalternatywa Muzeum Śląskiego w Katowicach, nagrodzona podwójnie, jako publikacja w grafice użytkowej i jako wystawa. To projekt, który pokazuje śląski strój ludowy na nowo przez współczesną modę, fotografię i sztukę. Wyróżniono też AWIR, publikację o Agencji Wydawnictw i Reklamy autorstwa Romana Kaczmarczyka i Piotra Rybsona z ASP w Katowicach, a także identyfikację wizualną Marcina Wysockiego dla CSW Kronika w Bytomiu, Design 32 zespołu ASP oraz rybnicki jarmark u Antoniczka jako miejską usługę świąteczną. A wszystkie nominowane projekty można zobaczyć na wystawie w Zamku Cieszyn do końca wakacji. Gorąca noc przed nami, minimalnie 16-19 stopni na termometrach. Jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie. Deszczu na razie synoptycy się nie spodziewają, podobnie jak szybszych podmuchów wiatru.
5: To nie było zderzenie, raczej otarcie się o siebie dwóch pociągów. Tak o wypadku kolejowym w Białośliwiu w Wielkopolsce mówią mieszkańcy miejscowości. Wczoraj po południu doszło tam do kolizji pociągu Polregio jadącego z Piły do Bydgoszczy i składu Intercity Kołobrzeg Warszawa Wschodnia. W obu pociągach jechało łącznie 200 osób. Jedna z pasażerek, pani Barbara, jest pewna, że usłyszała moment, kiedy pociągi się zetknęły.
6: Słyszeliśmy oczywiście taki, huk, zderzenie, może to raczej było takie szurnięcie dwóch, takie szurnięcie, ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć, no i okazało się, że wszyscy się tu zbiegają po prostu, nie? I te pociągi już były tak po prostu przechylone.
5: W wypadku ucierpiało 11 osób, trzech pasażerów z niegroźnymi potłuczeniami i otarciami trafiło do szpitala. Najpierw zostali przewiezieni do świetlicy wiejskiej, mówi wójt gminy Białośliwie Dawid Tatera.
7: Było ryzyko, że będą zasłabnięcia, więc uruchomiliśmy klimatyzowaną świetlicę wiejską. Uruchomiliśmy również transport autobusowy na tą świetlicę. Błyskawicznie przetransportowaliśmy poszkodowanych do tego obiektu. Tam zostali zaopiekowani, zadysponowaliśmy również wodę, bo ta pogoda również tutaj nie dopisywała pod tym względem.
5: Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komisja do Spraw Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na trasie Piła-Bydgoszcz jest wstrzymany. W Gdańsku polskie firmy zabiegają o kontrakty z ukraińskimi partnerami. W pierwszym dniu konferencji odbudowy Ukrainy przedsiębiorcy zwracali uwagę na gwarancję bezpieczeństwa. Podkreślali także, że współpraca polsko-ukraińska przyniesie wspólne korzyści. Rozmowy dotyczyły też dostępu do europejskich funduszy nowoczesnych technologii i aktywizacji rynku pracy.
8: Jedną z firm, która podpisała list intencyjny o współpracy z ukraińską spółką, jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak tłumaczył Polskiemu Radiu prezes Adam Leszkiewicz, chodzi o budowę dronów i elektronicznych systemów do ich zwalczania.
9: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce.
8: W ocenie prezesa spółki budowlanej Budimex Artura Popko współpraca polsko-ukraińska przekłada się na wiele wspólnych korzyści.
10: To jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin.
8: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Cztery osoby zostały ranne w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
11: Atak miał miejsce chwilę po godzinie 18. Napastnikiem jest 19-letni Polak, który przy użyciu ostrego narzędzia ranił cztery osoby. W zdarzeniu ucierpiał lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki szpitala. Rzeczniczka prasowa placówki Karolina Knapik powiedziała mi, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
12: Są pod opieką fachowego personelu, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
11: Mężczyzna został już zatrzymany. Jastrzębska policja nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat ataku.
5: A tym tematem zajął się Artur Zubek z Radia Katowice.
13: To są aktualności jedynki.
5: W nich teraz o zapowiadanych przez resort zdrowia zmianach w reakcji na finansowy skandal w warszawskim Szpitalu Południowym. Kierownictwo resortu oraz szefowie NFZ-u i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zapowiedzieli głębokie zmiany systemowe, w tym wprowadzenie maksymalnych limitów godzinowych dla medyków na kontraktach. Choć opozycja żąda rozliczeń, urzędnicy twardo bronią swoich stanowisk.
14: O dymisjach w samym resorcie nie ma mowy, ale minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała twarde uszczelnienie systemu finansowania.
15: Na pewno budzi spore emocje, że my dzisiaj dokładamy kolejnych miliardów do NFZ-u, nie mając wpływu na to, jak te pieniądze są wydatkowane.
14: Mimo narastającej krytyki za brak wcześniejszego nadzoru, urzędnicy kategorycznie odrzucają żądania personalnych rozliczeń we własnych szeregach. Dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia, Rafał Główczyński, podkreśla, że Departament Kontroli działał prawidłowo, a wcześniej do resortu nie wpływały żadne oficjalne skargi.
16: Nie widzę żadnych podstaw, żeby wyciągać jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do kogokolwiek w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie podjęło stosowne działania.
14: Szczegóły pakietu legislacyjnego, w tym propozycja wprowadzenia sztywnego zakazu pracy ponad siły, mają zostać omówione 9 lipca podczas oficjalnego spotkania resortu z Naczelną Radą Lekarską. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Na koniec zaglądamy na mundialowe areny. trwają dwa mecze. Japonia do przerwy bezbramkowo remisuje ze Szwecją, a Holandia prowadzi 2-0 z Tunezją. Ten mecz właśnie się ponownie rozpoczął po przerwie. Biorąc pod uwagę te wyniki, w wirtualnej tabeli grupy F prowadzi Holandia z 7 punktami, druga Japonia ma 5 punktów, trzecia Szwecja 4, a ostatnia Tunezja okrągłe 0. Ostateczne wyniki spotkań Japonia-Szwecja i Holandia-Tunezja podamy Państwu za godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
5: W nocy na termometrach od 13 stopni na północy do 20 w centrum i na południowym wschodzie. Przed nami bardzo ciepły, wręcz upalny piątek. Od 27 stopni na Podhalu do aż 33-34. Zobaczymy na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
13: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
17: Lato z radiem w piątek, a w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami. No

0: Jest 23. 19-latek sprawcą napaści na pracowników oraz pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Za chwilę szczegóły. Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Unia Europejska ostatecznie przedłużyła o rok sankcje gospodarcze na Rosję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała nożownika, który miał zaatakować pacjentów i personel medyczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Młodszy aspirant Angelina Rochowiak ze śląskiej policji poinformowała, że napastnik to 19-latek.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Rzeczniczka Policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Samik poinformowała z kolei, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat jego tożsamości. Z kolei, jak przekazali przedstawiciele szpitala, ranne są 4 osoby. To ordynator, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby, czyli ordynator i 2 pacjentki, są poważnie ranne, ale ich stan jest stabilny. Jak przekazał dyrektor szpitala, to właśnie ranny ordynator obezwładnił i przytrzymał napastnika do przyjazdu funkcjonariuszy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Szymon Michałek chce powołać specjalny zespół, który przyjrzy się składowaniu odpadów w mieście. W koordynacji działań ma pomagać Straż Pożarna.
3: Widzimy, że decyzje środowiskowe wydane jakiś czas temu, mające swoje operaty, mające swoje konkretne zamierzenia, zadania do realizacji przez firmy, które te składowiska posiadają, nie zawsze są jakby respektowane, także musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na innych składowiskach. Natomiast tutaj tego typu hałdy są w stanie firmy w bardzo szybkim tempie zapełniać.
0: Prezydent powołał także swoją pełnomocnik do spraw ekologii, została nią Małgorzata Łozowska. Unijne kraje postawiły kropkę nad i. Jest przedłużenie o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poinformowała o zgodzie ambasadorów. Dziś potwierdziły ją unijne rządy. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze aż o rok.
4: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii.
0: O czym informowała Beata Płomecka. Zamek Cieszyn rozstrzygnął konkurs Śląska Rzecz 2025. Największym zwycięzcą jest Etnoalternatywa Muzeum Śląskiego w Katowicach, nagrodzona podwójnie, jako publikacja w grafice użytkowej i jako wystawa. To projekt, który pokazuje śląski strój ludowy na nowo przez współczesną modę, fotografię i sztukę. Wyróżniono też AWIR, publikację o Agencji Wydawnictw i Reklamy autorstwa Romana Kaczmarczyka i Piotra Rybsona z ASP w Katowicach, a także identyfikację wizualną Marcina Wysockiego dla CSW Kronika w Bytomiu, Design 32 zespołu ASP oraz rybnicki jarmark u Antoniczka jako miejską usługę świąteczną. A wszystkie nominowane projekty można zobaczyć na wystawie w Zamku Cieszyn do końca wakacji. Gorąca noc przed nami, minimalnie 16-19 stopni na termometrach. Jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie. Deszczu na razie synoptycy się nie spodziewają, podobnie jak szybszych podmuchów wiatru.
5: Polski. Zaczynamy je od rady, jak przetrwać upały. Odpowiednie nawodnienie, unikanie długiego przebywania na słońcu i monitorowanie własnego samopoczucia. To, jak podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny, kluczowe, kiedy robi się naprawdę gorąco. Upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia, a w konsekwencji udaru słonecznego lub cieplnego, przypomina rzecznik GIS Marek Waszczewski.
6: Udar słoneczny to sytuacja, w której słońce, działając bezpośrednio na naszą skórę głowy oraz karku, powoduje przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu. Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
5: Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w ciągu dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, by przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach 50-lecia Radomskiego Czerwca 76. Miasto oficjalnie uczciło pamięć robotników, którzy pół wieku temu wyszli na ulicę, by sprzeciwić się komunistycznej władzy. To był wyjątkowy moment w historii Polski, mówił przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych w Radomiu Karol Nawrocki.
7: To jest to piękno czerwca roku 76, że zbudował narodową wspólnotę, która doprowadziła do powstania Solidarności. Odwagi w obronie represjonowanych robotników nie zabrakło też literatom, intelektualistom.
5: 25 czerwca 1976 roku na ulicę Radomia wyszło około 20 tysięcy osób. Robotnicy protestowali przeciwko zapowiadanym drastycznym podwyżkom cen żywności. Komisja Europejska przelała Ukrainie pierwszą transzę z unijnego pakietu pożyczkowego opiewającego na 90 miliardów euro. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen ogłosiła w Gdańsku podczas konferencji odbudowy Ukrainy, że Kijów otrzyma 3 miliardy 200 milionów euro. Pakiet pożyczkowy dla Ukrainy jest rozpisany na 2 lata. Przez długi czas blokował go Viktor Orban, ale ostatecznie w kwietniu zniósł weto. Ukraina, której grozi bankructwo, na te pieniądze czekała.
4: Z powodu problemów finansowych Ukraina musiała ograniczać zakupy uzbrojenia, by podtrzymać funkcjonowanie państwa. Teraz otrzymała zastrzyk finansowy ponad 3-miliardowy. W najbliższych dniach zaczniemy także wypłacać pierwsze pieniądze z puli 6 miliardów euro przeznaczonej na produkcję dronów, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To solidarność w działaniu, która pokazuje, że wsparcie Europy dla Ukrainy będzie trwałe. Szefowa Komisji Europejskiej celowo ogłosiła pierwszą wypłatę w Gdańsku, by jeszcze bardziej podkreślić znaczenie konferencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To są aktualności jedynki.
5: Ponad 1,5 miliarda opakowań zebrano w ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego w Polsce. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska mówi, że Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją.
8: Widać, że system działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
5: W całej Polsce można korzystać z ponad 60 tysięcy punktów zwrotu butelek i puszek. Służby ostrzegają przed skutkami niebezpiecznej zabawy. Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu lub przytrzymując się innych elementów składu, staje się coraz bardziej popularny w Polsce. W sieci pojawia się coraz więcej nagrań z takiego procederu. To śmiertelne zagrożenie, mówi Tomasz Dąbrowski z Łódzkiego Oddziału Straży Ochrony Kolei.
9: Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili spaść pod jadący skład na tory lub tucze. Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 voltów.
5: Dlatego służby apelują do rodziców o rozmowę z dziećmi na temat ryzyka związanego z takim niebezpiecznym zachowaniem. A na koniec sprawdzamy najnowsze wyniki na mundialu. Japonia 1-1 zremisowała ze Szwecją, a Holandia 3-1 wygrała z Tunezją. To oznacza, że bezpośredni awans z grupy F uzyskują Holandia i Japonia, a trzecia Szwecja nie jest jeszcze wprawdzie pewna udziału w fazie pucharowej, ale w tabeli trzecich miejsc zespołów z trzecich miejsc grup jest liderem obecnie. Dziś przed nami jeszcze 4 spotkania. O 4:00 rozpoczną się mecze Paragwaju z Australią i Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, a wieczorem o 21:00 Norwegia podejmie Francję, a Senegal zmierzy się z Irakiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Piątek pogodny, słoneczny i upalny. Termometry pokażą od 27 stopni na Podhalu do aż 34 na południowym zachodzie Polski. Proszę na siebie uważać, bo jak Państwo słyszeliście, taka pogoda może być bardzo niebezpieczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Lato z radiem w piątek, a w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami. No i psie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

lubi też krzyczeć, daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset, ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego, zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść.

całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Jest 23. 19-latek sprawcą napaści na pracowników oraz pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Za chwilę szczegóły. Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Unia Europejska ostatecznie przedłużyła o rok sankcje gospodarcze na Rosję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała nożownika, który miał zaatakować pacjentów i personel medyczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Młodsza aspirant Angelina Rochowiak ze śląskiej policji poinformowała, że napastnik to 19-latek.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Rzeczniczka Policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Samik, poinformowała z kolei, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat jego tożsamości. Z kolei, jak przekazali przedstawiciele szpitala, ranne są 4 osoby. To ordynator, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby, czyli ordynator i 2 pacjentki, są poważnie ranne, ale ich stan jest stabilny. Jak przekazał dyrektor szpitala, to właśnie ranny ordynator obezwładnił i przytrzymał napastnika do przyjazdu funkcjonariuszy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Szymon Michałek chce powołać specjalny zespół, który przyjrzy się składowaniu odpadów w mieście. W koordynacji działań ma pomagać Straż Pożarna.
3: Widzimy, że decyzje środowiskowe wydane jakiś czas temu, mające swoje operaty, mające swoje konkretne zamierzenia, zadania do realizacji przez firmy, które te składowiska posiadają, nie zawsze są jakby respektowane, także musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na innych składowiskach. Natomiast tutaj tego typu hałdy są w stanie firmy w bardzo szybkim tempie zapełniać.
0: Prezydent powołał także swoją pełnomocnik do spraw ekologii. Została nią Małgorzata Łozowska. Unijne kraje postawiły kropkę nad i. Jest przedłużenie o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poinformowała o zgodzie ambasadorów. Dziś potwierdziły ją unijne rządy. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze aż o rok.
4: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach, jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii.
0: O czym informowała Beata Płomecka. Zamek Cieszyn rozstrzygnął konkurs Śląska Rzecz 2025. Największym zwycięzcą jest Etnoalternatywa Muzeum Śląskiego w Katowicach, nagrodzona podwójnie, jako publikacja w grafice użytkowej i jako wystawa. To projekt, który pokazuje śląski strój ludowy na nowo przez współczesną modę, fotografię i sztukę. Wyróżniono też AWIR, publikację o Agencji Wydawnictw i Reklamy autorstwa Romana Kaczmarczyka i Piotra Rybsona z ASP w Katowicach, a także identyfikację wizualną Marcina Wysockiego dla CSW Kronika w Bytomiu, Design 32 zespołu ASP oraz rybnicki jarmark u Antoniczka jako miejską usługę świąteczną. A wszystkie nominowane projekty można zobaczyć na wystawie w Zamku Cieszyn do końca wakacji. Gorąca noc przed nami, minimalnie 16-19 stopni na termometrach. Jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie. Deszczu na razie synoptycy się nie spodziewają, podobnie jak szybszych podmuchów wiatru.
5: Aktualności jedynki. Po prawie 12-godzinnym maratonie i niezwykle ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania. Choć opozycja z Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy domagała się dymisji wiceprezydentów i oskarżała władze stolicy o tolerowanie patologii na Ursynowskim Sorze, stabilna większość Koalicji Obywatelskiej przesądziła o wyniku.
6: Przystępujemy do głosowania projektu uchwały z druku 1672. Za 36 osób, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę z druku 1672 i udzieliliśmy wotum zaufania panu prezydentowi. Serdecznie gratuluję, panie prezydencie.
7: Wielkie podziękowania dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy wyrazili zaufanie i udzielili mi absolutorium. Dziękuję państwu bardzo.
5: Podczas dyskusji Rafał Trzaskowski powtórzył, że miasto wyciągnęło już wszystkie możliwe konsekwencje kadrowe, a pełne wyjaśnienie wątków finansowych i medycznych leży teraz w rękach prokuratury, CBA oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedenaście osób poszkodowanych, 3 z otarciami i potłuczeniami trafiło do szpitali. To bilans wczorajszego zderzenia pociągów w Białośliwiu na północy Wielkopolski. Służby wciąż pracują na miejscu wypadku, aby jak najszybciej wznowić ruch kolejowy na szlaku między Bydgoszczą a Piłą.
8: Pani Barbara podczas wypadku była w domu kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia. Nie usłyszała jednak niczego niepokojącego.
9: To raczej było takie szurnięcie dwóch, o, takie coś, no, takie szurnięcie, ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć.
8: W wypadku uczestniczył pociąg Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy i pociąg Intercity jadący z Kołobrzegu do Warszawy. W obu składach podróżowało łącznie około 200 pasażerów. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wskazuje, że pociąg Polregio włączał się do ruchu.
10: Ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów. Po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. No i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
8: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru budynku mieszkalnego w Ząbkach. Biegli nie ustalili jednoznacznej przyczyny wybuchu płomieni przy ulicy Powstańców 3 lipca ubiegłego roku.
11: W śledztwie wykluczono podpalenie lub sabotaż. Nie stwierdzono też zaniedbań ze strony zarządcy.
12: Nie możemy mówić o tym, że ktokolwiek spowodował to zaproszenie ognia, więc mamy niewyjaśnioną tak naprawdę przyczynę powstania tego pożaru.
11: Mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, Karolina Starus. Dla pogorzelców to ważna decyzja i ucięcie spekulacji, mówi Nicolette Siklozi-Dąbrowska.
13: Pojawiały się różne spekulacje, co mogło być przyczyną pożaru, jak to się szybko rozprzestrzeniło i tak dalej. Też w mojej opinii to tak jak jest w tym piśmie prokuratury, to po prostu powstało na tej części poszycia dachowego.
11: Budynek jest wciąż wyłączony z użytkowania. Trwają ekspertyzy. Mieszkańcy walczą, by przywrócić go do używalności. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Pożar strawił lub uszkodził ponad 200 lokali mieszkalnych. Część mieszkań spłonęła, a pozostałe zostały zalane w trakcie akcji gaśniczej. Na koniec o jednym z najrzadszych wydarzeń w świecie roślin. Setki osób od późnego wieczora i przez całą noc odwiedzały ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, by zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. W szczytowym momencie na wejście trzeba było czekać aż 3 godziny.
14: Super, przepiękny kwiatek, bardzo ładnie pachnie. Czym? Czym? No mięskiem takim zepsutym. Jak poleży mięsko z 2 tygodnie, to później tak ładnie pachnie.
15: Bardzo śmierdzi, ale chciałybyśmy, żeby bardziej śmierdziało.
16: Fajnie, rośnie, rozwija się co rusz.
14: A zapach?
16: No, trochę śmierdzi.
14: Co ten zapach przypomina?
16: Trudno mi powiedzieć, ale takie zgniłe jajo.
15: Bardzo się cieszę, że udało mi się przyjść, bo jest to w pewien sposób roślina, która mnie fascynowała od dziecka i cieszę się, że udało się zobaczyć tutaj akurat we Wrocławiu, nie trzeba było nigdzie jeździć.
17: Tak, spotkamy się po prostu za 10 lat znowu.
15: Tak.
14: To, że dobry humor.
18: Super
14: tak,
18: jest. Tak. Jest dosyć małe, ale śmierdzi jak duże, naprawdę, także jesteśmy pod wrażeniem. Jest uderzenie, jest to mocne. Martwego gekona.
5: Dziwidło olbrzymie kwitnieje bardzo krótko, zaledwie przez kilkadziesiąt godzin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Synoptycy przewidują, że w Polsce w ten weekend może paść rekord najwyższej temperatury w historii. To jednak jeszcze nie dziś, ale i tak będzie upalnie. Na termometrach od 27 stopni na Podhalu do 34 na południowym zachodzie Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
19: Lato z radiem w piątek, a w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami.

0: Wybiła północ. Informacje zaczynamy od doniesień o stanie zdrowia osób poszkodowanych w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Fala upałów w Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia, które będą aktualne na razie do soboty. W Częstochowie zatrzymano kolejną osobę w sprawie toczącej się w tym mieście afery korupcyjnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Do ataku nożownika doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowane zostały 4 osoby. O stanie poszkodowanych podczas wieczornej konferencji prasowej mówił ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch.
2: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, a kolejne 3 osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
0: Ewentualne zmiany co do sposobu leczenia będą podejmowane po jutrzejszych badaniach diagnostycznych, dodał ordynator. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. Wykazał się bohaterskim czynem, podkreślił dyrektor. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia-Zdroju. Został zatrzymany. Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że priorytetem jest teraz ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych w ataku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Fala upałów w Polsce. W piątek temperatura w województwie śląskim ma sięgnąć 33 stopni. W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo i higienę pracy.
3: Upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, ale i odwodnienia czy w skrajnych przypadkach nawet udaru cieplnego. W takich warunkach pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Dotyczy to sytuacji, w której temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28, a na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza. Pracodawca musi też zapewnić pracownikom dostęp do bieżącej wody dla celów higienicznych. Ważnym czynnikiem jest również wentylacja i klimatyzacja. Urządzenia powinny być sprawne i czyste. Nie mogą powodować przeciągów ani wyziębień pomieszczeń pracy. Z kolei okna powinny być wyposażone w chroniące przed słońcem rolety czy żaluzje. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina też o tym, że pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy czy zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.
0: A te informacje zebrał Artur Zubek. Przypomnijmy, pogodowe ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez synoptyków przed upałem będą aktualne do soboty z możliwością ich przedłużenia. W Częstochowie zatrzymano kolejną osobę w sprawie toczącej się w tym mieście afery korupcyjnej. Katarzyna D. jest prezeską jednej z fundacji, a także pracownikiem częstochowskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Prokurator przedstawił jej zarzut dotyczący wręczenia ustalonej osobie korzyści majątkowej w 4 transzach w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych. Katarzyna D. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Sprawę dotyczącą korupcji m.in. w Częstochowskim Urzędzie Miasta prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zarzuty w niej usłyszał m.in. obecny prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, były wicemarszałek i wiceprezydent Częstochowy Bartłomiej S., przewodniczący Rady Miasta, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele uczelni wyższej. W Chorzowie odbyło się pilne posiedzenie sztabu kryzysowego związane z środowym pożarem składowiska odpadów. Prezydent wystosował już oficjalne pisma do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli na terenie przedsiębiorstwa. Ze względu na dym i podwyższone stężenie pyłu władze miasta apelowały do mieszkańców najbliższej okolicy o nieotwieranie okien. Jednocześnie służby uspokajają, woda w kranach jest bezpieczna, wolna od skażeń, a jakość powietrza na sąsiednich stacjach pomiarowych pozostaje dobra. Gorąca noc przed nami. Od 16 do 19 stopni zobaczymy minimalnie na termometrach. Zatem otwieranie okien niewiele nam pomoże, bo jak przewidują synoptycy, wiatru też raczej będzie niewiele. Na niebie chmur tak samo się nie spodziewam, a zatem i deszczu.
4: aktualności jedynki. Po prawie 12-godzinnym maratonie i niezwykle ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania. Choć opozycja z Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy domagała się dymisji wiceprezydentów i oskarżała władze stolicy o tolerowanie patologii na Ursynowskim Sorze, stabilna większość Koalicji Obywatelskiej przesądziła o wyniku.
5: Przystępujemy do głosowania projektu uchwały z druku 1672. Za 36 osób, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę z druku 1672 i udzieliliśmy wotum zaufania panu prezydentowi. Serdecznie gratuluję, panie prezydencie.
6: Wielkie podziękowania dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy wyrazili zaufanie i udzielili mi absolutorium. Dziękuję państwu bardzo.
4: Podczas dyskusji Rafał Trzaskowski powtórzył, że miasto wyciągnęło już wszystkie możliwe konsekwencje kadrowe, a pełne wyjaśnienie wątków finansowych i medycznych leży teraz w rękach prokuratury, CBA oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedenaście osób poszkodowanych, 3 z otarciami i potłuczeniami trafiło do szpitali. To bilans wczorajszego zderzenia pociągów w Białośliwiu na północy Wielkopolski. Służby wciąż pracują na miejscu wypadku, aby jak najszybciej wznowić ruch kolejowy na szlaku między Bydgoszczą a Piłą.
7: Pani Barbara podczas wypadku była w domu kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia. Nie usłyszała jednak niczego niepokojącego.
8: To raczej było takie szurnięcie dwóch, o, takie coś, no, takie szurnięcie, ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć.
7: W wypadku uczestniczył pociąg Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy i pociąg Intercity jadący z Kołobrzegu do Warszawy. W obu składach podróżowało łącznie około 200 pasażerów. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wskazuje, że pociąg Polregio włączał się do ruchu.
9: Ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów. Po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. No i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
7: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
4: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru budynku mieszkalnego w Ząbkach. Biegli nie ustalili jednoznacznej przyczyny wybuchu płomieni przy ulicy Powstańców 3 lipca ubiegłego roku.
10: W śledztwie wykluczono podpalenie lub sabotaż. Nie stwierdzono też zaniedbań ze strony zarządcy.
11: Nie możemy mówić o tym, że ktokolwiek spowodował to zaproszenie ognia, więc mamy niewyjaśnioną tak naprawdę przyczynę powstania tego pożaru.
10: Mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, Karolina Starus. Dla Pogorzelców to ważna decyzja i ucięcie spekulacji, mówi Nicolette Siklozi-Dąbrowska.
12: Pojawiały się różne spekulacje, co mogło być przyczyną pożaru, jak to się szybko rozprzestrzeniło i tak dalej. Też w mojej opinii to tak, jak jest w tym piśmie prokuratury, to po prostu powstało na tej części poszycia dachowego.
10: Budynek jest wciąż wyłączony z użytkowania. Trwają ekspertyzy, mieszkańcy walczą, by przywrócić go do używalności. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
4: Pożar strawił lub uszkodził ponad 200 lokali mieszkalnych. Część mieszkań spłonęła, a pozostałe zostały zalane w trakcie akcji gaśniczej. Na koniec o jednym z najrzadszych wydarzeń w świecie roślin. Setki osób od późnego wieczora i przez całą noc odwiedzały ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, by zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. W szczytowym momencie na wejście trzeba było czekać aż 3 godziny.
13: Super, przepiękny kwiatek, bardzo ładnie pachnie. Czym? Czym? No mięskiem takim zepsutym. Jak poleży mięsko z 2 tygodnie, to później tak ładnie pachnie.
14: Bardzo śmierdzi, ale chciałybyśmy, żeby bardziej śmierdziało.
15: Fajnie, rośnie, rozwija się coraz.
13: A zapach?
15: No, trochę śmierdzi.
13: Co ten zapach przypomina?
15: Trudno mi powiedzieć, ale taki zgniłe jajo.
14: Bardzo się cieszę, że to udało mi się przyjść, bo jest to w pewien sposób roślina, która mnie fascynowała od dziecka i cieszę się, że udało się zobaczyć tutaj akurat we Wrocławiu, nie trzeba było nigdzie jeździć.
16: Także spotkamy się po prostu za 10 lat znowu.
14: Tak.
13: Dużo dobry humor.
17: Super tak, jest. Tak. Jest dosyć małe, ale śmierdzi jak duże, naprawdę, także jesteśmy pod wrażeniem. Jest uderzenie, jest to mocne. Martwego gekona.
4: Dziwidło olbrzymie kwitnie bardzo krótko, zaledwie przez kilkadziesiąt godzin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Synoptycy przewidują, że w Polsce w ten weekend może paść rekord najwyższej temperatury w historii. To jednak jeszcze nie dziś, ale i tak będzie upalnie. Na termometrach od 27 stopni na Podhalu do 34 na południowym zachodzie Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
18: Lato z radiem w piątek, a w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami.

0: Na skrót najważniejszych informacji Piotr Pagieła.
1: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem, a upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji do udaru słonecznego lub cieplnego. Najbardziej narażone są na to małe dzieci, osoby starsze oraz chorujące. Cztery osoby zostały poszkodowane w wyniku ataku nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Lekarz i dwie pacjentki odnieśli poważne rany kłute klatki piersiowej. Pielęgniarka doznała obrażeń ręki. Stan rannych jest stabilny. Sprawcą jest 19-letni mieszkaniec miasta. Sprawą zawalenia się mostu w Dębowcu zajęła się prokuratura. Śledczy badają tę sprawę pod kątem sprowadzenia zdarzenia, które mogło zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Nowy park w Sosnowcu będzie nosić imię tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Sosnowieccy radni jednomyślnie poparli ten pomysł na wczorajszej sesji. Park o powierzchni niemal 4 hektarów powstaje w dzielnicy Zagórze.

0: Ma 19 lat, jest Polakiem, nie był wcześniej notowany. Takie informacje na temat napastnika z Jastrzębia-Zdroju przekazuje policja.
1: Nie wiadomo dlaczego rzucił się z nożem na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
0: Do ataku doszło wczoraj około 18:00, relacjonuje Angelina Rochowiak ze śląskiej policji.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.
1: 19-latek zranił 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. 3 z nich mają rany kłute klatki piersiowej i szyi. Są po operacji w ciężkim, ale stabilnym stanie.
0: Jedną z najpoważniej rannych osób jest lekarz, który rzucił się na napastnika, obezwładnił go i przytrzymał do przyjazdu służb.
1: Personel szpitala i pacjenci zostali objęci pomocą psychologiczną, a na miejscu pracują policjanci i prokurator.
0: Jedenaście osób potrzebowało pomocy medycznej, a 3 z nich trafiły do szpitala.
1: To skutki zderzenia 2 pociągów pasażerskich w Białośliwiu na północy Wielkopolski.
0: Ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą jest wstrzymany, ale niewykluczone, że jeszcze dziś zostanie przywrócony.
3: W wypadku uczestniczył pociąg Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy i pociąg Intercity jadący z Kołobrzegu do Warszawy. W obu składach podróżowało łącznie około 200 pasażerów. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wskazuje, że pociąg Polregio włączał się do ruchu.
4: Ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku na szczęście. No i doszło do obtarcia tych 2 pociągów, po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. No i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
3: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Do groźnego incydentu na torach doszło też w Kujawsko-Pomorskiem.
0: W Rosochatce zapalił się w trakcie jazdy szynobus. Obsługa zdołała zatrzymać się skład na najbliższej stacji i w porę ewakuowano wszystkich pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Polskie spółki energetyczne łączą siły, by wspólnie odtworzyć ukraińską energetykę po zakończeniu wojny.
1: PGE, Orlen, Enea i Tauron podczas konferencji na temat odbudowy Ukrainy podpisały list intencyjny w tej sprawie.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślał w Gdańsku znaczenie inwestycji energetycznych za naszą wschodnią granicą.
5: Jeżeli mówimy o realizacji tego planu, który szacowany jest przez Bank Światowy na ponad 500 miliardów dolarów, to jest dużo więcej niż plan Marszala po II wojnie światowej. I nie mówimy tylko o odbudowie Ukrainy, a tak naprawdę o budowie Ukrainy nowej, która będzie częścią wspólnoty europejskiej, to nie wyobrażam sobie, żeby polskie firmy nie brały w tym udziału.
1: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku to jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie dotyczące wsparcia obrony i planowania przyszłości Ukrainy po zakończeniu wojny.
0: W czasie dwudniowych obrad ma zostać podpisanych około 160 umów na kwotę 10 miliardów euro.
1: Pierwsi amerykańscy ratownicy dotarli już do Wenezueli, by pomóc w akcji poszukiwania ofiar potężnego, podwójnego trzęsienia ziemi.
0: Dotąd potwierdzono 188 ofiar śmiertelnych kataklizmu i ponad 1500 rannych.
1: O skali pomocy udzielonej przez Stany Zjednoczone Marek Wałkuski.
6: Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty na Bliskim Wschodzie Marco Rubio poinformował, że Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wysłał już swoje siły do Wenezueli i przekazuje służbom tego kraju zdjęcia satelitarne. Rozmieściliśmy także ekipy poszukiwawcze z Virginii i z Los Angeles. Dołączą do nich następne. Najpilniejszą potrzebą jest akcja poszukiwawcza ratownicza. Sekretarz stanu USA powiedział, że wielu mieszkańców Wenezueli cały czas znajduje się pod gruzami. To jest najważniejsze krótkoterminowe zadanie na najbliższe 48 do 72 godzin, ponieważ w tym czasie da się jeszcze uratować ludzkie życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Do Wenezueli pojadą także ratownicy z Czech. W gotowości jest kilkadziesiąt osób, strażacy, lekarze oraz ekipy z psami.
7: To są aktualności jedynki.
1: Uczta dla oczu, ale wyzwanie dla nosa.
0: We wrocławskim ogrodzie botanicznym rzadkie zjawisko zakwitło. Wreszcie dziwidło olbrzymie.
1: I choć roślina niebywale wtedy cuchnie, do obejrzenia jej ustawiały się długie kolejki.
8: Zapiera dech w piersiach.
9: Dokładnie, nawet bardziej.
10: Powiem tak, nie spodziewałem się, że to tak czuć.
11: Co ten zapach przypomina? Do czego go można porównać?
10: No takie mięso, takie... Nieraz jak leży kilka dni, to coś takiego.
0: Dziwidło olbrzymie zakwita tylko raz na kilka lat, a samo kwitnienie trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A
8: to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. 15 dzień piłkarskich mistrzostw świata już za nami. W grupie E zaskoczenie, bo Ekwador wygrał 2-1 z pewnymi awansu Niemcami, dzięki czemu Ekwadorczycy pozostają w turnieju. Do fazy pucharowej awansowało też Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 pokonało Curaçao. W grupie G dalej grają Holendrzy, Japończycy i Szwedzi. Holendrzy wygrali 3-1 z najsłabszą drużyną turnieju, czyli Tunezją. Japończycy zremisowali 1-1 ze Szwedami. I jeszcze grupa D, której mecze dopiero się zakończyły. Paragwaj zremisował z Australią 0-0. Turcja, która już była pewna odpadnięcia z turnieju, wygrała z pewnymi awansu Amerykanami 3-2. Dalej grają Amerykanie, Australijczycy i najprawdopodobniej Paragwajczycy. Pierwsze komentarze do mundialowego dnia zbiera dla Państwa prosto ze Stanów Jan Pachlowski. Tam oczy przede wszystkim na jeden mecz.
9: Turcy decydujące trafienie zadali w 98 minucie. Gola zdobył Kanahan. To było bardzo szybkie spotkanie, które w napięciu oglądało się do ostatniej minuty. Amerykanie świetnie też promocyjnie opakowali ten mecz. Co chwilę pokazywali obrazki z bardzo żywo i emocjonująco reagujących stref kibica w całym kraju oraz amerykańskich bejsbolowych z wielu części świata. Po kontuzji na boisku w drugiej połowie pojawił się gwiazdor Stanów Zjednoczonych Christian Pulisic, który kilkakrotnie zagroził tureckiej bramce. Obie drużyny zagrały bez presji. Przypominam, Amerykanie już wcześniej zajęli pierwsze miejsce w grupie, a Turcy ostatnie. W kolejnej rundzie Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Nasza reprezentacja zacięcie walczyła o perfekcyjny bilans punktowy fazy grupowej. Na gorąco ocenia największa telewizja sportowa w USA, ESPN.
8: O mundialu oczywiście więcej, jak co dzień o 7.40 w sygnałach dnia. Z mundialu na Ligę Narodów siatkarzy do Gliwic, gdzie znów pięciosetowy mecz Polaków i znów wygrany, tym razem z Turkami, 3-2. W tabeli Polacy zajmują miejsce szóste, czyli dające prawo gry w finałach. Dziś nasza drużyna ma dzień przerwy, jutro zagra z Niemcami. Z Gliwic do Anglii, gdzie na tenisowych kortach niepowodzenia Polaków. W Eastbourne półfinału debla nie przebrnęli Jan Zieliński i Brytyjczyk Johnson. W ostatniej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu odpadła Katarzyna Kawa, przegrywając nieco niżej notowaną Amerykanką Day. Wimbledon, przypominamy, rusza w poniedziałek, w nim dwaj Polacy i cztery Polki, w tym Iga Świątek i Maja Chwalińska. Na koniec raz jeszcze siatkówka, ale wiadomość smutna. Po walce z chorobą nowotworową zmarł Daniel Castellani, argentyński świetny gracz, a potem trener, który w 2009 roku doprowadził Polaków do Mistrzostwa Europy. Daniel Castellani miał 65 lat.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda.
1: Poranek już z 20 stopniami, głównie na zachodzie Polski, miejscami też w centrum i na południu. Trochę chłodniej, od 13 do 16. Na Suwalszczyźnie i Mazurach, na Podlasiu i lokalnie na Pomorzu. Ale w ciągu dnia, poza Podhalem, Wybrzeżem i północnym wschodem Polski, wszędzie upał powyżej 30. Od 32 w centrum do 34 na zachodzie. Dzień w pełnym słońcu, bez chmur i bez opadów.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Łodzi i w Sosnowcu, a poza tym jest bardzo dobra lub dobra. Od godziny 10 do 14 zaleca się wykorzystanie prądu, bo energii w sieci będzie wtedy nadmiar, a po 20 z kolei warto prąd oszczędzać. W całej Polsce utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach, jest małe lub średnie.
13: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
14: Ale mi gorąco, Barbara.
15: Mnie też, Marian.
14: To co, klima?
15: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
14: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
15: No przecież.
16: Dzień dobry. 7 zdarzeń mamy w policyjnych statystykach od północy. Z ostatnich to kolizja dwóch ciężarówek. To zdarzenie miało miejsce na ulicy Gustawa Eiffla w Gliwicach. Nikomu nic na szczęście się nie stało, ale sprzątanie może chwilę zająć. Wczoraj natomiast doszło do 149 zdarzeń, z czego 7 zakwalifikowanych zostało jako wypadki, w których 9 osób zostało rannych. Na szczęście wczoraj na drogach województwa śląskiego nikt nie zginął. 40 osób jednak postanowiło wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Przynajmniej tylu zostało wczoraj zatrzymanych. A jeżeli chodzi o ruch w regionie, to ten jest na tę chwilę umiarkowany, acz z każdą chwilą coraz większy. Mamy kilka miejsc, gdzie trzeba nieco zwolnić. Tak jest na granicy Jaworzna i Sosnowca na drodze 79. DK44 przetyka się na wysokości Tyskich Urbanowic, ale też w Bieruniu Nowym. Podobnie jest na DK94 w rejonie Dąbrowskich, Strzemieszyc i Podlesia, ale też już w Siemianowicach Śląskich. Korkuje się droga 43 w Lgocie, a na południu regionu wolniej wjeżdżamy do Bielska-Białej od strony KUS drogą 52. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
17: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, zaułek 2.

zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss.

0: Na skrót najważniejszych informacji Piotr Pagieła.
1: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem, a upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji do udaru słonecznego lub cieplnego. Najbardziej narażone są na to małe dzieci, osoby starsze oraz chorujące. Cztery osoby zostały poszkodowane w wyniku ataku nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Lekarz i dwie pacjentki odnieśli poważne rany kłute klatki piersiowej. Pielęgniarka doznała obrażeń ręki. Stan rannych jest stabilny. Sprawcą jest 19-letni mieszkaniec miasta. Sprawą zawalenia się mostu w Dębowcu zajęła się prokuratura. Śledczy badają tę sprawę pod kątem sprowadzenia zdarzenia, które mogło zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Nowy park w Sosnowcu będzie nosić imię tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Sosnowieccy radni jednomyślnie poparli ten pomysł na wczorajszej sesji. Park o powierzchni niemal 4 hektarów powstaje w dzielnicy Zagórze.
2: Audycja poranna z Poznania w piątek, 26 dzień czerwca, 7 minęła. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis z Myśliwieckiej. Artur Ewertowski, Anna Kowalik-Brankati.
3: Poszkodowanych jest 11 osób po wieczornym zderzeniu pociągów na północy Wielkopolski. Uderzenie było na tyle silne, że składy wypadły z torów.
4: Konsekwencje dla odpowiedzialnych za zaniedbania w Szpitalu Południowym zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania.
3: Samoloty za drony. Szef MON nie zamierza ustępować Ukrainie w kwestii wymiany migów za technologię.
4: 11 osób jest poszkodowanych, a 3 spośród nich przewieziono do szpitali. To skutki wczorajszego najechania na siebie pociągów w miejscowości Białośliwie na północy Wielkopolski.
3: Służby wciąż pracują na miejscu wypadku, aby wznowić ruch kolejowy na szlaku między Bydgoszczą i Piłą.
5: Pani Barbara podczas wypadku była w domu kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia. Nie usłyszała jednak niczego niepokojącego.
6: To raczej było takie szurnięcie dwóch, takie szurnięcie, ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć.
5: W wypadku uczestniczył pociąg Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy i pociąg Intercity jadący z Kołobrzegu do Warszawy. W obu składach podróżowało łącznie około 200 pasażerów. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wskazuje, że pociąg Polregio włączał się do ruchu.
7: Ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów. Po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. No i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
5: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Jeśli zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym się potwierdzą, to wszystkie osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Taka deklaracja padła wczoraj z ust prezydenta Warszawy podczas sesji Rady Miasta, na której głosowano nad wotum zaufania wobec Rafała Trzaskowskiego.
3: Mówił też o wstępnych wynikach kontroli ratusza w placówce.
8: Wykazały m.in., że w szpitalu nie funkcjonuje formalny, jednolity oraz w pełni wiarygodny system ewidencji czasu pracy pracowników. Według dotychczasowych ustaleń nie było żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk. Z dotychczasowych informacji wynika, że chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie.
3: Afera w Szpitalu Południowym rozpoczęła się od wypłynięcia informacji o zarobkach młodego lekarza bez specjalizacji, zarządzającego SOR-em. Miał on w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
4: Dodajmy, że wczoraj w Senacie przyjęto ustawę o powiązaniu numeru PESEL z wynagrodzeniem lekarzy. Dzięki temu dane o płacach medyków przestaną być anonimowe. Resort Zdrowia rozważa m.in. ograniczenie wynagrodzenia, także tachografy rejestrujące czas pracy.
3: Z danych wynika, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia lekarzy pochłaniają 95% budżetu placówki.
4: Szef MON nieugięty, jeśli chodzi o przekazanie samolotów MiG-29 Ukrainie. Wreszcie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył partnerom z Kijowa, że oddamy myśliwce za technologię dronową.
3: Minister obrony, pytany przez naszego reportera o wstrzymany transfer MiG-ów na Ukrainę, przypomniał, że jeszcze w ubiegłym roku ustalono jasne zasady.
9: Wy sprzedajecie drony na Bliski Wschód, to macie już możliwości do tego, żeby produkować. Jak zarabiacie już na tym, to nie ma tutaj moralnie żadnej uwagi do tego, że stawiamy warunki, że po prostu to ma być partnerstwo. Solidarność to jest relacja dwukierunkowa, a nie jednokierunkowa. Ukraina nie może o tym zapomnieć.
4: W Gdańsku trwa tymczasem konferencja o odbudowie Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła tam wypłatę pierwszej transzy pomocy finansowej dla Kijowa, opiewającej łącznie na 90 miliardów euro.
3: Administracja Donalda Trumpa łagodzi sankcje wobec Rosji. Departament Skarbu zdjął ograniczenia z grupy rosyjskich obywateli, kilku statków i firm. Jednocześnie przedłużono okres na negocjacje dotyczące sprzedaży zagranicznych aktywów Łukoilu.
4: Departament Skarbu powtarza, że usunięcie z listy sankcyjnej nie oznacza zmiany kursu wobec Moskwy. Krytycy, w tym byli amerykańscy dyplomaci, zwracają jednak uwagę na brak uzasadnienia tych działań.
3: Nadciąga fala gorąca. Dzisiaj na termometrach zobaczymy przeważnie w okolicach 30-33 stopni Celsjusza.
4: Jeszcze cieplej będzie w sobotę i niedzielę. Niektórzy ochłody szukają nad Bałtykiem.
10: Trzeba trochę wodzie, trochę nogi pomoczyć, pochodzić, napić się i się żyje. No a jak się nie da, to trzeba zejść i do cienia iść.
11: Cieplutko, bardzo ładnie, zadowoleni jesteśmy.
12: Jest ciężko, ale całe szczęście można się ochłodzić w naszym wspaniałym Bałtyku.
3: Wyjątkowo ciepły weekend przypada na początek wakacji. Dzisiaj w szkołach ostatni dzwonek.
4: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 7:05, już za chwilę w studiu widzę go. Wyspeletowany, elegancki. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
14: Dzień dobry, Michale. Chciałbym zapytać, czy w związku z upałami schłodzisz się w poznańskiej Malcie i pokonasz to sztuczne, ten sztuczny akwen stylem zmiennym?
2: Na pewno pokonam jezioro, to bez dwóch zdań. Mhm. Ono będzie przeze mnie pokonane. Na razie pływałem pod prysznicem o poranku, żeby jakoś obudzić się do życia i też całkiem nieźle mi poszło, muszę przyznać.
14: No zazdroszczę,
2: a u ciebie jak to wygląda?
14: Zazdroszczę gabarytów tego prysznica, jeżeli zdążyłeś, jeżeli zdołałeś tam popływać. Ja sobie przyjechałem na rowerze do pracy, jechałem nad Wisłą, było przepięknie, nie było jeszcze gorąco. Następnie wykąpałem się w dużo mniejszych gabarytach w radiu pod prysznicem, jest okej. Okay.
2: Możemy się wspólnie, jak chcesz, o 8 wykąpać w czasie serwisu sportowego w fontannie na Placu Wolności.
14: We fontannie. No dobrze, to zaczynamy. Co ty na to, jeżeli chodzi o sprawy sportowe?
2: Tak, co tam we mundialu?
14: No słuchaj, w mundialu w pierwszej kolejności ciekawa historia, bo w dopiero co zakończonym spotkaniu w Inglewood rozpędzeni współgospodarze turnieju Amerykanie musieli na zakończenie rozgrywek grupowych przełknąć gorycz porażki i przegrali 2-3 z pozbawioną szans na awans Turcją. Goście wbili zwycięskiego gola w 8 minucie doliczonego czasu gry. Amerykanie mimo to zajęli pierwsze miejsce w tabeli, drugi Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. To w grupie D. W grupie F Holendrzy zgodnie z planem 3-1 pokonali Tunezję i z kompletem punktów weszli do fazy playoff. Druga lokata dla Japończyków po remisie po 1 ze Szwedami. I jeszcze grupa E, a tu niespodzianka i porażka Niemiec z Ekwadorem 1-2. Wybrzeże Kości Słoniowej 2-0 poradziło sobie z Curaçao. Ekipa Juliana Nagelsmana, jak Amerykanie, mimo porażki wygrała grupę. Drugie miejsce zajęło Wybrzeże Kości Słoniowej. Zmieniamy dyscyplinę. Nasi siatkarze po umownych ciężarach z Belgią w kolejnym meczu Ligi Narodów przed własną publicznością w Gliwicach, tym razem 3-0 pokonali Turcję, mówi przyjmujący reprezentacji Polski Artur Szalpuk.
15: Ja to zawsze staram się być z siebie zadowolony, ale gdzieś z tyłu głowy mam, że może być lepiej. To raczej jest po prostu to, że chcę jak najlepiej grać, więc ja jestem zadowolony, że drużyna wygrała.
14: Jutro gramy z Niemcami w niedzielę przeciwko Argentynie. Kończymy tenisem i porażką. Niestety Katarzynę Kawy w trzeciej decydującej rundzie kwalifikacji do wielkosztemowego Wimbledonu 2-6 i 5-7 uległa Amerykance Kaylee Day.
2: Słyszałeś bimbę przed chwilą, czy nie?
14: Niestety nie.
2: To są tramwaje w Poznaniu, tak się na nie mówi. Jeżdżą koło naszego studia. Muszę jeszcze dodać, że gramy dalej na mundialu. Bośnia awansowała, ale właśnie ze Stanami Zjednoczonymi będziemy grać 1 lipca.
14: Ciężko będzie, ciężko. Amerykanie rozpędzeni, tak jak wspomniałem, chociaż jak się okazuje, są na nich patenty. Turcy
2: takie
14: znaleźli.
2: Tak, kolego, na Bałkanach potrafimy zrobić, naprawdę. Więc
14: no to prawda.
2: Ten mecz to będzie prawdziwa beczka prochu. Ile stopni za oknem przy Myśliwiec?
14: Ja myślę, że z 23.
2: 23. Tutaj też tak powoli zaczyna być. Halo, halo.
16: Najlepsze wakacje spędziłem ze swoją byłą narzeczoną. Zostaliśmy pod związkiem małżeńskim, pod namiotem. No i z tego urodził mi się pierworodny syn.
2: Czułem, że taki telefon się prędzej czy później pojawi. Czy ty masz podobne doświadczenia, gdy chodzi o wakacje życia, Krzysiek?
14: Nie. A ty?
2: Nie. Nie, ale wszystko przed nami. Ja nie mam syna, więc tutaj mogę się jakoś uratować, ale ty masz, więc no zobaczymy. Wakacje będą upalne, a na pewno początek wakacji w tym roku. 33 stopnie dziś, bardzo ciepło w połowie Polski, od Mazowsza przez Lubuskie po Górny i Dolny Śląsk. Proszę pamiętać o tym, żeby pić dużo wody, sięgać po elektrolity, wodę z cytryną i z solą.
14: Odrobiną soli, tak jest.
2: No i te tramwaje tak sobie jeżdżą.
14: Bimby,
2: jeżdżą,
14: tak?
2: Jeżdżą, bimby, tak. Teraz możesz nieco pobimbać, słyszymy się po 8:00. Dziękuję.
14: Ciao.
0: Zapraszamy. May? Drodzy Państwo, będzie gorąco, drodzy Państwo, będzie upalnie. W całym województwie śląskim słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez deszczu nastąpi dalsze ocieplenie. Dziś na termometrach do 33 stopni, a więc już wszędzie będzie upalnie. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu, ciśnienie stabilne. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów. Temperatura do 18 stopni, czyli już bardzo ciepło w nocy. Proszę Państwa, ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1020. W sobotę kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem będzie to takie ocieplenie, które na dłużej chyba zapisze się w historii. W pierwszym dniu weekendu w całym regionie będzie słonecznie, bezchmurnie, bez opadów, zrobi się bardzo upalnie, do 35 stopni, wiatr słaby z kierunków południowych. A co w niedzielę? A w niedzielę jeszcze cieplej, dlatego że będzie podobno nawet do 37 stopni. I jakoś to, proszę Państwa, musimy wytrzymać. Jakoś z tym musimy sobie poradzić. Jakie są prognozy długoterminowe? Otóż z nich wynika jasno, że w przyszłym tygodniu troszkę chłodniej, do 28 stopni, ale mi ochłodzenie. Ale spodziewane są burze i deszcze, i wtedy te fronty się ze sobą wymieszają i to powinno przynieść zmianę temperatury także. To wszystko, jeśli chodzi o prognozę teraz, ale na bieżąco będziemy ją dla Państwa oczywiście aktualizować.
17: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Ponownie zaczynamy je od drogi 94. W Pyskowicach w powiecie gliwickim zderzyły się 4 pojazdy, 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki. Wszystko działo się na ulicy Gliwickiej. Jak informuje nasz słuchacz, kierowca PKM Gliwice, którego serdecznie pozdrawiamy, jest przejazd od strony Gliwic do Pyskowic. Nie przejedziemy za to od strony Toszka. Objazd został poprowadzony m.in. ulicą Powstańców Śląskich. Nie ma już utrudnień po kolizji, do jakiej doszło na Murckowskiej w Katowicach. To fragment drogi 86, jednak droga ta zwalnia w innych miejscach, m.in. w Będzińskiej Syberce, katowickim Giszowcu czy w Czułowie. W stolicy województwa śląskiego zatory mamy już m.in. na 73. Pułku Piechoty, Kościuszki, Francuskiej, Ceglanej czy Dworcowej. W Chorzowie ciasno jest na 3 maja, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej na 1 maja i Wolności, a w Gliwicach m.in. na Okulickiego, Portowej czy na Nowaka Jeziorańskiego.

0: Jest godzina 8. Policjanci z Katowic zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych. 150 tysięcy złotych przekaże Dąbrowa Górnicza na zakup nowego motoambulansu. Ruszyło głosowanie na Tarnogórzanina lub Tarnogórzankę 500-lecia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych, do którego doszło w latach 2018-19. Działania te spowodowały straty w wysokości ponad 4 milionów złotych. Sprawa dotyczy dwóch osób, członków zarządu spółki, mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska ze śląskiej policji.
2: Zawierali m.in. niekorzystne umowy oraz porozumienia. Reprezentując spółkę, zawarli m.in. umowę poddzierżawy jednej z hal wraz z wyposażeniem i terenem, pobierając za to zbyt niski czynsz. Doprowadzili także do sprzedaży bez uzyskania zgody walnego zgromadzenia maszyn i urządzeń poniżej ich faktycznej wartości.
0: Wobec podejrzanych prokuratura okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 150 tysięcy złotych przekaże Dąbrowa Górnicza na zakup nowego motoambulansu dla sosnowieckiego pogotowia ratunkowego. Zdecydowali o tym radni. Bazą pojazdu będzie podstacja pogotowia, która zlokalizowana jest w dzielnicy Ząbkowice, mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik dąbrowskiego ratusza.
3: Dzięki temu zakupowi ratownicy stacjujący w Dąbrowie Górniczej będą mogli szybciej docierać do osób wymagających pilnej pomocy medycznej. Pogotowie z Dąbrowy Górniczej obsługuje nie tylko teren naszego miasta, ale również miasta ościenne, a także zielone dzielnice samej Dąbrowy Górniczej, która jest dzisiaj jednym z najrozleglejszych miast w Polsce, a największym powierzchniowo miastem województwa śląskiego.
0: A całkowity koszt zakupu motoambulansu to 400 tysięcy złotych. Ruszyło głosowanie na Tarnogórzanina lub Tarnogórzankę 500-lecia. Plebiscyt ogłosił tamtejszy samorząd. Organizowany jest w związku z obchodami jubileuszu miasta, przez którego historię przewinęli się m.in. sławni ludzie pracy, szlachcice, ludzie nauki czy sztuki. Wskazywać można zarówno osoby żyjące, jak i postaci historyczne, takie bowiem dwie kategorie wyznaczyli organizatorzy konkursu. Teraz można oddawać głosy na wskazanych przez mieszkańców kandydatów. Są wśród nich m.in. postaci żyjące, Jan Miodek i Zbigniew Pawlak, oraz nieżyjące, król Jan III Sobieski, Maria Pańczyk-Poździej czy Rudolf von Karnal. Głosowanie potrwa do końca lipca. Ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR-u podsumowali czerwcowe interwencje. W tym miesiącu wezwani zostali już do 54 wypadków. O szczegółach Kamil Jasek.
4: 29 wypadków, do których doszło w tym miesiącu w Beskidach, dotyczyło rowerzystów. Wiele zdarzeń zakończyło się poważnymi obrażeniami, w tym urazami kręgosłupa i głowy, złamaniami szczęki i nosa czy wybitymi zębami. Troje poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitali przez lotnicze pogotowie ratunkowe ze względu na stan zagrażający ich życiu. Wśród osób, które uległy wypadkowi, byli także niepełnoletni. Służby podkreślają, że górska jazda daje dużą satysfakcję, wymaga jednak umiejętności, rozsądku i odpowiedniego przygotowania.
0: A w najbliższą niedzielę na hali Skrzyczeńskiej w Szczyrku odbędzie się akcja Kręcą mnie góry, skierowana do rowerzystów. Odbędą się spotkania z zawodnikami downhillu oraz warsztaty z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników GOPR-u. Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Dziś słonecznie, bez opadów, temperatura do 33 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Ponownie zaczynamy je od drogi 94. W Pyskowicach w powiecie gliwickim zderzyły się 4 pojazdy, 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki. Wszystko działo się na ulicy Gliwickiej. Jak informuje nasz słuchacz, kierowca PKM Gliwice, którego serdecznie pozdrawiamy, jest przejazd od strony Gliwic do Pyskowic. Nie przejedziemy za to od strony Toszka. Objazd został poprowadzony m.in. ulicą Powstańców Śląskich. Nie ma już utrudnień po kolizji, do jakiej doszło na Murckowskiej w Katowicach. To fragment drogi 86, jednak droga ta zwalnia w innych miejscach, m.in. w Będzińskiej Syberce, katowickim Giszowcu czy w Czułowie. W stolicy województwa śląskiego zatory mamy już m.in. na 73. Pułku Piechoty, Kościuszki, Francuskiej, Ceglanej czy Dworcowej. W Chorzowie ciasno jest na 3 maja, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej na 1 maja i Wolności, a w Gliwicach m.in. na Okulickiego, Portowej czy na Nowaka Jeziorańskiego.
6: May? Drodzy Państwo, będzie gorąco, drodzy Państwo, będzie upalnie. W całym województwie śląskim słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez deszczu nastąpi dalsze ocieplenie. Dziś na termometrach do 33 stopni, a więc już wszędzie będzie upalnie. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu, ciśnienie stabilne. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów. Temperatura do 18 stopni, czyli już bardzo ciepło w nocy. Proszę Państwa, ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1020. W sobotę kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem będzie to takie ocieplenie, które na dłużej chyba zapisze się w historii. W pierwszym dniu weekendu w całym regionie będzie słonecznie, bezchmurnie, bez opadów, zrobi się bardzo upalnie, do 35 stopni, wiatr słaby z kierunków południowych. A co w niedzielę? A w niedzielę jeszcze cieplej, dlatego że będzie podobno nawet do 37 stopni. I jakoś to, proszę Państwa, musimy wytrzymać. Jakoś z tym musimy sobie poradzić. Jakie są prognozy długoterminowe? Otóż z nich wynika jasno, że w przyszłym tygodniu troszkę chłodniej, do 28 stopni, ale mi ochłodzenie. Ale spodziewane są burze i deszcze, i wtedy te fronty się ze sobą wymieszają i to powinno przynieść zmianę temperatury także. To wszystko, jeśli chodzi o prognozę teraz, ale na bieżąco będziemy ją dla Państwa oczywiście aktualizować.
7: Minęła ósma, wakacje się zaczynają. Piątek, 26 czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry z Poznania. Audycja poranna stąd, a serwis z Myśliwieckiej. Anna Kowalik-Brankati, Artur Ewertowski.
8: Do wieczora potrwają utrudnienia na trasie kolejowej między Bydgoszczą i Piłą. W Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi.
9: Cztery osoby ranne po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Wśród nich są lekarze i pacjenci.
8: 14 punktów karnych i grzywna do 30 tysięcy złotych. Zatrzymano kobietę, która zawracała i jechała pod prąd za Kopianką.
9: Dopiero wieczorem może zostać wznowiony ruch kolejowy po zderzeniu się dwóch pociągów w miejscowości Białośliwie na północy Wielkopolski. Na razie składy pojechałyby po jednym torze.
8: O poranku na stacji kolejowej w Białośliwiu jak zwykle pojawili się pasażerowie.
10: Wiedziała pani, że jest dzisiaj zastępcza komunikacja, czy nie?
11: Nie, dlatego że ja też patrzyłam na stronę PKP rozkład jazdy i tam nie było nic i było zaznaczone, że wszystko idealnie jeździ.
10: Czyli przyszła pani na peron, oczekując na pociąg?
11: I tak, i nie, dlatego że jakaś ta moja intuicja mi mówiła, że może być problem.
10: A na peronie gdzieś pani widziała informację, że jest jakaś zastępcza?
11: Nie ma, dlatego że patrzyłam tutaj na tą wiatkę, gdzie można by z każdej strony tak naprawdę przykleić coś i nic nie ma.
9: Trzy wagony pociągów po zdarzeniu wypadły z torów.
8: W obu składach podróżowało łącznie ponad 200 osób. Spośród 11 poszkodowanych trzy osoby zostały przewiezione do szpitali z niegroźnymi obrażeniami. Przyczyny wypadku ma wyjaśnić komisja PKP.
9: Atak nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowane zostały cztery osoby. O stanie rannych mówił wieczorem ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch.
12: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, a kolejne trzy osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
8: To lekarz obezwładnił napastnika i przytrzymał do przyjazdu policjantów. Też został on poszkodowany. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia-Zdroju. Został zatrzymany. Na razie policja nie informuje o jego motywach.
9: Nie może być tak, że dokładamy kolejne miliardy, nie mając wpływu na to, jak są wydatkowane. Szefowa resortu zdrowia reaguje na finansowy skandal w Szpitalu Południowym.
8: Kierownictwo ministerstwa oraz szefowie Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiedzieli głębokie zmiany systemowe, w tym wprowadzenie maksymalnych limitów godzinowych dla lekarzy na kontraktach.
9: Opozycja tymczasem żąda rozliczeń.
13: O dymisjach w samym resorcie nie ma mowy, ale minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała twarde uszczelnienie systemu finansowania.
14: Na pewno budzi spore emocje, że my dzisiaj dokładamy kolejnych miliardów do NFZ-u, nie mając wpływu na to, jak te pieniądze są wydatkowane.
13: Mimo narastającej krytyki za brak wcześniejszego nadzoru, urzędnicy kategorycznie odrzucają żądania personalnych rozliczeń we własnych szeregach. Dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia Rafał Główczyński podkreśla, że Departament Kontroli działał prawidłowo, a wcześniej do resortu nie wpływały żadne oficjalne skargi.
15: Nie widzę żadnych podstaw, żeby wyciągać jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do kogokolwiek w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie podjęło stosowne działania.
13: Szczegóły pakietu legislacyjnego, w tym propozycja wprowadzenia sztywnego zakazu pracy ponad siły, mają zostać omówione 9 lipca podczas oficjalnego spotkania resortu z Naczelną Radą Lekarską. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Teraz Kraków i pytanie, kiedy pod miastem pojadą pociągi metra? Według pełniącego obowiązki prezydenta Stanisława Kracika początkowy termin rozpoczęcia prac w 2030 roku jest nierealny.
16: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
8: A twarde realia mówią, że pracę najwcześniej będzie można rozpocząć między 2040 a 2045 rokiem. W najbliższych tygodniach miasto chce rozstrzygnąć przetarg na przeprowadzenie odwiertów geologicznych, które pozwolą na dokładne sprawdzenie gruntu.
9: Na koniec zatrzymujemy się jeszcze niedaleko od Krakowa. Policja dotarła do kobiety, która zawracała, a później jechała pod prąd na Zakopiance.
8: Do zdarzenia doszło w okolicach tunelu pod Luboniem Małym. Film z tej brawurowej jazdy BMW trafił do sieci. Policjanci kobietę szybko namierzyli.
17: Kobieta skorzystała z przysługującego jej prawa nieprzyjmowania mandatu karnego, dlatego wobec niej został skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Za popełnione wykroczenie grozi jej grzywna do 30 tysięcy złotych oraz 14 punktów karnych.
9: Mówiła Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji. Sprawę niebezpiecznych manewrów policjantom zgłosiła Generalna Dyrekcja Dróg.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Wyniki. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry ponownie.
18: Dzień dobry, klarują się sprawy na Mundialu, co nie dziwi, bo jesteśmy na półmetku ostatniej kolejki fazy grupowej. Podsumowanie wieczornych, nocnych i tych rozgrywanych bladym świtem spotkań zaczniemy chronologicznie. Najpierw kopali w grupie E i tu doszło do niespodzianki sporego kalibru. Niemcy przegrały 1-2 z Ekwadorem. Tak tę porażkę trzeźwo na pomeczowej konferencji prasowej skomentował selekcjoner Die Mannschaft Julian Nagelsmann. Przegraliśmy, mimo że chcieliśmy zwyciężyć, nie zasłużyliśmy jednak na to. Nie pozostaje nam nic innego, jak to zaakceptować, a teraz spakować manatki i w niedzielę wylecieć do Bostonu, a w poniedziałek wygrać kolejny mecz na Mistrzostwach Świata. Stwierdził Julian Nagelsmann. W innym meczu tej grupy Wybrzeże Kości Słoniowej 2-0 wygrało z Curaçao i też gra dalej, ale to Niemcy wychodzą z pierwszego miejsca w grupie. W grupie F Holandia po wygranej 3-1 z Tunezją i Japonia po remisie po 1 ze Szwecją. I wreszcie grupę D wygrali Amerykanie, mimo że przegrali 2-3 z Turcją po golu Turków z 8 minuty doliczonego czasu gry. Z drugiej lokaty awansowali Australijczycy po remisie 0-0 z Paragwajem. A nasi siatkarze są konsekwentni. Ostatnio w Lidze Narodów kończą mecze tiebreakami. 3-2 pokonali ubiegłego, minionego wieczoru w Gliwicach Turków.
19: Można powiedzieć co chwilę te 5 setów, no bo już to jest, nie wiem, piąty tiebreak z rzędu. Nie licząc po Chinach. W Chinach akurat nie byłem, no ale wiem, że to jest męczące. Fajnie, że my z tego wszystkiego potrafimy wybrnąć i jednak pozytywnym wynikiem zakończyć. Zadowala najbardziej, że jestem na boisku i mogę pokazywać to, co potrafię robić najlepiej, czy siatkówkę.
18: Mówił środkowy bloku naszej kadry Jakub Nowak. Jutro w arenie Gliwice gramy z Niemcami, w niedzielę na zakończenie turnieju z Argentyną.
7: Wakacje życia. Halo?
20: Miałem chyba 17 czy 18 lat. Razem z przyjacielem zapakowaliśmy rowery do pociągu. Pojechaliśmy do Augustowa, chcieliśmy objechać Wigry dookoła i wrócić pociągiem z powrotem. Mieliśmy całą masę przygód, ale najfajniejsze wspomnienie to jest potrawa, którą zjedliśmy po całym dniu jeżdżenia rowerem. Nakopaliśmy sobie ziemniaków gdzieś na jakimś polu. Wrzuciliśmy w menaszki te ziemniaki pokrojone, wrzuciliśmy konserwę i wszystko do ogniska. Po pół godziny wyciągnęliśmy z ogniska i ja mam już w tym momencie 42 lata, czyli to było 25 lat temu i do tej pory to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Po prostu konserwa z ziemniakami, trochę wody z jeziora, ugotowane wszystko w ognisku po całym dniu wysiłku.
7: Nie ma to jak Polak, który potrafi. Prawda, panie Krzysztofie?
18: No absolutnie tak. Rozumiem, że ty też się tak odżywiasz w Poznaniu.
7: Ja nie jem mięsa.
18: A no tak, rzeczywiście zapomniałem.
7: Więc nie rozpalam ognisk, tutaj można jajecznicę na Placu Wolności.
18: Możesz stofu sobie ugotować do ziemniaki.
7: To prawda. Mieliśmy się wykąpać w fontannie. Zapomniałem o tym.
18: We
7: to
18: fontannie.
7: Może następnym razem. Dobrze, ale teraz jeszcze wykorzystajmy czas, kiedy jesteśmy razem na antenie, by zaapelować o to, by nasi słuchacze i nasze słuchaczki dużo pili, dużo piły. Przypomnijmy, elektrolity, woda z cytryną i z solą, prawda?
18: Tak, ja mam jeszcze jeden apel do tych, którzy są mi bardzo bliscy, czyli do środowiska biegowego. Drodzy biegacze, nie biegajcie w te upały, naprawdę. Albo bardzo wcześnie, albo późnym wieczorem. Widuję tutaj koło trójki takich, którzy na przykład robią sobie trening koło południa. To jest dramat, narażacie się na ogromne niebezpieczeństwo.
7: Nadchodzą piekielne dni. Dziś w Polsce do 33-34 stopni. Każdy kolejny dzień przyniesie jeszcze wyższe temperatury. Uważajmy na siebie.
2: Autopromocja.
21: Listy.

0: Jest godzina 8. Policjanci z Katowic zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych. 150 tysięcy złotych przekaże Dąbrowa Górnicza na zakup nowego motoambulansu. Ruszyło głosowanie na Tarnogórzanina lub Tarnogórzankę 500-lecia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych, do którego doszło w latach 2018-19. Działania te spowodowały straty w wysokości ponad 4 milionów złotych. Sprawa dotyczy dwóch osób, członków zarządu spółki, mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska ze śląskiej policji.
2: Zawierali m.in. niekorzystne umowy oraz porozumienia. Reprezentując spółkę, zawarli m.in. umowę poddzierżawy jednej z hal wraz z wyposażeniem i terenem, pobierając za to zbyt niski czynsz. Doprowadzili także do sprzedaży bez uzyskania zgody walnego zgromadzenia maszyn i urządzeń poniżej ich faktycznej wartości.
0: Wobec podejrzanych prokuratura okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 150 tysięcy złotych przekaże Dąbrowa Górnicza na zakup nowego motoambulansu dla sosnowieckiego pogotowia ratunkowego. Zdecydowali o tym radni. Bazą pojazdu będzie podstacja pogotowia, która zlokalizowana jest w dzielnicy Ząbkowice, mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik dąbrowskiego ratusza.
3: Dzięki temu zakupowi ratownicy stacjujący w Dąbrowie Górniczej będą mogli szybciej docierać do osób wymagających pilnej pomocy medycznej. Pogotowie z Dąbrowy Górniczej obsługuje nie tylko teren naszego miasta, ale również miasta ościenne, a także zielone dzielnice samej Dąbrowy Górniczej, która jest dzisiaj jednym z najrozleglejszych miast w Polsce, a największym powierzchniowo miastem województwa śląskiego.
0: A całkowity koszt zakupu motoambulansu to 400 tysięcy złotych. Ruszyło głosowanie na Tarnogórzanina lub Tarnogórzankę 500-lecia. Plebiscyt ogłosił tamtejszy samorząd. Organizowany jest w związku z obchodami jubileuszu miasta, przez którego historię przewinęli się m.in. sławni ludzie pracy, szlachcice, ludzie nauki czy sztuki. Wskazywać można zarówno osoby żyjące, jak i postaci historyczne, takie bowiem dwie kategorie wyznaczyli organizatorzy konkursu. Teraz można oddawać głosy na wskazanych przez mieszkańców kandydatów. Są wśród nich m.in. postaci żyjące, Jan Miodek i Zbigniew Pawlak oraz nieżyjące król Jan III Sobieski, Maria Pańczyk-Poździej czy Rudolf von Karnal. Głosowanie potrwa do końca lipca. Ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR-u podsumowali czerwcowe interwencje. W tym miesiącu wezwani zostali już do 54 wypadków. O szczegółach Kamil Jasek.
4: 29 wypadków, do których doszło w tym miesiącu w Beskidach, dotyczyło rowerzystów. Wiele zdarzeń zakończyło się poważnymi obrażeniami, w tym urazami kręgosłupa i głowy, złamaniami szczęki i nosa czy wybitymi zębami. Troje poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitali przez lotnicze pogotowie ratunkowe ze względu na stan zagrażający ich życiu. Wśród osób, które uległy wypadkowi, byli także niepełnoletni. Służby podkreślają, że górska jazda daje dużą satysfakcję, wymaga jednak umiejętności, rozsądku i odpowiedniego przygotowania.
0: A w najbliższą niedzielę na hali Skrzyczeńskiej w Szczyrku odbędzie się akcja Kręcą mnie góry, skierowana do rowerzystów. Odbędą się spotkania z zawodnikami downhillu oraz warsztaty z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników GOPR-u. Ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Dziś słonecznie, bez opadów, temperatura do 33 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, minęła 9. Artur Ewertowski
1: i Anna Kowalik-Brankati.
0: Zapraszamy na serwis Trójki.
1: Najwcześniej wieczorem pociągi będą mogły pojechać jednym torem na trasie między Bydgoszczą i Piłą. Po wypadku składy wyskoczyły z torów.
0: Był trzeźwy, ale pod wpływem środków odurzających. Są nowe doniesienia o 19-latku, który nożem zaatakował pacjentów i lekarzy w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Są ostrzeżenia przed upałami. Dzisiaj przeważnie 33 stopnie na termometrach, w weekend jeszcze więcej.
0: Specjalne dźwigi są potrzebne, aby podnieść pociągi, które zderzyły się w Białośliwiu na północy Wielkopolski. W wypadku rannych zostało 11
1: osób. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior.
2: Wiemy, że ma przyjechać kolejowy dźwig. To on ma umożliwić wstawienie na tory wykolejonych wagonów. Jednak na razie nie wygląda na to, żeby doszło do tego szybko. Co do komunikacji zastępczej, to powiedziałabym, że z jednej strony jest ona wprowadzona, z drugiej strony, gdy wejdziemy na perony, nie ma tutaj żadnej informacji o tym, gdzie ta komunikacja zastępcza będzie się zatrzymywała, w których godzinach będzie jeździła i też jaką trasą. A to przecież jest z perspektywy pasażera bardzo istotna informacja.
0: A według ostatnich zapowiedzi najwcześniej wieczorem pociągi będą mogły pojechać jednym torem.
1: Prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty 19-latek, który zaatakował nożem lekarzy i pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
0: Ranne zostały 4 osoby.
3: Wstępne badania potwierdzają, że znajdował się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna przebywa u nas, jest zatrzymany. Policjanci nadal pracują nad całą dokumentacją, znajdują się także w szpitalu.
0: Powiedziała nam Halina Semik z policji, dodając, że mężczyzna był trzeźwy.
1: Do ataku doszło wieczorem. Sprawcę obezwładnił jeden z lekarzy, który sam też został ranny. Stan poszkodowanych według ostatnich doniesień jest ciężki, ale stabilny.
0: Polskie firmy nie boją się i już inwestują w odbudowę Ukrainy. Tak wynika z informacji przekazanych podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy.
1: O gwarancjach bezpieczeństwa i potrzebie współpracy polskich i ukraińskich firm mówili m.in. premierzy Donald Tusk i Julia Sfyrydenko. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski.
4: Nie wystarczy chcieć. Trzeba jeszcze wiedzieć, czy to się opłaca, mówili Polskiemu Radiu polscy przedsiębiorcy uczestniczący w gdańskiej konferencji. Tak opłaca się i to jest bezpieczne, potwierdzali polscy bankowcy, przedstawiciele instytucji rządowych, wskazując na europejskie mechanizmy ochrony finansowej. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki powiedział, że proces ten już trwa.
5: Cyfry mówią same za siebie. Akwizycja Maspexu na Ukrainie, polskie kosmetyki, polska energetyka w zielonym tym sektorze. Naprawdę jest nas coraz więcej. Jest jakieś oswojenie tych warunków wojennych. Są przede wszystkim organizacje polskiego biznesu, które są w stanie zaopiekować się, jeśli ktoś chce szukać u nich pomocy, wsparcia, to one są na miejscu.
4: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w bardzo szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
0: A relacjonował Maciej Jastrzębski.
1: Afera w Szpitalu Południowym pokazuje, jak durszlakowaty jest system ochrony zdrowia. Jeśli chodzi o kontrolę wydatków, mówił Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
0: Lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk, od którego zaczęła się cała afera, w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Oprócz Szpitala Południowego pracował jeszcze w 3 innych placówkach.
6: Jest po prostu źle zorganizowany system ochrony zdrowia. Można ochronę zdrowia lepiej zorganizować za te same pieniądze. Wielokrotnie o tym mówiłem. To po prostu jest nieszczelny system. Nie ma w nim konkurencji, która by powodowała, że te wyceny świadczeń są właściwe.
1: Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie.
0: W nadchodzący weekend kulminacja upałów. Już dzisiaj w wielu miejscach kraju termometry pokażą 33 stopnie Celsjusza.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują do jutra, do 10, ale to dlatego, że później synoptycy mogą wydać ostrzeżenia najwyższego stopnia.
7: Oczywiście wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15.
0: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ten upalny weekend będzie pierwszym weekendem wakacji. Dzisiaj w szkołach zabrzmi ostatni dzwonek.
1: Zapach przypomina mieszankę zgniłych jaj, padliny i zepsutego mięsa. We wrocławskim ogrodzie botanicznym dziwidło olbrzymie jest już w pełni kwitnienia, a do szklarni ustawiają się długie kolejki.
8: I jak wrażenie zapachowe?
9: Super.
10: Ania, jak pachnie?
11: Nie pachnie.
9: Cudownie, naprawdę.
10: Zapiera dech w piersiach.
9: Dokładnie, nawet bardziej.
10: Co ten zapach przypomina? Do czego go można porównać?
11: No takie mięso, takie... Nieraz jak leży kilka dni, to no taka padlina, coś takiego.
0: Dziwidło olbrzymie zakwita tylko raz na kilka lat, a samo kwitnienie trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin. Komu przeszkadza zapach, może zobaczyć roślinę na kanale YouTube Ogrodu. Trwa tam transmisja na żywo.
12: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Nisku, Nowinach, Radomiu, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Zawierciu. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 34% energii elektrycznej. Od 10 do 16 jest zalecane zwiększenie zużycia energii. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Krzysztof Łoniewski.
14: Współgospodarze mundialu rozczarowani i Amerykanie w ostatnim meczu grupowym przegrali 2-3 z Turcją. Mimo porażki wygrali grupę D. Turcy z kolei wracają do domu. Dalej gra też na pewno Australia po bezbramkowym remisie z Paragwajem. W grupie F wpadka Niemców i porażka 1-2 z Ekwadorem. Wybrzeże Kości Słoniowej poradziło sobie 2-0 z Curaçao i razem z Die Mannschaft są pewni awansu. Tak jak w grupie F Holandia i Japonia, Oranie pokonali 3-1 Tunezję, Japonia po 1 zremisowała ze Szwecją. Dziś o pierwsze miejsce w grupie I zagra Francja z Norwegią.
15: To pierwszy taki przypadek w historii występów trójkolorowych na Mistrzostwach Świata. Didier Deschamps wrócił do Francji, by uczestniczyć w pogrzebie swojej matki. Informacja ta wywołała na Cekwaną falę wsparcia dla szkoleniowca. W końcówce fazy grupowej reprezentację poprowadzi jego wieloletni asystent Guy Stéphon. Zadanie nie będzie łatwe. Norwegowie od początku mundialu prezentują wysoką formę i mogą liczyć na gorące wsparcie swoich kibiców, których gest wspólnego wiosłowania nawiązujący do łodzi Wikingów obiegł już świat. Duże zainteresowanie budzi również pojedynek gwiazd obu reprezentacji, Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappé. Francuzi prawdopodobnie nas pokonają i wygrają cały turniej, uważa gwiazda Norwegów. Nad Cekwaną odczytano te słowa jako próbę wywarcia dodatkowej presji na trójkolorowych. Zadanie powstrzymania norweskiego olbrzyma może spaść na rezerwowych obrońców Francji. Sztab rozważa oszczędzenie kilku zawodników z podstawowego składu przed fazą pucharową. Francuzi muszą liczyć się nie tylko z rywalami, ale również z pogodą. W Bostonie zapowiada są burze, a to oznacza, że podobnie jak w poprzednim spotkaniu Le Bleu możliwe są przerwy w grze. Tamten mecz został wstrzymany na ponad 2 godziny, co wywołało wyraźną frustrację wśród trójkolorowych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
14: Ten mecz o 21:00, a ze spotkań nocnych polecamy starcie Hiszpanii z Urugwajem, niestety o 2:00 w nocy. Wieczorem wczoraj nasi siatkarze znów po tiebreaku pokonali w Gliwicach Turcję w Lidze Narodów. Znów, bo przedwczoraj też potrzebowali 5 setów, żeby wygrać z Belgią.
16: Mogłem się troszkę lepiej zagrać. Starałem się gdzieś tam w innych elementach pomagać drużynie. Najważniejsze, że wygraliśmy. Szkoda, że nie za 3 punkty, ale myślę, że zwycięstwo też się liczy. Myślę, że po prostu teraz jest taki etap, gdzie tej świeżości nie ma, nie ma tej szybkości, tej mocy, jaka na pewno przyjdzie. Musimy po prostu być cierpliwi i żeby ta forma po prostu szła do góry.
14: Mówił atakujący naszej kadry Bartłomiej Bołądź. Jutro w Arenie Gliwice gramy z Niemcami, w niedzielę z Argentyną. A propos Argentyny i a propos siatkówki, mamy na zakończenie serwisu bardzo smutną informację. Nie żyje Daniel Castellani. Był znakomitym zawodnikiem, medalistą Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich, ale przede wszystkim świetnym trenerem. To on poprowadził naszą kadrę do pierwszego triumfu w Mistrzostwach Europy w roku 2009. Zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie.
1: Dużo słońca dzisiaj w całym kraju, jedynie w Kotlinie Kłodzkiej niewielkie zachmurzenia.
0: Żar będzie lał się z nieba od 27 stopni na Podhalu do 32 w centrum i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej nad morzem od 22 do 26.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: May? Drodzy Państwo, będzie gorąco, drodzy Państwo, będzie upalnie. W całym województwie śląskim słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez deszczu nastąpi dalsze ocieplenie. Dziś na termometrach do 33 stopni, a więc już wszędzie będzie upalnie. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu, ciśnienie stabilne. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów. Temperatura do 18 stopni, czyli już bardzo ciepło w nocy. Proszę Państwa, ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1020. W sobotę kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem będzie to takie ocieplenie, które na dłużej chyba zapisze się w historii. W pierwszym dniu weekendu w całym regionie będzie słonecznie, bezchmurnie, bez opadów, zrobi się bardzo upalnie, do 35 stopni, wiatr słaby z kierunków południowych. A co w niedzielę? A w niedzielę jeszcze cieplej, dlatego że będzie podobno nawet do 37 stopni. I jakoś to, proszę Państwa, musimy wytrzymać. Jakoś z tym musimy sobie poradzić. Jakie są prognozy długoterminowe? Otóż z nich wynika jasno, że w przyszłym tygodniu troszkę chłodniej, do 28 stopni, ale mi chłodzenie. Ale spodziewane są burze i deszcze i wtedy te fronty się ze sobą wymieszają i to powinno przynieść zmianę temperatury także. To wszystko, jeśli chodzi o prognozę teraz, ale na bieżąco będziemy ją dla Państwa oczywiście aktualizować.

0: Minęła 10. Policja w Jastrzębiu-Zdroju potwierdza, że nożownik, który zaatakował w tamtejszym szpitalu, był pod wpływem środków odurzających. Przed nami fala upałów. W Tychach działają już wodne place zabaw. Dziś rozpoczyna się 6. edycja festiwalu Górnej Odry.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Policja w Jastrzębiu-Zdroju potwierdza, że nożownik, który zaatakował wczoraj pacjentki i personel tamtejszego szpitala, był pod wpływem środków odurzających. Do ataku doszło wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym, mówi Halina Semik z jastrzębskiej policji.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wszedł na teren szpitala, gdzie zaatakował nożem dwie przebywające tam pacjentki. Zareagowała pielęgniarka oraz lekarz. Oni także odnieśli obrażenia. 19-latek był trzeźwy. Wstępne badania potwierdzają, że był pod wpływem narkotyków.
0: Napastnik ranił nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przed nami fala upałów. Z tego powodu m.in. w Tychach działają już wodne place zabaw. Uruchomiliśmy je wcześniej niż planowaliśmy ze względu na wysokie temperatury, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka Tyskiego Ratusza.
3: Od dziś można korzystać zarówno z wodnego placu zabaw przy ośrodku wypoczynkowym Paprocan, jak i w parku Jaworek. To miejsca, w których najmłodsi mogą bezpiecznie ochłodzić się podczas tych gorących dni. Wodne place zabaw są czynne od godziny 10 do 19.
0: Ponadto, jak dodaje Małgorzata Wawak, w różnych częściach miasta do dyspozycji mieszkańców są kurtyny wodne,
3: które pomogą ochłodzić się podczas tych wysokich temperatur. A przed nami też Święto Miasta Tychy, które właśnie odbędzie się w tej upalnej aurze. W Parku Miejskim Solidarności dostępne będą bramki zraszające oraz poidełka z wodą pitną. Przy Urzędzie Miasta przygotowaliśmy też zacienioną strefę relaksu przez cały czas trwania tego wydarzenia. Na miejscu obecne będzie oczywiście zabezpieczenie medyczne.
0: W upalne dni trzeba pamiętać o częstym piciu wody, unikaniu alkoholu, a także o nieprzebywaniu w pewnym słońcu. Dziś rozpoczyna się 6. edycja Festiwalu Górnej Odry. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Kurs na Przyrodę. Do niedzieli na terenie ziemi rybnickiej, wodzisławskiej, jastrzębskiej, raciborskiej oraz w Żorach przygotowano ponad 150 wydarzeń. Wśród nich m.in. różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu, spływy kajakowe, wycieczki, występy artystyczne, pokazy i warsztaty. Chcemy pokazać, jak bogata jest ta ziemia, mówi dyrektor festiwalu Adam Wawoczny.
4: Najważniejsze, żeby nasi ludzie poczuli, że staje zielone, staje fajnie i jak oni kajni pojadą i powiedzą nie tyle, że u nas tego nie ma, no powiedzmy, ale u nas też jest tak pięknie i wcale nie trzeba na dłużej wyjeżdżać stąd, no dzień czy dwa, jak się ma trochę, albo po południu wolnego i se przejechać, no to oczy otwierają i gadają, kurde, ja nie wiedział, że na drugim końcu placu mam takie fajne rzeczy, a ja tak daleko jeżdżę. Jeździcie wszędzie, ale u siebie też możecie i samo możecie każdy dzień, każdy po południu se spędzić.
0: W zeszłym roku Festiwal Górnej Odry odwiedziło ponad 200 tysięcy osób. Weekend survivalowy zaczyna się w schronisku pod Baranią Górą. Trzydniowa impreza organizowana jest dla ojców, którym marzył się prawdziwy kurs przetrwania, ale z furtką awaryjną w postaci dachu nad głową w pobliżu, jak również dla tych, którzy chcą pokazać dzieciom, że buszowanie po lesie niekoniecznie musi być walką o przeżycie, ale fantastyczną przygodą. W imprezie mogą wziąć udział ojcowie z dziećmi w wieku od 7 do 15 lat. Na miejscu będzie można nauczyć się podstaw przetrwania w lesie i outdooru w bezpiecznych warunkach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dziś w regionie słonecznie i bez upadów upalnie. Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Temperatura do 33 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ponad 50 zdarzeń mamy już w policyjnych raportach od północy. Jeszcze mogą być utrudnienia z przejazdem drogą krajową numer 94 przez Pyskowice. Tam, przypomnę, na ulicy Gliwickiej doszło do mini karambolu z udziałem 5 pojazdów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Sosnowcu na tak zwanym zakręcie mistrzów, czyli na zjeździe z DK94 na drogę 86 w kierunku Katowic zderzyły się dwa pojazdy. Teraz autostrada A1 na zjeździe do Piekar Śląskich. ich osobówka zderzyła się z ciężarówką. I na tej autostradzie zostajemy, bo doszło do jeszcze jednego zdarzenia na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim. Z utrudnieniami trzeba liczyć się na jezdni prowadzącej w stronę Pyrzowic czy dalej Częstochowy. Poza tym korkuje się droga 43 w Lgocie, a powodem są prace drogowe. Analogiczna sytuacja jest na drodze 78 w Reptach Śląskich, a w Tarnowskich Górach, przypominam, zamknięta jest część ronda imienia Ranoszka. Nie ma możliwości przejazdu odcinkiem od zjazdu w ulicę Nakielską do wlotu północnego ulicy Piłsudskiego.
6: Minut po 10:00. Damian Dobrowski z prognozą pogody w Radiu Katowice. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami ostatni weekend czerwca, który niewątpliwie przejdzie do historii. Ale o szczegółach za momencik. Najpierw prognoza na piątek, 26 czerwca. Dzisiaj, proszę Państwa, w całym województwie śląskim będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez opadów. No i nastąpi dalsze ocieplenie. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. Tak więc już wszędzie, no poza górami tylko, zrobi się upalnie. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna 14-18 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1020 hektopaskali. I teraz prognoza już na weekend. Proszę Państwa, kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem zapisze się ono na kartach polskiej meteorologii. W sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszym dniu weekendu, w całym regionie będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie i oczywiście bez opadów. Zrobi się bardzo upalnie. Temperatura maksymalna jutro od 32 do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 17 do 21 stopni, co oznacza, że miejscami wystąpi tak zwana noc tropikalna. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie bez większych zmian, 1019 hektopaskali. I teraz uwaga, prognoza na niedzielę 28 czerwca. Drugi dzień weekendu, proszę Państwa, już na 100% przejdzie do historii, gdyż spełnione zostaną jednocześnie wszystkie niezbędne warunki, aby wystąpił rekordowy dla czerwca upał. Po pierwsze, bezchmurne niebo, po drugie, największa w roku operacja słoneczna, po trzecie, brak silniejszego wiatru i po czwarte, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego. To wszystko sprawi, że będziemy mieli słoneczną i upalną pogodę, którą zapewni nam, no, niezbyt silny, ale już rozgrzany, można powiedzieć, do czerwoności wyż o imieniu Hartmut. Wyż, który z nad Europy Zachodniej w weekend przewędruje właśnie nad Polską w kierunku wschodnim. Będzie zatem słonecznie, oczywiście bez opadów, no i bardzo, bardzo upalnie. W niedzielę temperatura maksymalna od 34 do, uwaga, 38 stopni. A przypomnę, że rekord temperatury dla czerwca w Katowicach wynosi 34,6 stopnia i został ustanowiony 26 lat temu, 22 czerwca 2000 roku. Zatem można powiedzieć, że w zasadzie na 100% ten rekord na pewno zostanie pobity. Dodam też, proszę Państwa, że na zachodzie kraju będzie jeszcze cieplej. Tam temperatura może dochodzić nawet do około 40 stopni w niedzielę, przypomnę, więc zagrożony jest nawet absolutny rekord temperatury, historyczny rekord temperatury dla całej Polski. Na szczęście wilgotność powietrza będzie dość niska, bo przy dużej wilgotności, proszę Państwa, ta temperatura odczuwalna byłaby dużo, dużo wyższa i czulibyśmy się po prostu jak w tropikalnym lesie, więc chociaż dobra wiadomość jest taka, że będzie powietrze stosunkowo suche. Dodam jeszcze, że wiatr właśnie słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w niedzielę zacznie wolno spadać do 1016 hektopaskali. Proszę Państwa, no w związku z tym zbliżającym się ekstremalnym upałem, bo to To jest upał, który nie jest typowy dla naszego klimatu. My, przypomnę, żyjemy w klimacie umiarkowanym, a takie temperatury są typowe dla klimatu podzwrotnikowego. Jest to niewątpliwie skutek, proszę Państwa, ocieplenia klimatu. Ale pamiętajmy, w najbliższych dniach pijmy dużo wody, ograniczmy przebywanie na słońcu między 11 a 18. Unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli chodzi o odzież, to najlepiej stosujmy odzież taką jasną, przewiewną. Oczywiście nakrycie głowy jest wskazane. Unikajmy też spacerów z psem po rozgrzanym asfalcie. Pamiętajmy o naszych przyjacielach czworonogach. Korzystajmy najlepiej z zacienionych, klimatyzowanych pomieszczeń. No i oczywiście nie pozostawiajmy ludzi ani zwierząt w samochodach, zwłaszcza tych zaparkowanych na pełnym słońcu. To tyle moich najświeższych informacji. Troszkę dzisiaj tego było sporo, no ale przypomnę, przed nami naprawdę historyczne dni. Życzę wszystkim udanego weekendu i przede wszystkim zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.
6: Damian Dąbrowski z prognozą pogody i zapowiedzią historycznego, rekordowego temperaturowo weekendu. Szanowni Państwo, aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w Radiu Katowice. Przypominam.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ten weekend może paść rekord wysokości temperatury w Polsce. W Gdańsku trwa drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Synaptycy i eksperci spodziewają się w ten weekend pobicia ponad stuletniego rekordu temperatury. Dotychczasowy został odnotowany 29 lipca 1921 roku w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie i wynosił 40,2 stopnia. Pobicie tego rekordu jest bardzo prawdopodobne, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
9: Na tą chwilę prognozy synoptyczne, modele numeryczne są dość zgodne. Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni. Także im bliżej tego terminu, tym większa szansa na tak wysokie temperatury.
8: Pobicia rekordu spodziewa się też Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert podkreśla, że to efekt zmian klimatu.
10: Same ciepłe pogody w końcówce czerwca to pewnie nic takiego niespotykanego. Tym powiemy, że typowe dla tej pory lata są właśnie pogody wyżowe z niewielkim zachmurzeniem. Natomiast planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
8: Eksperci podkreślają, że takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać. W Gdańsku drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. To konkretne decyzje, głównie dotyczące gospodarki, mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Podpisywane są umowy na realizację inwestycji u naszych sąsiadów. Polska chce być w tej kwestii liderem, dodaje minister Balczun.
11: PZU, nasz narodowy ubezpieczyciel, który jest aktywny w Ukrainie w tej chwili, przejmuje, finalizuje przejęcie największego ubezpieczyciela ukraińskiego, firmy MetLife, która należy do Amerykanów, więc bardzo spektakularna kwestia. Bardzo dobrze rozwija się oferta w ogóle Team Poland, bardzo dobrze rozwija się oferta naszych podmiotów, które pomagają polskim przedsiębiorcom wchodzić na rynek ukraiński. To wszystko się dzieje, mimo że tam trwa cały czas wojna.
8: Bank Światowy szacuje, że na odbudowę Ukrainy będzie potrzebne 580 miliardów dolarów. Andy Burnham może zostać nowym liderem Partii Pracy 17 lipca. Jeśli będzie jedynym kandydatem jeszcze tego samego dnia, może też przybliżyć się do objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Były burmistrz Manchesteru jest dziś głównym faworytem do zastąpienia Keira Starmera.
12: Partia Pracy podała kalendarz wyboru nowego lidera, ale najważniejsza jest jedna data. 17 lipca Burnham może zostać ogłoszony następcą Starmera, jeśli nikt inny nie zdobędzie wymaganego poparcia. Każdy kandydat musi zebrać podpisy ponad 80 posłów Partii Pracy, a potem uzyskać nominacje od organizacji związanych z ugrupowaniem, w tym związków zawodowych. Jeśli Burnham pozostanie jedynym kandydatem, głosowania wśród członków partii nie będzie. Po ogłoszeniu nowego lidera Keir Starmer będzie mógł pojechać do króla i złożyć rezygnację z funkcji. funkcji premiera. Następnie Karol III będzie mógł powierzyć Burnhamowi misję utworzenia rządu. Burnham wrócił do parlamentu po wygranych wyborach uzupełniających w okręgu Makerfield. Dziś to właśnie jego brytyjskie media najczęściej wskazują jako polityka, który może zastąpić Starmera. Jeśli jednak pojawi się drugi kandydat z wymaganym poparciem, Partię Pracy czeka dłuższy wyścig i głosowanie członków ugrupowania. Wtedy wynik poznamy dopiero pod koniec sierpnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 235. Istnieją obawy, że będzie ona znacznie wyższa. Trwa akcja ratunkowa. Wenezuelczycy przebywający za granicą próbują się kontaktować z bliskimi.
13: Zawalił się budynek. Zobaczcie, jak to wygląda. Budynek właśnie się zawalił. Nadal się trzęsie. W mediach społecznościowych mieszkańcy terenów, gdzie doszło do wstrząsów, na bieżąco prezentowali materiały wideo ukazujące ogrom tragedii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ponad 4300 osób zostało rannych. Do strefy dotkniętej katastrofą zmierzają specjaliści do spraw ratownictwa z całej Wenezueli oraz innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Meksyk, Hiszpania i Katar. Z pomocą spieszy również Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wenezuelski minister spraw wewnętrznych Diosdado Cabello zaapelował do obywateli o zaufanie do rządu w obliczu działań podejmowanych w odpowiedzi na trzęsienie ziemi, które w środę nawiedziło kraj podczas wizyty w La Guaira. W stanie najbardziej dotkniętym przez wstrząsy Cabello poinformował, że władze pracują nad przyspieszeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej z wykorzystaniem specjalnych brygad oraz ciężkiego sprzętu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dzisiaj słoneczniej, coraz goręcej, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum i 33 na południu, a 34 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 22 do 26.
14: Autopromocja.
1: Listy.

wędki, to grzech ciężki. Chcieli mieć rybę bez wędki. Mam pracę etos, wolę schody jak Led Zeppelin. Ja wezmę tytoń, wezmę filtry, ty weź bledki. Popijam szprycę, Kuba przelicza cash z candy. Nie kum-

ta nie muzyka. Tak, tak, ten w lustrze to niestety ja. Ta scena świeci, choć od fleszy dzielą ciemne szkła. Tak, tak, ten w lustrze to niestety ja. Piękne kobiety ustawiają na nas steadycam. Nie chcę wracać już do czasów, kiedy

skrzydła, których by to nie, to zazdrości tak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

Pochłania mnie las chłonego, słyszę kąryki. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki.

0: Minęła 10. Policja w Jastrzębiu-Zdroju potwierdza, że nożownik, który zaatakował w tamtejszym szpitalu, był pod wpływem środków odurzających. Przed nami fala upałów. W Tychach działają już wodne place zabaw. Dziś rozpoczyna się 6. edycja festiwalu Górnej Odry.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Policja w Jastrzębiu-Zdroju potwierdza, że nożownik, który zaatakował wczoraj pacjentki i personel tamtejszego szpitala, był pod wpływem środków odurzających. Do ataku doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, mówi Halina Semik z jastrzębskiej policji.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wszedł na teren szpitala, gdzie zaatakował nożem dwie przebywające tam pacjentki. Zareagowała pielęgniarka oraz lekarz. Oni także odnieśli obrażenia. 19-latek był trzeźwy. Wstępne badania potwierdzają, że był pod wpływem narkotyków.
0: Napastnik ranił nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przed nami fala upałów. Z tego powodu m.in. w Tychach działają już wodne place zabaw. Uruchomiliśmy je wcześniej niż planowaliśmy ze względu na wysokie temperatury, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego ratusza.
3: Od dziś można korzystać zarówno z wodnego placu zabaw przy ośrodku wypoczynkowym Paprocan, jak i w parku Jaworek. To miejsca, w których najmłodsi mogą bezpiecznie ochłodzić się podczas tych gorących dni. Wodne place zabaw są czynne od godziny 10 do 19.
0: Ponadto, jak dodaje Małgorzata Wawak, w różnych częściach miasta do dyspozycji mieszkańców są kurtyny wodne,
3: które pomogą ochłodzić się podczas tych wysokich temperatur. A przed nami też święto miasta Tychy, które właśnie odbędzie się w tej upalnej aurze. W Parku Miejskim Solidarności dostępne będą bramki zraszające oraz poidełka z wodą pitną. Przy Urzędzie Miasta przygotowaliśmy też zacienioną strefę relaksu przez cały czas trwania tego wydarzenia. Na miejscu obecne będzie oczywiście zabezpieczenie medyczne.
0: W upalne dni trzeba pamiętać o częstym piciu wody, unikaniu alkoholu, a także o nieprzebywaniu w pewnym słońcu. Dziś rozpoczyna się 6. edycja Festiwalu Górnej Odry. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Kurs na przyrodę. Do niedzieli na terenie ziemi rybnickiej, wodzisławskiej, jastrzębskiej, raciborskiej oraz w Żorach przygotowano ponad 150 wydarzeń. Wśród nich m.in. różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu, spływy kajakowe, wycieczki, występy artystyczne, pokazy i warsztaty. Chcemy pokazać, jak bogata jest ta ziemia, mówi dyrektor festiwalu Adam Wawoczny.
4: Najważniejsze, żeby nasi ludzie poczuli, że staje zielono, staje fajnie i jak oni kajni pojadą i powiedzą nie tyle, że u nas tego nie ma, no powiedzmy, ale u nas też jest tak pięknie i wcale nie trzeba na dłużej wyjeżdżać stąd, no dzień czy dwa, jak się ma trochę, albo po południu wolnego i se przejechać, no to oczy otwierają i gadają, kurde, ja nie wiedział, że na drugim końcu placu mam takie fajne rzeczy, a ja tak daleko jeżdżę. Jeździcie wszędzie, ale u siebie też możecie i samo możecie każdy dzień, każdy po południu se spędzić.
0: W zeszłym roku Festiwal Górnej Odry odwiedziło ponad 200 tysięcy osób. Weekend survivalowy zaczyna się w schronisku pod Baranią Górą. Trzydniowa impreza organizowana jest dla ojców, którym marzył się prawdziwy kurs przetrwania, ale z furtką awaryjną w postaci dachu nad głową w pobliżu, jak również dla tych, którzy chcą pokazać dzieciom, że buszowanie po lesie niekoniecznie musi być walką o przeżycie, ale fantastyczną przygodą. W imprezie mogą wziąć udział ojcowie z dziećmi w wieku od 7 do 15 lat. Na miejscu będzie można nauczyć się podstaw przetrwania w lesie i outdooru w bezpiecznych warunkach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dziś w regionie słonecznie i bez opadów upalnie. Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Temperatura do 33 stopni.
5: Czternaście minut po 10:00, Damian Dobrowski z prognozą pogody w Radiu Katowice. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami ostatni weekend czerwca, który niewątpliwie przejdzie do historii. Ale o szczegółach za momencik. Najpierw prognoza na piątek, 26 czerwca. Dzisiaj, proszę Państwa, w całym województwie śląskim będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez opadów, no i nastąpi dalsze ocieplenie, temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni, tak więc już wszędzie, no poza górami tylko, zrobi się upalnie. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu, ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna 14-18 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1020 hektopaskali. I teraz prognoza już na weekend. Proszę Państwa, kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem zapisze się ono na kartach polskiej meteorologii. W sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszym dniu weekendu, w całym regionie będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie i oczywiście bez opadów. Zrobi się bardzo upalnie. Temperatura maksymalna jutro od 32 do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 17 do 21 stopni, co oznacza, że miejscami wystąpi tak zwana noc tropikalna. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie bez większych zmian, 1019 hektopaskali. I teraz uwaga, prognoza na niedzielę 28 czerwca. Drugi dzień weekendu, proszę Państwa, już na 100% przejdzie do historii, gdyż spełnione zostaną jednocześnie wszystkie niezbędne warunki, aby wystąpił rekordowy dla czerwca upał. Po pierwsze, bezchmurne niebo, po drugie, największa w roku operacja słoneczna, po trzecie, brak silniejszego wiatru i po czwarte, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego. To wszystko sprawi, że będziemy mieli słoneczną i upalną pogodę, którą zapewni nam niezbyt silny, ale już rozgrzany, można powiedzieć, do czerwoności wyż o imieniu Hartmut. Wyż, który z nad Europy Zachodniej w weekend przewędruje właśnie nad Polską w kierunku wschodnim. Będzie zatem słonecznie, oczywiście bez opadów, no i bardzo, bardzo upalnie. W niedzielę temperatura maksymalna od 34 do, uwaga, 38 stopni. A przypomnę, że rekord temperatury dla czerwca w Katowicach wynosi 34,6 stopnia i został ustanowiony 26 lat temu, 22 czerwca 2000 roku. Zatem można powiedzieć, że w zasadzie na 100% ten rekord na pewno zostanie pobity. Dodam też, proszę Państwa, że na zachodzie kraju będzie jeszcze cieplej. Tam temperatura może dochodzić nawet do około 40 stopni w niedzielę, przypomnę, więc zagrożony jest nawet absolutny rekord temperatury, historyczny rekord temperatury dla całej Polski. Na szczęście wilgotność powietrza będzie dość niska, bo przy dużej wilgotności, proszę Państwa, ta temperatura odczuwalna byłaby dużo, dużo wyższa i czulibyśmy się po prostu jak w tropikalnym lesie, więc chociaż dobra wiadomość jest taka, że będzie powietrze stosunkowo suche. Dodam jeszcze, że wiatr właśnie słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w niedzielę zacznie wolno spadać do 1016 hektopaskali. Proszę Państwa, no w związku z tym zbliżającym się ekstremalnym upałem, bo to jest upał, który nie jest typowy dla naszego klimatu. My, przypomnę, żyjemy w klimacie umiarkowanym, a takie temperatury są typowe dla klimatu podzwrotnikowego. Jest to niewątpliwie skutek, proszę Państwa, ocieplenia klimatu. Ale pamiętajmy, w najbliższych dniach pijmy dużo wody, ograniczmy przebywanie na słońcu między 11 a 18. Unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli chodzi o odzież, to najlepiej stosujmy odzież taką jasną, przewiewną. Oczywiście nakrycie głowy jest wskazane. Unikajmy też spacerów z psem po rozgrzanym asfalcie. Pamiętajmy o naszych przyjacielach czworonogach. Korzystajmy najlepiej z zacienionych, klimatyzowanych pomieszczeń. No i oczywiście nie pozostawiajmy ludzi ani zwierząt w samochodach, zwłaszcza tych zaparkowanych na pełnym słońcu. To tyle moich najświeższych informacji. Troszkę dzisiaj tego było sporo, no ale przypomnę, przed nami naprawdę historyczne dni. Życzę wszystkim udanego weekendu i przede wszystkim zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.
5: Damian Dąbrowski z prognozą pogody i zapowiedzią historycznego, rekordowego temperaturowo weekendu. Szanowni Państwo, aktualizacja pogodowa, kwadrans po 14 w Radiu Katowice. Przypominam.
7: Informacja dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ponad 50 zdarzeń mamy już w policyjnych raportach od północy. Jeszcze mogą być utrudnienia z przejazdem drogą krajową numer 94 przez Pyskowice. Tam, przypomnę, na ulicy Gliwickiej doszło do mini karambolu z udziałem 5 pojazdów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Sosnowcu na tak zwanym zakręcie mistrzów, czyli na zjeździe z DK94 na drogę 86 w kierunku Katowic zderzyły się dwa pojazdy. Teraz autostrada A1 na zjeździe do Piekar Śląskich osobówka zderzyła się z ciężarówką i na tej autostradzie zostajemy, bo doszło do jeszcze jednego zdarzenia na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim. Z utrudnieniami trzeba liczyć się na jezdni prowadzącej w stronę Pyrzowic czy dalej Częstochowy. Poza tym korkuje się droga 43 w Lgocie, a powodem są prace drogowe. Analogiczna sytuacja jest na drodze 78 w Reptach Śląskich, a w Tarnowskich Górach, przypominam, zamknięta jest część ronda imienia Ranoszka. Nie ma możliwości przejazdu odcinkiem od zjazdu w ulicę Nakielską do wlotu północnego ulicy Piłsudskiego.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ofiary ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju są w stabilnym stanie. Po karambolu nieprzejezdna jest droga numer 94 w Pyskowicach w powiecie gliwickim. Dziś początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce. Po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jeden z lekarzy będzie miał operację klatki piersiowej. Zaatakowani są przytomni i w stanie stabilnym, mówi ordynator chirurgii ogólnej szpitala Artur Ploch.
9: Pacjenci spędzili noc spokojnie, byli stabilni, wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych, nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. Dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany, ranny pan doktor będzie dalej leczony w oddziale traku chirurgii i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut zostanie tamże przewieziony. Jego stan jest obecnie stabilny, ale uznaliśmy, że korzystniejszą metodą leczenia będzie leczenie torakochirurgiczne, czyli chirurgia klatki piersiowej.
8: Do ataku doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik ranił nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału i to on przejdzie dziś zabieg. Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Był pod wpływem środków odurzających. Zablokowana jest droga krajowa numer 94 w Pyskowicach w powiecie gliwickim. Przed 7 na fragmencie ulicy Gliwickiej zdarzyło się 5 pojazdów. W tym zdarzeniu udział brały 3 osoby i 2 samochody ciężarowe, relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący samochodem Mercedes najechał na tył pojazdu Volkswagen Polo, w wyniku czego ten uderzył samochód ciężarowy marki Scania z naczepą, a następnie Scania najechała na pojazd Seat, który dodatkowo jeszcze uderzył w Skodę.
8: Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, kierujący pojazdami byli trzeźwi. Droga w stronę Tarnowskich Gór jest nieprzejezdna, policja kieruje na objazdy. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych kończą rok szkolny. To początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli. To kolejny rok, który pokazał nam, że edukacja się zmienia, mówi dyrektor 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Lublinie, Kamil Dąbrowski.
11: Jest coraz więcej takich potrzeb związanych z niestandardową edukacją, z nauką poprzez warsztaty, z nauką poprzez projekty, z nauką poprzez realizację zielonych szkół.
8: To długo oczekiwany moment dla nas, mówią uczniowie.
12: Przyda się nam ten odpoczynek po całym roku. Ja już jestem po prostu troszkę zmęczony rokiem szkolnym.
13: Jakie plany na wakacje?
12: Myślę, że wyjścia ze znajomymi.
14: Chcę spędzić czas ze znajomymi.
13: Jakaś nauka będzie?
14: Coś tam może być, ale troszkę.
13: Będziesz tęsknić ze szkoły?
14: Nie.
8: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka weźmie udział w uroczystościach w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, na łąkach i na nieużytkach. Po wielu dniach bez opadów wystarczy iskra, niedopałek papierosa albo chwilanie uwagi, żeby ogień szybko wymknął się spod kontroli. Jak mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków, najlepiej pokazuje to wilgotność leśnej ściółki.
15: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania, kartka suchego papieru ma około 15% wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.
8: Strażacy przypominają, że ogniska i grille można rozpalać tylko w miejscach wyznaczonych przez leśników. Apelują też, by nie wyrzucać niedopałków, nie parkować aut na suchej trawie. Przy takiej pogodzie trzeba uważać również nad wodą. Jak dodaje brygadier Betleja, szczególnie groźne są alkohol i zbyt szybkie wejścia do zimnej wody.
15: Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo. Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w zamkniętych samochodach, nawet gdy wychodzimy na chwilę. Samochód rozgrzany do nawet 60 stopni stanowi śmiertelną pułapkę.
8: Pamiętajmy też o zwierzętach. W tak upalne dni powinny mieć cień i stały dostęp do świeżej wody. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dzisiaj słonecznie i coraz goręcej, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu, 34 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 22 do 26.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest godzina 12. Osoby zaatakowane wczoraj przez nożownika w Jastrzębskim Szpitalu są w stanie stabilnym. Gmina Panki w związku z upałami apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Dziś początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Osoby zaatakowane wczoraj przez nożownika w Jastrzębskim Szpitalu są w stanie stabilnym. Jeden z lekarzy będzie miał operację klatki piersiowej. Dwie pacjentki znajdujące się pod opieką medyczną nie wymagają żadnej istotnej interwencji medycznej. Stan zaatakowanej pielęgniarki pozwolił na wypisanie jej do domu. Poszkodowani spędzili noc spokojnie, byli stabilni, chociaż wymagali dużej dawki środków przeciwbólowych, mówi ordynator chirurgii ogólnej dr Artur Ploch.
2: Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii.
0: Szefowa resortu zdrowia ponowiła apel o nieeskalowanie emocji w służbie zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda odniosła się do wczorajszego ataku nożownika w Jastrzębiu.
3: Dziękuję za profesjonalizm przede wszystkim personelu w tych trudnych momentach. W związku z tym, że wczoraj mieliśmy taką sytuację, też apeluję o to, żebyśmy zachowali tutaj szczególnie dużą ostrożność i będziemy w stałym kontakcie i też duże wsparcie przesuwamy w tej chwili do tych osób, które brały udział w zdarzeniu.
0: Minister przekazała, że jest w stałym kontakcie ze szpitalem i wojewodą, a na miejscu jest wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Do ataku w szpitalu w Jastrzębiu doszło wieczorem. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału. Policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika mieszkańca Jastrzębia Zdroju. Był pod wpływem środków odurzających.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Panki apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. W związku z upałami zużycie wody wzrosło trzykrotnie, a tamtejsza sieć wodociągowa jest na granicy wydolności. W specjalnym komunikacie gmina zwraca uwagę, że masowe, jednoczesne podlewanie trawników i napełnianie basenów w okresie wysokich temperatur doprowadzi do gwałtownych spadków ciśnienia i przerw w dostawie wody. Władze gminy dodają, że woda z kranu ma służyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb bytowych. Teraz o czadzie, który zabija nawet latem, to ostrzeżenie kominiarzy. Dachy silnie się nagrzewają, a to powoduje powstanie ciągu wstecznego lub zaburzenia ciągu kominowego. Szczególnie ostrożni powinni być użytkownicy popularnych piecyków gazowych, tzw. Junkersów, mówi Piotr Kłodowski, członek zarządu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.
4: Prosimy korzystać z tych urządzeń w godzinach porannych i wczesnowieczornych, bo wtedy będą niższe temperatury. Natomiast temperatury powyżej plus 20 stopni urządzenia grawitacyjne, takie jak podgrzewacze gazowe, termy, mają problemy z wyborem spalin, z ciągiem kominowym, zwłaszcza te niekontrolowane, nieserwisowane przez gazownika.
0: Po każdym użyciu piecyka gazowego warto przewietrzyć pomieszczenie. Nie wolno też zapominać o zamontowaniu czujki czadu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Uśmiechnięci, na galowo ubrani i pełni ekscytacji uczniowie odebrali dziś świadectwa i zakończyli rok szkolny. To początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce, ale też kilkuset tysięcy nauczycieli. Wielu uczniów czuje ulgę po miesiącach nauki i porannego wstawania.
5: W szkole ciągle jesteś, to jest trochę nudno, lekcje są trochę znudzone, krzesła są takie ciężkie, metalowe.
6: I jeszcze najgorsze jest to, że czasami pani nie pozwala pójść do toalety.
7: Każdy czeka na wakacje, bo ja na przykład mam z moją ulubioną koleżanką kolonię. Na wakacje można zorganizować wszystko pod siebie.
8: Nie trzeba rano wstawać.
9: Jak jesteś w domu, możesz odpocząć się, bawić z kolegami, wyjechać, spoczywać nad jeziorem.
0: W najbliższych tygodniach tysiące dzieci wyjedzie na kolonie i obozy. Służby apelują o bezpieczeństwo i ostrożność podczas letniego wypoczynku. Zapowiadają też kontrolę autokarów, ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk. Dziś słonecznie i bez opadów upalnie. Temperatura do 33 stopni.
10: minut po 10:00. Damian Dobrowski z prognozą pogody w Radiu Katowice. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami ostatni weekend czerwca, który niewątpliwie przejdzie do historii. ale o szczegółach za momencik. Najpierw prognoza na piątek, 26 czerwca. Dzisiaj, proszę Państwa, w całym województwie śląskim będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez opadów. No i nastąpi dalsze ocieplenie, temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni, tak więc już wszędzie, no poza górami tylko, zrobi się upalnie. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu, ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów, temperatura minimalna 14-18 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w dalszym ciągu stabilne około 1020 hektopaskali. I teraz prognoza już na weekend. Proszę Państwa, kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem zapisze się ono na kartach polskiej meteorologii. W sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszym dniu weekendu, w całym regionie będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie i oczywiście bez opadów. Zrobi się bardzo upalnie. Temperatura maksymalna jutro od 32 do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie w miarę stabilne około 1020 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 17 do 21 stopni, co oznacza, że miejscami wystąpi tak zwana noc tropikalna. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie bez większych zmian 1019 hektopaskali. I teraz uwaga, prognoza na niedzielę 28 czerwca. Drugi dzień weekendu, proszę Państwa, już na 100% przejdzie do historii, gdyż spełnione zostaną jednocześnie wszystkie niezbędne warunki, aby wystąpił rekordowy dla czerwca upał. Po pierwsze, bezchmurne niebo, po drugie, największa w roku operacja słoneczna, po trzecie, brak silniejszego wiatru i po czwarte, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego. To wszystko sprawi, że będziemy mieli słoneczną i upalną pogodę, którą zapewni nam no, niezbyt silny, ale już rozgrzany, można powiedzieć, do czerwoności wyż o imieniu Hartmut. Wyż, który z nad Europy Zachodniej w weekend przewędruje właśnie nad Polską w kierunku wschodnim. Będzie zatem słonecznie, oczywiście bez opadów, no i bardzo, bardzo upalnie. W niedzielę temperatura maksymalna od 34 do, uwaga, 38 stopni. A przypomnę, że rekord temperatury dla czerwca w Katowicach wynosi 34,6 stopnia i został ustanowiony 26 lat temu, 22 czerwca 2000 roku. Zatem można powiedzieć, że w zasadzie na 100% ten rekord na pewno zostanie pobity. Dodam też, proszę Państwa, że na zachodzie kraju będzie jeszcze cieplej. Tam temperatura może dochodzić nawet do około 40 stopni w niedzielę, przypomnę, więc zagrożony jest nawet absolutny rekord temperatury, historyczny rekord temperatury dla całej Polski. Na szczęście wilgotność powietrza będzie dość niska, bo przy dużej wilgotności, proszę Państwa, ta temperatura odczuwalna byłaby dużo, dużo wyższa i czulibyśmy się po prostu jak w tropikalnym lesie, więc chociaż dobra wiadomość jest taka, że będzie powietrze stosunkowo suche. Dodam jeszcze, że wiatr właśnie słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w niedzielę zacznie wolno spadać do 1016 hektopaskali. Proszę Państwa, no w związku z tym zbliżającym się ekstremalnym upałem, bo to jest upał, który nie jest typowy dla naszego klimatu. My, przypomnę, żyjemy w klimacie umiarkowanym, a takie temperatury są typowe dla klimatu podzwrotnikowego. Jest to niewątpliwie skutek, proszę Państwa, ocieplenia klimatu. Ale pamiętajmy, w najbliższych dniach pijmy dużo wody, ograniczmy przebywanie na słońcu między 11 a 18. Unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli chodzi o odzież, to najlepiej stosujmy odzież taką jasną, przewiewną. Oczywiście nakrycie głowy jest wskazane. Unikajmy też spacerów z psem po rozgrzanym asfalcie. Pamiętajmy o naszych przyjacielach czworonogach. Korzystajmy najlepiej z zacienionych, klimatyzowanych pomieszczeń. No i oczywiście nie pozostawiajmy ludzi ani zwierząt w samochodach, zwłaszcza tych zaparkowanych na pełnym słońcu. To tyle moich najświeższych informacji. Troszkę dzisiaj tego było sporo, no ale przypomnę, przed nami naprawdę historyczne dni. Życzę wszystkim udanego weekendu i przede wszystkim zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.
10: Damian Dąbrowski z prognozą pogody i zapowiedzią historycznego, rekordowego temperaturowo weekendu. Szanowni Państwo, aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w Radiu Katowice. Przypominam.
12: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. 94 zdarzenia od północy do chwili obecnej. Tyle odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy kolizję w Rudzie Śląskiej na ulicy Kokota przy zjeździe z trasy NS, czyli prowadzącej z północy na południe. Tu doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Podobna sytuacja w Gliwicach na Jasnogórskiej. Zdarzenie dwóch samochodów na wysokości numeru drugiego. W regionie warunki jazdy są dobre. Ruch o tej porze jeszcze niewielki, z wyjątkiem Katowic, gdzie samochodów więcej i nie wszędzie niestety jedzie się dobrze. Mamy obecnie spowolnienie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Tu zwalniamy już od węzła Murckowska do węzła Mikołowska. Przyczyną jest kolejne, tym razem zdarzenie drogowe na wysokości wiaduktu w ciągu ulicy Wita Stwosza. Spowolnienie na autostradzie także w kierunku Krakowa, ale tu wolniej poruszamy się od węzła Murckowska do Mysłowic w kierunku Krakowa. Do 15.30 dziś utrudnienia w Bieruniu na drodze krajowej 44 na łącznicy węzła drogowego Lędziny. Zajęta jest częściowo w tym miejscu jezdnia prawa w kierunku Oświęcimia, jak również jezdnia lewa.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju działa zespół kryzysowy po ataku nożownika. W Białośliwiu jest już specjalistyczny dźwig, który podniesie wykolejone wagony. Dożywocie dla terrorysty z Magdeburga mężczyzna zabił 6 osób na jarmarku bożonarodzeniowym. Bohaterska postawa jednego z ordynatorów prawdopodobnie uratowała życie kilku osób, uważa dyrekcja szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj 19-letni mężczyzna zaatakował pacjentki i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Jak podkreślił dyrektor medyczny placówki Wojciech Krajs, lekarz obezwładnił napastnika i przytrzymał go do przyjazdu policji, mimo że sam został ranny.
14: Chciałem podziękować panu doktorowi, który, można powiedzieć, poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób. To, co się stało, będzie oczywiście przedmiotem takiej długiej analizy, myślę też z udziałem nie tylko naszego szpitala, ale także władz samorządowych.
13: Ranny lekarz przejdzie operację, pozostali poszkodowani, dwie pacjentki i pielęgniarka są przytomni, ich stan jest stabilny. Po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju działa zespół kryzysowy. 19-letni napastnik został zatrzymany. Według wstępnych ustaleń policji był pod wpływem środków odurzających. Do Białośliwia w Wielkopolsce dojechał specjalistyczny dźwig, który ma podnieść wykolejone wagony Intercity. Wczoraj po południu w tej miejscowości doszło do zderzenia pociągów na rozjeździe kolejowym. Wykoleiły się 3 wagony Intercity i tylna część składu Poloregio.
15: Teraz służby ściągają sieć trakcyjną, by umożliwić dźwigowi podniesienie wykolejonych wagonów. Jest to niezbędne do tego, by służby techniczne mogły przystąpić do naprawy poważnie uszkodzonego rozjazdu. Mówił o tym Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
16: Zakończenie tego etapu jest planowane na późne godziny popołudniowe, wczesne godziny wieczorne. Wszystko tutaj zależy od tego, jak ten proces kolejania będzie przebiegał.
15: Po zakończonych działaniach na tym torze będzie mógł zostać wznowiony ruch kolejowy z ograniczoną prędkością pociągów. Potem służby przystąpią do podnoszenia składu Polregio i naprawy drugiego rozjazdu. Ich działaniom nie sprzyjają jednak wysokie temperatury. Jak zaznaczył wcześniej Bartosz Pietrzykowski, niektóre prace technologiczne nie są możliwe do wykonania w trakcie upałów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
13: Polskie firmy, nie zważając na ryzyko, inwestują w odbudowę Ukrainy. Tak wynika z informacji przekazanych podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. O gwarancjach bezpieczeństwa i potrzebie współpracy polskich i ukraińskich firm mówili m.in. premierzy Donald Tusk i Julia Swirdenko, a także eksperci biorący udział w konferencji.
17: Nie wystarczy chcieć, trzeba jeszcze wiedzieć, czy to się opłaca, mówili Polskiemu Radiu polscy przedsiębiorcy uczestniczący w gdańskiej konferencji. Tak, opłaca się, jest to bezpieczne, potwierdzali polscy bankowcy i przedstawiciele instytucji rządowych, wskazując na europejskie mechanizmy ochrony finansowej. Był ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki potwierdził, że proces ten już trwa.
18: Cyfry mówią same za siebie. Akwizycja Maspexu na Ukrainie, polskie kosmetyki, polska energetyka w zielonym tym sektorze. Naprawdę jest nas coraz więcej. Jest jakieś oswojenie tych warunków wojennych. Są przede wszystkim organizacje polskiego biznesu, które są w stanie zaopiekować się, jeśli ktoś chce szukać u nich pomocy, wsparcia, to one są na miejscu.
17: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie, chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi i infrastrukturę miejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
13: Wyrok dożywocia wydał niemiecki sąd dla sprawcy tragedii w Magdeburgu. Półtora roku temu w Ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym wjechał samochód prowadzony przez Taleba A. Saudyjczyk zabił 6 osób, ranił ponad 300.
19: Sąd nie tylko wymierzył najwyższą możliwą karę, ale także zaznaczył, że to wyjątkowo ciężkie przestępstwo. To oznacza, że Taleb A nie będzie mógł już po 15 latach ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. Ten okres zostanie wydłużony. Postawa skazanego w czasie procesu pokazuje jednak, że trudno będzie o jakiekolwiek łagodzenie kary. Saudyjczyk więcej niż o samym ataku na uczestników przedświątecznej zabawy mówił na rozprawach o spisku na niego ze strony aparatu niemieckiego państwa, w tym urzędów i policji. Taleb A w Niemczech przebywa legalnie od ponad 10 lat. Ostatnio pracował jako lekarz psychiatry. 20 grudnia 2024 roku wynajętym samochodem ominął zabezpieczenia największego bożonarodzeniowego jarmarku w stolicy landu Saksonia-Anhalt i wjechał w tłum. Z prędkością blisko 50 km na godzinę jechał przez ponad 300 metrów. Stanął dopiero po minięciu terenu jarmarku. Zginął 9-letni chłopiec i 5 kobiet. Ponad 300 osób zostało rannych. Poszkodowanych reprezentowało w procesie 40 prawników i ponad 200 oskarżycieli posiłkowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
13: Klimat. Powietrze w kraju jest dobre i bardzo dobre, na południu miejscami umiarkowane. Dostateczna jakość powietrza jest w Gorzowie Wielkopolskim. Ponad 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: W całej Polsce słonecznie, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu i 34 na zachodzie.
20: Ogłoszenie społeczne.

idę. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w München Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu.

się co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma liczby.

się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma Lina, Siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Jest godzina 12. Osoby zaatakowane wczoraj przez nożownika w Jastrzębskim Szpitalu są w stanie stabilnym. Gmina Panki w związku z upałami apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Dziś początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Osoby zaatakowane wczoraj przez nożownika w Jastrzębskim Szpitalu są w stanie stabilnym. Jeden z lekarzy będzie miał operację klatki piersiowej. Dwie pacjentki znajdujące się pod opieką medyczną nie wymagają żadnej istotnej interwencji medycznej. Stan zaatakowanej pielęgniarki pozwolił na wypisanie jej do domu. Poszkodowani spędzili noc spokojnie, byli stabilni, chociaż wymagali dużej dawki środków przeciwbólowych, mówi ordynator chirurgii ogólnej dr Artur Bloch.
2: Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor, po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii.
0: Szefowa resortu zdrowia ponowiła apel o nieeskalowanie emocji w służbie zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda odniosła się do wczorajszego ataku nożownika w Jastrzębiu.
3: Dziękuję za profesjonalizm przede wszystkim personelu w tych trudnych momentach. W związku z tym, że wczoraj mieliśmy taką sytuację, też apeluję o to, żebyśmy zachowali tutaj szczególnie dużą ostrożność i będziemy w stałym kontakcie i też duże wsparcie przesuwamy w tej chwili do tych osób, które brały udział w zdarzeniu.
0: Minister przekazała, że jest w stałym kontakcie ze szpitalem i wojewodą, a na miejscu jest wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Do ataku w szpitalu w Jastrzębiu doszło wieczorem. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału. Policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika mieszkańca Jastrzębia Zdroju. Był pod wpływem środków odurzających.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Panki apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. W związku z upałami zużycie wody wzrosło trzykrotnie, a tamtejsza sieć wodociągowa jest na granicy wydolności. W specjalnym komunikacie gmina zwraca uwagę, że masowe, jednoczesne podlewanie trawników i napełnianie basenów w okresie wysokich temperatur doprowadzi do gwałtownych spadków ciśnienia i przerw w dostawie wody. Władze gminy dodają, że woda z kranu ma służyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb bytowych. Teraz o czadzie, który zabija nawet latem, to ostrzeżenie kominiarzy. Dachy silnie się nagrzewają, a to powoduje powstanie ciągu wstecznego lub zaburzenia ciągu kominowego. Szczególnie ostrożni powinni być użytkownicy popularnych piecyków gazowych, tak zwanych Junkersów, mówi Piotr Kłodowski, członek zarządu Korporacji Mistrzów Komunierskich Województwa Śląskiego.
4: Prosimy korzystać z tych urządzeń w godzinach porannych i wczesnowieczornych, bo wtedy będą niższe temperatury. Natomiast temperatury powyżej plus 20 stopni urządzenia grawitacyjne, takie jak podgrzewacze gazowe, termy, mają problemy z wyborem spalin, z ciągiem kominowym, zwłaszcza te niekontrolowane, nieserwisowane przez gazownika.
0: Po każdym użyciu piecyka gazowego warto przewietrzyć pomieszczenie. Nie wolno też zapominać o zamontowaniu czujki czadu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Uśmiechnięci, na galowo ubrani i pełni ekscytacji uczniowie odebrali dziś świadectwa i zakończyli rok szkolny. To początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce, ale też kilkuset tysięcy nauczycieli. Wielu uczniów czuje ulgę po miesiącach nauki i porannego wstawania.
5: W szkole ciągle jesteś, to jest trochę nudno, lekcje są trochę znudzone, krzesła są takie ciężkie, metalowe.
6: I jeszcze najgorsze jest to, że czasami pani nie pozwala pójść do toalety.
7: Każdy czeka na wakacje, bo ja na przykład mam z moją ulubioną koleżanką kolonię. Na wakacje można zorganizować wszystko pod siebie.
8: Nie trzeba rano wstawać.
5: Jak jesteś w domu, możesz odpocząć się, bawić z kolegami, wyjechać, spoczywać nad jeziorem.
0: A w najbliższych tygodniach tysiące dzieci wyjedzie na kolonie i obozy. Służby apelują o bezpieczeństwo i ostrożność podczas letniego wypoczynku. Zapowiadają też kontrolę autokarów, ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk. Dziś słonecznie i bez opadów upalnie. Temperatura do 33 stopni.
9: Czternaście minut po dziesiątej, Damian Dobrowski z prognozą pogody w Radiu Katowice. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami ostatni weekend czerwca, który niewątpliwie przejdzie do historii. ale o szczegółach za momencik. Najpierw prognoza na piątek, 26 czerwca. Dzisiaj, proszę Państwa, w całym województwie śląskim będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez opadów. No i nastąpi dalsze ocieplenie, temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni, tak więc już wszędzie, no poza górami tylko, zrobi się upalnie. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna 14-18 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1020 hektopaskali. I teraz prognoza już na weekend. Proszę Państwa, kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem zapisze się ono na kartach polskiej meteorologii. W sobotę 27 czerwca, czyli w pierwszym dniu weekendu, w całym regionie będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie i oczywiście bez opadów. Zrobi się bardzo upalnie. Temperatura maksymalna jutro od 32 do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 17 do 21 stopni, co oznacza, że miejscami wystąpi tak zwana noc tropikalna. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie bez większych zmian, 1019 hektopaskali. I teraz uwaga, prognoza na niedzielę 28 czerwca. Drugi dzień weekendu, proszę Państwa, już na 100% przejdzie do historii, gdyż spełnione zostaną jednocześnie wszystkie niezbędne warunki, aby wystąpił rekordowy dla czerwca upał. Po pierwsze, bezchmurne niebo, po drugie, największa w roku operacja słoneczna, po trzecie, brak silniejszego wiatru i po czwarte, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego. To wszystko sprawi, że będziemy mieli słoneczną i upalną pogodę, którą zapewni nam, no, niezbyt silny, ale już rozgrzany, można powiedzieć, do czerwoności wyż o imieniu Hartmut. Wyż, który z nad Europy Zachodniej w weekend przewędruje właśnie nad Polską w kierunku wschodnim. Będzie zatem słonecznie, oczywiście bez opadów, no i bardzo, bardzo upalnie. W niedzielę temperatura maksymalna od 34 do, uwaga, 38 stopni. A przypomnę, że rekord temperatury dla czerwca w Katowicach wynosi 34,6 stopnia i został ustanowiony 26 lat temu, 22 czerwca 2000 roku. Zatem można powiedzieć, że w zasadzie na 100% ten rekord na pewno zostanie pobity. Dodam też, proszę Państwa, że na zachodzie kraju będzie jeszcze cieplej. Tam temperatura może dochodzić nawet do około 40 stopni w niedzielę. Przypomnę, więc zagrożony jest nawet absolutny rekord temperatury, historyczny rekord temperatury dla całej Polski. Na szczęście wilgotność powietrza będzie dość niska, bo przy dużej wilgotności, proszę Państwa, ta temperatura odczuwalna byłaby dużo, dużo wyższa i czulibyśmy się po prostu jak w tropikalnym lesie, więc chociaż dobra wiadomość jest taka, że będzie powietrze stosunkowo suche. Dodam jeszcze, że wiatr właśnie słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w niedzielę zacznie wolno spadać do 1016 hektopaskali. Proszę Państwa, no w związku z tym zbliżającym się ekstremalnym upałem, bo to jest upał, który nie jest typowy dla naszego klimatu. My, przypomnę, żyjemy w klimacie umiarkowanym, a takie temperatury są typowe dla klimatu podzwrotnikowego. Jest to niewątpliwie skutek, proszę Państwa, ocieplenia klimatu. Ale pamiętajmy, w najbliższych dniach pijmy dużo wody, ograniczmy przebywanie na słońcu między 11 a 18. Unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego. Jeśli chodzi o odzież, to najlepiej stosujmy odzież taką jasną, przewiewną. Oczywiście nakrycie głowy jest wskazane. Unikajmy też spacerów z psem po rozgrzanym asfalcie. Pamiętajmy o naszych przyjacielach czworonogach. Korzystajmy najlepiej z zacienionych, klimatyzowanych pomieszczeń. No i oczywiście nie pozostawiajmy ludzi ani zwierząt w samochodach, zwłaszcza tych zaparkowanych na pełnym słońcu. To tyle moich najświeższych informacji. Troszkę dzisiaj tego było sporo, no ale przypomnę, przed nami naprawdę historyczne dni. Życzę wszystkim udanego weekendu i przede wszystkim zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.
9: Damian Dąbrowski z prognozą pogody i zapowiedzią historycznego, rekordowego temperaturowo weekendu. Szanowni Państwo, aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14 w Radiu Katowice. Przypominam.
11: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. 94 zdarzenia od północy do chwili obecnej. Tyle odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy kolizję w Rudzie Śląskiej na ulicy Kokota przy zjeździe z trasy NS, czyli prowadzącej z północy na południe. Tu doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Podobna sytuacja w Gliwicach na Jasnogórskiej. Zderzenie dwóch samochodów na wysokości numeru drugiego. W regionie warunki jazdy są dobre. Ruch o tej porze jeszcze niewielki, z wyjątkiem Katowic, gdzie samochodów więcej i nie wszędzie niestety jedzie się dobrze. Mamy obecnie spowolnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Tu zwalniamy już od węzła Murckowska do węzła Mikołowska. Przyczyną jest kolejne, tym razem zdarzenie drogowe na wysokości wiaduktu w ciągu ulicy Wita Stwosza. Spowolnienia na autostradzie także w kierunku Krakowa, ale tu wolniej poruszamy się od węzła Murckowska do Mysłowic w kierunku Krakowa. Do 15.30 dziś utrudnienia w Biruniu na drodze krajowej 44 na łącznicy węzła drogowego Lędziny. Zajęta jest częściowo w tym miejscu jezdnia prawa w kierunku Oświęcim, jak również jezdnia lewa.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Upał coraz odważniej wkracza do Polski, rekordowe temperatury utrzymają się do poniedziałku. PCK rozpoczął rozbiórkę na pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wieczorem futbolowy hit na Mundialu, zmierzą się Francja z Norwegią. Nad Polskę nadciąga fala upałów, która utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Miasta próbują się przygotować na wysokie temperatury. O sytuacji w stolicy Dolnego Śląska opowiada Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
13: W 14 lokalizacjach we Wrocławiu są zdroje z bezpłatną wodą, kontrolowaną bardzo skrupulatnie przez MPWiK. W najbliższych tygodniach powstaną kolejne takie miejsca. W tych najbardziej gorących dniach uruchomimy dodatkowe kurtyny wodne. Takie kurtyny w dwóch miejscach działają w samym rynku, ale chcemy je umieścić w kilkunastu innych lokalizacjach.
12: Wraz z upałami rośnie także ryzyko pożarów lasów. Służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
14: Przede wszystkim trzeba zrezygnować z używania otwartego ognia. W wielu regionach kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak podkreślają Lasy Państwowe, wilgotność ściółki w lasach spadła już poniżej 10%. Dla porównania, zwykła kartka papieru ma wilgotność około 8%.
15: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
14: Mówił wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Pożary są wykrywane przez sieć wież obserwacyjnych, kamery i lotnictwo. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak przypomina jednak, że równie ważna jest szybka reakcja świadków.
16: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
14: Służby przypominają, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Przed wyjazdem do lasu warto sprawdzić komunikaty publikowane przez nadleśnictwa i parki narodowe. Jan Olencki, Polskie Radio.
12: Prokuratura i Policyjny Wydział Kontroli wyjaśniają śmierć młodego mężczyzny podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy. Policjanci skuli agresywnego 25-latka, który następnie stracił przytomność.
17: Policjanci dostali wezwanie do mężczyzny, który po zażyciu środków psychotropowych i alkoholu demolował mieszkanie. Na miejscu zastali pobudzonego 25-latka, ponieważ nie stosował się on do poleceń i stawiał czynny opór. Policjanci go obezwładnili i skuli kajdankami. Chwilę po tym 25-latek stracił przytomność. Jak relacjonuje policja, funkcjonariusze natychmiast zdjęli mu kajdanki i przy wsparciu ratowników pogotowia rozpoczęli resuscytację. Mimo godzinnej walki nie udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowych. O zdarzeniu powiadomiony został prokurator. Wyjaśnieniem przebiegu tej interwencji zajmie się też Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
12: Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę na pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar wzrosła do 235. Istnieją obawy, że będzie ona znacznie wyższa. W wielu miejscach doszło do zniszczeń budynków i infrastruktury, mówi Malwina Gosela z PCK.
18: Na miejscu są ratownicy Czerwonego Krzyża, którzy razem z służbami ratowniczymi i z władzami państwowymi wspierają wszelkie działania na rzecz osób poszkodowanych w tej katastrofie. W odpowiedzi na tę sytuację Polski Czerwony Krzyż ogłasza pilną zbiórkę funduszy na wsparcie działań ratunkowych i pomoc humanitarną dla osób dotkniętych właśnie trzęsieniem ziemi w Wenezueli.
12: Najpilniejsze potrzeby to teraz transport leków i materiałów opatrunkowych, zapewnienie zdatnej do spożycia wody i żywności, a także schronienie koców, śpiworów, namiotów oraz zestawów higienicznych dla osób, które straciły swoje domy. Dziś wieczorem na mundialu starcie liderów grupy L i Francji i Norwegii. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata, ale wciąż walczą o pierwsze miejsce w tabeli. Francuzi rozegrają ten mecz w szczególnych okolicznościach. Będą musieli poradzić sobie bez swojego selekcjonera.
19: To pierwszy taki przypadek w historii występów trójkolorowych na Mistrzostwach Świata. Didier Deschamps wrócił do Francji, by uczestniczyć w pogrzebie swojej matki. Informacja ta wywołała nacechwaną falę wsparcia dla szkoleniowca. W końcówce fazy grupowej reprezentację poprowadzi jego wieloletni asystent Guy Stiffon. Zadanie nie będzie łatwe. Norwegowie od początku mundialu prezentują wysoką formę i mogą liczyć na gorące wsparcie swoich kibiców, których gest wspólnego wiosłowania nawiązujący do łodzi Wikingów obiegł już świat. Duże zainteresowanie budzi również pojedynek gwiazd obu reprezentacji, Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappé. Francuzi prawdopodobnie nas pokonają i wygrają cały turniej, uważa gwiazda Norwegów. Nadsekwaną odczytano te słowa jako próbę wywarcia dodatkowej presji na trójkolorowych. Francuzi muszą liczyć się nie tylko z rywalami, ale również z pogodą. W Bostonie zapowiadane są burze, a to oznacza, że podobnie jak w poprzednim spotkaniu Le Bleu, możliwe są przerwy w grze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu brzmi o 21 czasu polskiego. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Dzisiaj słonecznie i coraz goręcej. 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu i 34 na zachodzie.
20: Autopromocja.

0: Jest 14. W szpitalu specjalistycznym numer 2 w Jastrzębiu-Zdroju analizowany jest wczorajszy atak nożownika. Wydano pierwsze zalecenia. Gminy z północy województwa apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. W informacjach także ostrzeżenie przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe zawiadomienia o mandatach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Wczorajszy atak nożownika na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest analizowany przez Szpitalny Zespół Kryzysowy. Na ten moment dyrekcja wydała polecenie, aby oddziały, na których będzie taka możliwość, były zamykane. Jak informuje dyrektor medyczny placówki Wojciech Krejs, pomimo tego typu incydentów trzeba pamiętać, że szpital to z założenia przestrzeń ogólnodostępna.
2: Z wielu powodów nie chcemy utrudniać też dostępu pacjentów do rodzin i vice versa. To jest rzecz, która być może musi być przepracowana na poziomie Rzecznika Praw Pacjenta, na poziomie Ministerstwa Zdrowia.
0: O dużym stresie wśród personelu medycznego mówi ordynator szpitalnej chirurgii ogólnej Artur Ploch.
3: Personel jest w takim stresie, wszyscy oczywiście o tym mówią, przeżywają to. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje i szpital zapewnia to także personelowi, podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
0: Do ataku nożownika w Jastrzębskim Szpitalu doszło wczoraj wieczorem. Odurzony narkotykami 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju ranił 4 osoby. Po udzieleniu natychmiastowej pomocy medycznej wszystkie te osoby są w stanie stabilnym, niezagrażającym ich życiu. Agresor przebywa obecnie pod nadzorem policji. Gminy z północy województwa apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jednocześnie ostrzegają, że może jej zabraknąć w kranach.
4: Od kwietnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed suszą hydrologiczną na północy województwa. Dodatkowo od kilku dni panują wysokie temperatury, co powoduje zwiększone zużycie wody z sieci. Gminy Panki i Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim apelują do mieszkańców, aby ci powstrzymali się od podlewania trawników i ogrodów, a także napełniania basenów, oczek wodnych oraz innych zbiorników. Apel dotyczy także mycia pojazdów wodą z sieci. Gminy wskazują, że powinna być ona wykorzystywana jedynie do celów bytowych. W ostatnich dniach zużycie wody wzrosło kilkukrotnie, a sieć wodociągowa jest na granicy wydolności. W niektórych miejscach wody zaczyna już brakować, dlatego warto rozważyć jej oszczędzanie. Szczególnie, że w najbliższych dniach nie są przewidywane długotrwałe opady deszczu, które mogłyby poprawić sytuację.
0: A informacje te zebrał reporter Radia Katowice Krzysztof Słabikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Stal Eksport Autostrada Małopolska, firma, która zarządza autostradą A4 między Katowicami a Krakowem, ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści żądają opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Wiadomości zawierają linki do niebezpiecznych stron internetowych, a przestępcy próbują w ten sposób wyłudzić poufne dane oraz uzyskać dostęp do kont bankowych ofiar. Aby zmusić odbiorców do szybkiego działania pod presją, w treści SMS-ów wskazywane są bardzo krótkie terminy zapłaty oraz sugerowane są konsekwencje prawne. Rzecznik prasowy spółki Daniel Gryt podkreśla, że firma nigdy nie wysyłała takich komunikatów i apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w przesłane odnośniki, a ewentualne mandaty weryfikować wyłącznie przez oficjalne kanały instytucji państwowych. Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Katowicki Diament Edukacyjny. Mogą w nim wziąć udział uczniowie mieszkający i uczęszczający do katowickich szkół. Chcemy, aby konkurs zachęcał do nauki i rozwoju, mówi rzeczniczka Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Poszwa.
5: Katowicki Diament Edukacyjny jest to nagroda prezydenta Katowic i rektora Uniwersytetu Śląskiego, której celem jest uhonorowanie najlepszych uczennic i uczniów katowickich szkół. Ma ona na celu wspieranie ich rozwoju, motywowanie do rozwijania pasji oraz promowanie talentów i osiągnięć młodych osób.
0: Nabór do konkursu potrwa do 14 sierpnia. Do 33 stopni pokażą dziś termometry w regionie. Noc też nie przyniesie nam wytchnienia. Temperatura spadnie najwyżej w okolice 17 kreski na termometrze. Padać nie będzie, chmur nie będzie, wiatr co najwyżej słaby.
6: A te informacje Autoradia. Do studia przynosi Anna Juszkiewicz.
7: Witam ponownie. Mamy szereg zatorów na autostradzie A4. Zwalniamy do kilkunastu kilometrów od Jaworzna do Mysłowic, jadąc w stronę Katowic. W kierunku przeciwnym natomiast ze spowolnieniami liczyć się musimy w Katowicach i między Katowicami a Mysłowicami w stronę Krakowa. W Katowicach korek też na Roździeńskiego w kierunku węzła Bagienna i dalej od wysokości Nowego Roździenia w kierunku Sosnowca. W Sosnowcu korek w stronę Będzina na tej samej drodze. W Tychach ciasno na Oświęcimskiej i w Bieruniu na Warszawskiej. To są fragmenty drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim-Gliwice. W Lędzinach utrudnienia wynikające z budowy trasy S1. Największe problemy dotyczą zatłoczonych dróg, na przykład ulicy Zawiszy Czarnego, gdzie kierowcy omijają zamknięte odcinki, tworząc niestety bardzo duże korki. Oficjalne trasy omijające zamknięte węzły kierują ruch przez Mysłowice, Tychy i Bieruń Stary, a to niestety wydłuża czas podróży. Nawigacje GPS często kierują kierowców prosto przez Lędziny, na przykład właśnie przez ulicę Zawiszy Czarnego, co powoduje ruch bardzo duży w godzinach popołudniowych i paraliżuje ten ruch. Utrudnienia na tej samej trasie, na budowie trasy oraz w rejonie ulicy Brata Alberta i Podmiejskiej. Regularnie wprowadzana jest tymczasowa organizacja ruchu i zwężenia. Fragment ulicy Fredry wyłączony jest z ruchu, zmieniono więc w jej okolicach organizację. Na jedynce między Tychami a Bielskiem zwalniamy w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. W Bielsku z kolei ciasno na S1, na tej samej drodze ciasno także w Żywcu. 691-400-400, przypominam Państwu, telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
8: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
6: W studiu Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Porą popołudniową, upały. Dziś w całym województwie śląskim słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu, no i do 33 stopni. Jeśli spojrzymy na termometr, to będzie on właśnie pokazywał taką wartość, chyba już na czerwono. Wiatr słaby przeważnie z północnego zachodu, ciśnienie stabilne przez cały czas, około 1019 hektopaskali. W nocy będzie bardzo ciepło, od 14 do 18 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Proszę Państwa, w sobotę kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem zapisze się w historii i to mocno. W pierwszym dniu weekendu w całym regionie będzie słonecznie, na termometrach 35 stopni, wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie dalej stabilne. Noc z soboty na niedzielę do 21 stopni, bez deszczu. I niedziela, drugi dzień weekendu, przejdzie absolutnie do historii, bo na termometrach zobaczymy już naprawdę imponującą wartość. 35, może nawet 37 stopni. Proszę Państwa, ktoś zapyta, no dobrze, ale kiedy ochłodzenie, bo to w końcu musi się skończyć. Tak, w przyszłym tygodniu będzie troszkę chłodniej, 28 zobaczymy na termometrach i rzeczywiście nadejdzie taka fala burzowa i w związku z tym tych opadów będzie zdecydowanie więcej. No i te fronty wymieszają się ze sobą, no i przyniosą nam zmianę pogody. Ale o tym na bieżąco będziemy informować. Kłaniam się, życzę przyjemnego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
6: Gorąco pozdrawiamy. Trzeba uważać dzisiaj na dobór słów. To był Wojciech Skowroński. Bardzo dziękuję.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Upały w Polsce. Pogotowie ratunkowe notuje coraz więcej interwencji związanych z osłabnięciami. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś zakończył się rok szkolny i zaczęły wakacje dla 5 milionów uczniów w całej Polsce. Coraz więcej karetek na ulicach Łodzi to efekt trwających upałów. Wysokie temperatury dają się we znaki mieszkańcom, a ratownicy medyczni odnotowują więcej interwencji związanych z zasłabnięciami i apelują o ostrożność.
11: Upał daje się we znaki nie tylko mieszkańcom, ale również ratownikom medycznym. Coraz częściej słychać sygnały karetek, które wyjeżdżają do osób, które zasłabły z powodu wysokich temperatur. Ratownicy apelują, by regularnie pić wodę, unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach, godzinach dnia i nie lekceważyć pierwszych objawów przegrzania. To właśnie odwodnienie jest jedną z najczęstszych przyczyn pogorszenia samopoczucia podczas upałów. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Gorąco jest na tatrzańskich szlakach. Upał może być niebezpieczny dla turystów wybierających się w ten weekend w góry. Według prognoz w Zakopanem temperatura przekroczy 30 stopni. Na tatrzańskich szczytach powyżej 2000 metrów ma sięgnąć 20. Na takich wysokościach słońce odbijające się od skał działa znacznie mocniej. Warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych, nakryciu głowy, kremie z filtrem i ważne odpowiednim nawodnieniu. Apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Przede wszystkim możemy się odwodnić, więc tak jak w centralnej Polsce wszyscy mówią, tam są wyższe temperatury zresztą niż w Zakopanem. Prawidłowe nawadnianie to jest bardzo istotne. Człowiek dorosły powinien wypić przynajmniej 3 litry płynu, a wędrując po górach to jest 4-5 litrów. Mówimy o całej dobie.
10: Pracownicy TPN-u przypominają też, by nie pić wody z tatrzańskich potoków. Jest ona nisko zmineralizowana, bywa zanieczyszczona i nie nadaje się do spożycia. Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju zamierza wystąpić z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o atak w tamtejszym wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Wczoraj mężczyzna zaatakował nożem pacjentki i personel placówki. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie, mówi Jacek Grzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
13: Napastnik w dniu dzisiejszym został doprowadzony do prokuratury. Prokurator referent wykonuje z nim czynności procesowe. Ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchuje. Planujemy wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
10: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze służby więziennej obchodzą swoje święto. Centralne obchody odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Był uroczysty apel, zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza oraz oficerskie promocje. Bezpieczeństwo to wyzwanie w każdej służbie państwowej. My stawiamy na bezpiecznego funkcjonariusza, mówiła szefowa służby więziennej pułkownik Renata Niziołek.
14: Pod oddziały, baczność, na ramię, broń.
15: Panie i panowie więziennicy, są takie instytucje, których znaczenie ujawnia się w momentach próby. Do takich instytucji należy służba więzienna. Tutaj spotykają się kwestie bezpieczeństwa, sprawiedliwości, odpowiedzialności i szacunku dla godności człowieka.
10: W formacji służy około 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zakończył się rok szkolny, świadectwa rozdane, rozpoczęły się wakacje. Zapytaliśmy, jakie plany wakacyjne mają najmłodsi z Olsztyna.
16: Ja wpierw będę jechała na taką świetlicę terapeutyczną, później będę do babci jechać.
17: Ja będę jeździć na działkę z koleżankami, może na rowerze przed blokiem.
18: Do Stegny na 5 dni.
19: Będę na jeziorze, po prostu popływać.
20: Ja będę wyjeżdżać do Grecji, będę jechać też do Gdańska.
21: Nie wiem, już nie wiem.
22: Wjeżdżam do Warszawy i to wszystko.
23: Ja będę jechać do Londynu, pojedziemy w góry.
24: Będę jeździć do babci, dziadka.
25: Czasem będę nad morze jechał. Co szczerze, będzie na pewno fajnie.
10: Zakończenie roku szkolnego to początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Dzisiaj słonecznie i do końca dnia gorąco. 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, 33 na południu, 34 na zachodzie.
26: Autopromocja.
27: Wszystko miało być inaczej.

kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa przystań, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta. Zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

0: zdecydowani. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. Wyglądam jakbym lat miał jakieś 70.

gdzieś na wygnaniu jest zupełnie sam. Nad głową stale słyszał odgłos spadających bomb, podmuch eksplozji.

0: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
1: Wczorajszy atak na żołnierzy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest analizowany przez Szpitalny Zespół Kryzysowy. Na ten moment dyrekcja wydała polecenie, aby oddziały, na których będzie taka możliwość, były zamykane. Do ataku na żołnierzy w Jastrzębskim Szpitalu doszło wczoraj wieczorem. Odurzony narkotykami 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju ranił 4 osoby. Usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Gminy Panki i Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim apelują do mieszkańców o pilne ograniczenie zużycia wody. Z powodu fali upałów dobowy pobór wody wzrósł kilkukrotnie, przez co sieć wodociągowa pracuje na granicy wydolności. Samorządy wezwały do natychmiastowej rezygnacji z podlewania trawników, mycia samochodów czy napełniania basenów. Firma Stal Eksport Autostrada Małopolska, zarządca autostrady A4 między Katowicami a Krakowem, ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści żądają opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Przestępcy wysyłają niebezpieczne linki mające na celu wyłudzenie danych oraz uzyskanie dostępu do kont bankowych ofiar. Firma podkreśla, że nigdy nie wysyła takich komunikatów i apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w przesłane odnośniki. W Katowicach trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Katowicki Diament Edukacyjny, skierowanego do uczniów, którzy jednocześnie mieszkają i uczęszczają do szkół na terenie miasta. Inicjatywa ma na celu motywowanie młodych ludzi do dalszej nauki i rozwoju. Dokumenty aplikacyjne można składać do połowy sierpnia.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga, na upał czekają nas temperatury sięgające 40 stopni. Po ukraińskich celnych atakach Rosjanie wprowadzili stan wyjątkowy na Krymie. Po męsku o zdrowiu czas, by panowie zadbali o siebie. Prawie cała Polska objęta jest czerwonym alertem, ostrzeżeniem trzeciego najwyższego stopnia przed upałem. W weekend temperatury będą ekstremalnie wysokie i przegrzanie, a nawet udar słoneczny to realne zagrożenie życia. Objawy przegrzania to ból głowy, blada i spocona skóra, zawroty głowy czy drżenie mięśni. Gdy spotkamy kogoś, kto uskarża się na złe samopoczucie w słońcu, reagujmy. Pierwsza pomoc jest bardzo prosta, ale kluczowa, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
3: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych.
4: Czyli mrożonki nie przykładamy?
3: Absolutnie nie przykładamy, dlatego że nie chcemy, żeby organizm dostał po prostu szoku z bardzo wysokiej temperatury w bardzo niską, bo to również może źle się skończyć.
2: Medycy apelują, by unikać godzin, gdy będzie największy skwar, a z domu wychodzić rano i wieczorem. Z ekstremalnymi upałami zmaga się cała zachodnia i centralna Europa. W Paryżu od tygodnia temperatury sięgają 40 stopni, co powoduje rekordowy napływ pacjentów do placówek medycznych. Władze podejmują nadzwyczajne działania, by uniknąć przeciążenia systemu ochrony zdrowia.
5: Lekarze z paryskich szpitali ostrzegają, że wczoraj napływ pacjentów osiągnął kulminacyjny poziom. Korytarze są przepełnione pacjentami. To głównie osoby starsze i pacjenci z objawami hipertermii, powiedział telewizji BFM lekarz i deputowany Philippe Juvin. Sytuacja budzi tym większy niepokój, że fala upałów ma utrzymać się do końca weekendu. Aby zwiększyć dostępność personelu medycznego, władze ogłosiły najwyższy poziom planu ochrony zdrowia. Podjęto także działania prewencyjne, mające ograniczyć liczbę pacjentów trafiających na oddziały ratunkowe. Zdecydowano m.in. o wprowadzeniu zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej w Paryżu. Zdecydowano również o odwołaniu masowych imprez. W weekend w Paryżu nie odbędzie się Parada Równości, ani popularny festiwal muzyczny Solidays. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Stan wyjątkowy na Krymie. Rosyjskie władze okupacyjne twierdzą, że rozwiązanie to pozwala na maksymalne zapewnienie potrzeb mieszkańców. Stan wyjątkowy został wprowadzony na czas nieokreślony. Wojska ukraińskie w minionych tygodniach prowadziły ataki strategiczne na strategiczne obiekty komunikacyjne oraz na infrastrukturę paliwową i energetyczną. Dostawy drogą lądową są utrudnione. Półwysep Krymski pozostaje pod rosyjską okupacją od 2014 roku. W najbliższych dniach warszawska prokuratura okręgowa ma przesłuchać Dawida Kacprzyka, lekarza milionera, który bez specjalizacji kierował SOR-em w Szpitalu Południowym. Sprawa jest wielowątkowa. Śledztwo obejmuje nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym, nadużycia finansowe oraz fałszowanie kart zgonu i dokumentacji w prosektorium. Teraz zostanie przesłuchany bohater tej historii, mówi prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
6: Od pierwszego dnia prokuratorzy podjęli czynności łącznie z tym świadkiem. Są z nim w kontakcie i na jego prośbę to przesłuchanie zostało przełożone i wiem, że w najbliższym czasie zostanie czynność zrealizowana. A także z jego pełnomocnikiem. I wszystkie wątki są w tej chwili badane.
2: Śledztwo prokuratury dotyczy niedopełnienia obowiązków w latach 2024-2026 w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem SOR-u oraz nieprawidłowości przy zatrudnieniu i wypłacie wynagrodzeń dla koordynatora placówki. Postępowanie obejmuje również ewentualne niedopełnienie obowiązków przez urzędników miasta stołecznego Warszawy.
3: Ważne, żeby
2: Mężczyźni żyją w Polsce średnio 75 lat, o 7 lat krócej niż kobiety. Częściej chorują na choroby układu krążenia i rzadziej wykonują badania profilaktyczne. Czas, by panowie zadbali o siebie, zachęcali eksperci podczas debaty po męsku o zdrowiu w resorcie zdrowia. Kardiolog profesor Piotr Dobrowolski podkreśla, że recepta na zdrowie jest prosta.
3: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać...
7: Co trzeba zrobić? Zaprzestać palenia, zaprzestać spożycia nadmiernej ilości alkoholu. W zasadzie każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Zacząć aktywnie się ruszać. Zdrowa dieta, umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiednie wartości ciśnienia tętniczego, glukozy, cholesterolu. I drodzy panowie, dogonimy kobiety w długości życia.
8: Klimat.
2: Ponad połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 prognozowane są zielone godziny, natomiast o 20 zalecane będzie oszczędzanie prądu. Większość terytorium Polski objęta jest ostrzeżeniami trzeciego stopnia przed upałem. Wiele regionów zmaga się z suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie i bez deszczu. Na razie od 27 stopni na Podhalu do 33 w centrum i 34 na zachodzie, nad ranem od 14 na Podlasiu do 17-19 na pozostałym obszarze, a jutro do 37, w niedzielę do 41 stopni.
10: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Nadal utrudniony wyjazd z Katowic w kierunku Sosnowca, Tychów, drogą krajową 86, w kierunku Krakowa autostradą 4, gdzie między Katowicami a Mysłowicami jak na razie nie rozwiniemy prędkości większej niż 20 km na godzinę, a w samych Katowicach ta prędkość jest nawet znacznie mniejsza. W Katowicach zwalniamy też na Kochłowickiej, równoległej do autostrady A4 w kierunku zjazdu na ulicę Mikołowską, ciasno też na Chorzowskiej i dalej na Rodzińskiego w kierunku węzła Bagienna. Zwalniamy też na Gliwickiej, Marii Geppert-Meyer, na Warszawskiej, Dudy Gracza, Granicznej, Zygmunta Krasińskiego, Jagiellońskiej i Kościuszki. W południowych dzielnicach korki nadal na 73. Pułku Piechoty, na Kolejowej, na Kościuszki do Kolejowej od strony Piotrowic w kierunku centrum. Zwalniamy też na Armii Krajowej i Jankiego w Piotrowicach i Ochojcu. W Ligocie spowolnienia na Ligockiej, a w Brynowie na Brynowskiej.

zachodu, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym.

ślady roztarte w grunt. Nie wiem, jak tu trafiłaś. Spalona ziemia za mną już. Za długo mnie broniła.

przyszedłem. Zupełnie nie czuję czyich we śnie. Łapie mnie bezdech, za długo już biegnę. Zapłoną następne mosty na rzece, złożone pospiesznie.

pomyliłaś dróg. Musiałaś być tu wcześniej. Strąciłaś jedną z moich głów. Czuję się lepiej bez niej.

Zostawiam resztę. Powoli unoszę się z nim. Płyń jeszcze. Za nogi nie trzyma cię nikt.

których przyszedłem. Zupełnie nie czuję ci we śnie. Łapie mnie bezdech, za długo już biegnę. Zapłoną następne mosty na rzece, złożone pospiesznie. Przeze mnie nie wrócę już przez nie do tego co wcześniej.

0: Jest 16. Prokuratura informuje, że napastnik ze szpitala w Ostrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy. Wojewódzki konserwator zabytków przekazał, że nikt z nim nie konsultował lokalizacji stadionu Rakowa. Za chwilę szczegóły. Wyjątkowych gości na zakończenie roku szkolnego mieli dziś podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 5 w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane. Na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
0: Mężczyzna najprawdopodobniej był pod wpływem substancji odurzających. Jeszcze dziś do sądu wpłynie wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu. Mężczyźnie grozi od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wydał oświadczenie, w którym poinformował, że nikt nie konsultował z nim planów budowy nowego stadionu Rakowa Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreślił, że o całej sprawie wie wyłącznie z doniesień medialnych, a do jego urzędu nie wpłynął dotąd żaden wniosek ani projekt inwestycyjny, który mógłby stanowić podstawę do wydania oficjalnych wytycznych. Choć cały kompleks fabryczny został wpisany do rejestru zabytków rok temu, co podtrzymało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Częstochowy kupił ten teren pod koniec roku i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu administracyjnego. Władze miasta dążą do realizacji wartego ponad 1,5 miliarda złotych projektu rewitalizacyjnego Przędzalnia Przyszłości, w który wkomponowany miałby być nowoczesny obiekt sportowy. A wiceprezydent Łukasz Kot zasygnalizował nawet, że istnieje sposób na prawne i architektoniczne ominięcie zabytkowego terenu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wyjątkowych gości na zakończenie roku szkolnego mieli dziś podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 5 w Częstochowie. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele wystawili kopciuszka. Na widowni zasiedli m.in. Emilia Krakowska, Artur Żmijewski i Katarzyna Żak.
3: Szacunek, podziw, wzruszenie. Ja w ogóle nie miałam świadomości, że tu jest aż tyle dzieci, że to jest aż tak duży ośrodek. Udział nauczycieli, rodziców, dzieci w różnym wieku. Każdy miał jakieś chociażby małe zadanie, ale dla tych dzieci, dla ich rodziców to nie ma znaczenia, jakie to jest zadanie. Wyjście na scenę jest wyjściem na scenę. Wspaniałe, po prostu wspaniałe.
0: Patronem placówki jest Piotr Machalica, stąd m.in. wizyta aktorów w szkole. Przygotowywaliśmy się kilka miesięcy zarówno do przedstawienia, jak i do spotkania, zapewnia Jolanta Domalewska-Krocz, dyrektorka ośrodka.
4: Rozmawialiśmy, oglądaliśmy spektakle, filmy, zdjęcia. Natomiast niesamowitym przeżyciem na pewno jest to również dla rodziców naszych dzieci. Rodziców, którzy mogą się pochwalić wśród rodziny, wśród znajomych, że ich dzieci występowały przed tak wspaniałym gronem, jakim są dzisiejsi goście, aktorzy, artyści sceniczni.
0: Dzisiejsi goście ośrodka przez najbliższe 3 dni będą uczestniczyć w Częstochowie w festiwalu imienia Piotra Machalicy. Zakończyła się budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Bagiennej w Katowicach. Obiekt został dziś oddany do użytku, jednak jeszcze w ograniczonym zakresie, mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
5: Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. W ramach zadania wybudowaliśmy zupełnie nowe 2 wiadukty drogowe w ciągu ulicy Bagiennej. Na nowych jezdniach ułożono asfalt, zamontowano oświetlenie i bariery ochronne. Nowy chodnik zapewnia wygodną komunikację pieszym po wschodniej stronie wiaduktu, z kolei po zachodniej, z myślą o rowerzystach, powstał ciąg pieszo-rowerowy.
0: Na pełne otwarcie wiaduktu na ulicy Bagiennej w Katowicach ma nastąpić 3 lipca. Jak przewidują synoptycy, w nocy minimalnie słupki rtęci spadną do 17 kreski. Jutro w ciągu dnia podskoczą nawet do 35. Niebo wciąż bezchmurne, wiatr tylko słaby.
6: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Nadal utrudniony wyjazd z Katowic w kierunku Sosnowca, Tychów, drogą krajową 86, w kierunku Krakowa autostradą 4, gdzie między Katowicami a Mysłowicami jak na razie nie rozwiniemy prędkości większej niż 20 km na godzinę, a w samych Katowicach ta prędkość jest nawet znacznie mniejsza. W Katowicach zwalniamy też na Kochłowickiej, równoległej do autostrady A4 w kierunku zjazdu na ulicę Mikołowską, ciasno też na Chorzowskiej i dalej na Rodzińskiego w kierunku węzła Bagienna. Zwalniamy też na Gliwickiej, Marii Geppert-Meyer, na Warszawskiej, Dudy Gracza, Granicznej, Zygmunta Krasińskiego, Jagiellońskiej i Kościuszki. W południowych dzielnicach korki nadal na 73. Pułku Piechoty, na Kolejowej, na Kościuszki do Kolejowej od strony Piotrowic w kierunku centrum. Zwalniamy też na Armii Krajowej i Jankiego w Piotrowicach i Ochojcu. W Ligocie spowolnienia na Ligockiej, a w Brynowie na Brynowskiej.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-26 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
8: Jest areszt dla intruza z warszawskiego metra. Sprawę przejął Wydział Prokuratury do Spraw Wojskowych. Zakaz wjazdu dla rosyjskich żołnierzy. Komisja Europejska wysłała propozycję do 21 pakietu sankcji. 5 milionów uczniów zaczęło dziś upragnione wakacje. 3 miesiące aresztu dla 22-letniego Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Informację potwierdziła nam prokuratura okręgowa w Warszawie. Sprawę przejął Wydział do Spraw Wojskowych. Z informacji Onetu wynika, że mężczyzna może odpowiadać za próbę zamachu na urządzenia infrastruktury, bo taki zarzut mu wstępnie przedstawiono. Do zdarzenia doszło przedwczoraj. Systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu metra. Ruch pociągów został wyłączony, a intruz zatrzymany. 22-letni Francuz nie wyjaśnił, co robił w tunelu, nie chciał też współpracować ze służbami. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał młody mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek podczas przesłuchania odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Jego motywy nie są znane, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony. Na tym oddziale mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez 2 lekarzy.
8: Mężczyzna najprawdopodobniej był pod wpływem środków odurzających. Grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Do 589 wzrosła liczba ofiar podwójnego silnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest co najmniej 3000 osób. Nowy, z pewnością nieostateczny bilans kataklizmu podała pełniący obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. Do Wenezueli napływa pomoc. Ratownicy używają ciężkiego sprzętu, a tam, gdzie jest nadzieja na znalezienie żywych ludzi, pracują ręcznie. Natychmiastowy zakaz wydawania wiz dla rosyjskich żołnierzy i nowe wytyczne dla konsulatów unijnych krajów poza wspólnotą. Komisja Europejska wysłała państwom członkowskim sposoby na wdrożenie propozycji wpisanych do projektu 21 pakietu sankcji. Zakaz miałby objąć wszystkich, którzy od momentu napaści Rosji na Ukrainę służyli lub służą w rosyjskich siłach zbrojnych.
9: W państwach członkowskich zastanawiano się, jak taki zakaz wdrożyć. Czarna unijna lista raczej odpadała. Sporządzenie jej jest niezwykle trudne i czasochłonne. A w grę wchodzą miliony rosyjskich żołnierzy stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii. Komisja Europejska zaproponowała więc wprowadzenie natychmiastowego zakazu wydawania wiz rosyjskim żołnierzom. Informacje o odmowie byłyby zapisywane w bazie strefy Schengen. W ten sposób zakaz wjazdu do Unii wydany przez jeden kraj byłby respektowany w całej wspólnocie. Komisja zaproponowała też wytyczne, by unijne konsulaty w krajach poza wspólnotą dokładnie sprawdzały, czy osoba składająca wniosek o wizę mogła służyć w rosyjskiej armii. Chodzi m.in. o wymóg dodatkowych dokumentów, na przykład przedstawienie książeczek wojskowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Dziś uczniowie zakończyli rok szkolny. Dla prawie 5 milionów młodych ludzi i kilkuset tysięcy nauczycieli zaczęły się wakacje. W szkole w Kozielcu pod Bydgoszczą była Natasza Trzebuchowska z Polskiego Radia PIK.
10: To hymno szkoły.
11: Było zabawnie i też wesoło.
12: W której klasie jesteście?
11: W drugiej.
13: Chodziłem do 8, teraz już opuszczam tę szkołę, idę do liceum.
12: Wakacje, zacząć czas. Dziękujemy.
14: Dziękujemy bardzo.
8: I to 2 miesiące wakacji. Drogi wylotowe z Warszawy już zaczynają się korkować. Przy trasie ze stolicy w kierunku Trójmiasta jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry. Jak na ten moment wygląda sytuacja na drogach?
14: Dzień dobry. Z każdą minutą sytuacja na drogach staje się niestety coraz gorsza. Na drodze wylotowej w stronę Łomianek samochodów cały czas przybywa, a kierowcy to odczuwają.
15: Tu tak zawsze jest. Niezależnie czy wakacje, czy zima, czy lato, nie ma różnicy. Zawsze jest problem z wyjazdem.
16: Czy jeszcze tak te korki nie są straszne? Dopiero będą.
17: Tak, na wakacje, nad morze, no jest tego trochę. Tutaj 40 minut przestaliśmy. Już się zaczęło dzisiaj, można powiedzieć od nowa.
18: Wróciłem dzisiaj z Poznania i właśnie teraz zmierzam do Sopotu. No jest ciężko. Generalnie całe miasto stoi, no jest dramat.
14: Warto też przypomnieć, że policja drogowa w całej Polsce nasili kontrolę na kluczowych trasach i w rejonach wzmożonego ruchu w trakcie wakacji. Funkcjonariusze będą reagować między innymi na to, czy kierowcy nie przekraczają prędkości, bądź nie prowadzą pojazdu pod wpływem alkoholu.
8: I tyle, Krzysztof Kuczyński. Dziękujemy za relację, a to był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
19: Dzień dobry Państwu. Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Wimbledon. Nasi reprezentanci poznali rywali w pierwszej rundzie. Broniąca tytułu Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Przeciwniczką Magdy Linette będzie mistrzyni French Open Mirra Andrijewa, a Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Savankhef z Tajlandii. Magdalena French zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Nasi panowie Hubert Hurkacz z Norwegiem Kasperem Rudem, a Kamil Majszak z Chiliczykiem Alejandro Tabillo. Turniej w Londynie rozpocznie się 29 czerwca. Dalej o losowaniu, ale teraz grupy w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Swoich rywali poznały drużyny Wisły Płock i Industrii Kielce. Wisła zagra z Nantes, z Melsungen i Wardarem Skopje, a Kielczanie wezmą się za Bary z Magdeburgiem, Kolsztadem Handball i Skrens Lucerną. Rozgrywki Ligi Mistrzów rozpoczną się we wrześniu. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej dzisiaj zagrają o pierwsze miejsce w grupie I. Francja zmierzy się z Norwegią. W spotkaniu o honor powalczą Irak z Senegalem. Początek obu meczów o 21:00. Głośne pozostają echa po wczorajszej wpadce Niemców, którzy przegrali z Ekwadorem. I choć zapewnili sobie wyjście z grupy z pierwszego miejsca, to prasa, niemiecka oczywiście, nie zostawiła na drużynie suchej nitki.
20: Julian Nagelsmann zapowiadał brak eksperymentów i ogrywanie podstawowego składu przed fazą pucharową mundialu. Die Zeit pisze jednak o fatalnych i denerwujących eksperymentach. Magazyn twierdzi, że trener dał dużo materiału dla swoich krytyków, a Niemcy stoją przed pytaniami, czy szkoleniowiec nadaje się do prowadzenia tego zespołu i czy aby na pewno jest wielkim trenerem. O porażce otrzeźwiającej, w domyśle z nadmiernego entuzjazmu, mówi telewizja CDF, której dziennikarze twierdzą, że rosną wątpliwości wokół Nagelsmana i formy zbudowanego przez niego teamu. Arogancką nazywana jest pomyczowa wypowiedź niemieckiego coacha, że walizek pakować nie musi, awansował z pierwszego miejsca i szykuje się na mecz w Bostonie i kolejne zwycięstwo. CDF dodaje, że szczególnie dla Nagelsmana 1/16 finału będzie ważnym pomiarem jakości. W tytułach padają określenia blamaż, katastrofa, panika. Kicker zauważa, że wynik wygląda i tak lepiej niż rzeczywistość, bo nawet gol Sané nie powinien zostać uznany. Faul Aleksandara Pawlowicza przed bramką był tak oczywisty, że nie wiadomo jak sędzia mogła tego nie zauważyć. Indywidualnie krytykowany jest też Manuel Neuer, m.in. przez gazetę Bild. Obok kilku drobnych błędów, przy drugim golu dla Ekwadoru wybrał się na spacer, mijając piłkę, ocenia dziennik. A telewizja NTV dodaje, że cały zespół stracił panowanie nad sobą. Adam Górczewski, Polskie Radio.
19: Jeszcze smutna informacja na koniec. Daniel Castellani, trener siatkarski reprezentacji Polski w latach 2009-2010 i szkoleniowiec kilku polskich klubów, zmarł w wieku 65 lat po długiej chorobie. Był także znakomitym zawodnikiem, wywalczył medale Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Występował między innymi w lidze włoskiej.
7: Dziś w nocy będzie bezchmurnie, a temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie kraju. Sobota w całym kraju będzie bardzo słoneczna, a temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie przez około 34 w centrum do 38 lokalnie na krańcach zachodnich. Biegun zimna to będzie półwysep Helski, tam około 26 stopni. A kolejne dni jeszcze bardziej gorące mają być.
1: Zapraszamy.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli.
0: Takiej Coca-Coli.
1: Takiej musztardy.
0: I takiego mleka.
1: Nigdy nie będzie.

0: nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.
1: Księżyc nie będzie

0: będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Jest 16. Prokuratura informuje, że napastnik ze szpitala w Jostrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy. Wojewódzki konserwator zabytków przekazał, że nikt z nim nie konsultował lokalizacji stadionu Rakowa. Za chwilę szczegóły. Wyjątkowych gości na zakończenie roku szkolnego mieli dziś podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 5 w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane. Na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
0: Mężczyzna najprawdopodobniej był pod wpływem substancji odurzających. Jeszcze dziś do sądu wpłynie wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu. Mężczyźnie grozi od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wydał oświadczenie, w którym poinformował, że nikt nie konsultował z nim planów budowy nowego stadionu Rakowa-Częstochowa na terenie dawnej fabryki Elanex. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreślił, że o całej sprawie wie wyłącznie z doniesień medialnych, a do jego urzędu nie wpłynął dotąd żaden wniosek ani projekt inwestycyjny, który mógłby stanowić podstawę do wydania oficjalnych wytycznych. Choć cały kompleks fabryczny został wpisany do rejestru zabytków rok temu, co podtrzymało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Częstochowy kupił ten teren pod koniec roku i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu administracyjnego. Władze miasta dążą do realizacji wartego ponad 1,5 miliarda złotych projektu rewitalizacyjnego Przędzalnia Przyszłości, w który wkomponowany miałby być nowoczesny obiekt sportowy. A wiceprezydent Łukasz Kot zasygnalizował nawet, że istnieje sposób na prawne i architektoniczne ominięcie zabytkowego terenu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wyjątkowych gości na zakończenie roku szkolnego mieli dziś podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 5 w Częstochowie. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele wystawili kopciuszka. Na widowni zasiedli m.in. Emilia Krakowska, Artur Żmijewski i Katarzyna Żak.
3: Szacunek, podziw, wzruszenie. Ja w ogóle nie miałam świadomości, że tu jest aż tyle dzieci, że to jest aż tak duży ośrodek. Udział nauczycieli, rodziców, dzieci w różnym wieku. Każdy miał jakieś chociażby małe zadanie, ale dla tych dzieci, dla ich rodziców to nie ma znaczenia, jakie to jest zadanie. Wyjście na scenę jest wyjściem na scenę. Wspaniałe, po prostu wspaniałe.
0: Patronem placówki jest Piotr Machalica, stąd m.in. wizyta aktorów w szkole. Przygotowywaliśmy się kilka miesięcy zarówno do przedstawienia, jak i do spotkania, zapewnia Jolanta Domalewska-Krocz, dyrektorka ośrodka.
4: Rozmawialiśmy, oglądaliśmy spektakle, filmy, zdjęcia. Natomiast niesamowitym przeżyciem na pewno jest to również dla rodziców naszych dzieci. Rodziców, którzy mogą się pochwalić wśród rodziny, wśród znajomych, że ich dzieci występowały przed tak wspaniałym gronem, jakim są dzisiejsi goście. Aktorzy, artyści sceniczni.
0: Dzisiejsi goście ośrodka przez najbliższe 3 dni będą uczestniczyć w Częstochowie w festiwalu imienia Piotra Machalicy. Zakończyła się budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Bagiennej w Katowicach. Obiekt został dziś oddany do użytku, jednak jeszcze w ograniczonym zakresie, mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
5: Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. W ramach zadania wybudowaliśmy zupełnie nowe 2 wiadukty drogowe w ciągu ulicy Bagiennej. Na nowych jezdniach ułożono asfalt, zamontowano oświetlenie i bariery ochronne. Nowy chodnik zapewnia wygodną komunikację pieszym po wschodniej stronie wiaduktu, z kolei po zachodniej, z myślą o rowerzystach, powstał ciąg pieszo-rowerowy.
0: Na pełne otwarcie wiaduktu na ulicy Bagiennej w Katowicach ma nastąpić 3 lipca. Jak przewidują synoptycy, w nocy minimalnie słupki rtęci spadną do 17 kreski. Jutro w ciągu dnia podskoczą nawet do 35. Niebo wciąż bezchmurne, wiatr tylko słaby.

0: A to czas na informacje autoradia na antenie Radia Katowice. W studiu Anna Juszkiewicz.
1: Witam Państwa ponownie. Nadal korek na autostradzie A4, ale zdecydowanie krótszy, bo teraz już tylko w Mysłowicach przed bramkami. To w kierunku Krakowa. Na autostradzie A1 nadal w kierunku Łodzi problemy. Od Piekar Śląskich aż do Siemoni z powodu prac drogowych. No i wyłączenia z ruchu jednego pasa pomiędzy Wymysłowem a Dobieszowicami. Zator. Nie ma już na autostradzie A1 korka na wysokości Częstochowy, gdzie doszło do kolizji na jezdni prowadzącej w stronę Gliwic. Teraz już przejazd jest płynny. W Tychach z uwagi na organizację obchodów Miejskiego Święta Miasta jutro spodziewane są duże utrudnienia w ruchu i wokół Parku Miejskiego Solidarności. Obszar w okolicach Stadionu Miejskiego będzie mocno zakorkowany. Odradza się kierowanie na parking przy ulicy Edukacji ze względu na mecz charytatywny. Utrudnienia dotyczą też tras dojazdowych. Trwają prace budowlane na ulicy Katowickiej. Tam budowa welostrady trwa, a to teraz już wpływa na płynność ruchu. No i likwiduje wybrane zatoki. Organizatorzy doradzają wybranie komunikacji miejskiej, której dodatkowe kursy przewidziano po zakończeniu koncertów. 691 400 400. Przypominam Państwu telefon do autoradia Radia Katowice.
0: A teraz zapraszamy na skrót informacji. W studiu Karolina Michalik.
2: Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane. Jak przekazała prokuratura, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, prawdopodobnie nie znał też swoich ofiar, a w trakcie ataku był pod wpływem narkotyków. Jeszcze dziś do sądu ma wpłynąć wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu wobec agresora. Grozi mu dożywocie. Gminy Panki i Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim apelują do mieszkańców o pilne ograniczenie zużycia wody. Z powodu fali upałów oraz trwającego od kwietnia zagrożenia suszą hydrologiczną dobowy pobór wody wzrósł kilkukrotnie, przez co sieć wodociągowa pracuje na granicy wydolności. Samorządy wezwały do natychmiastowej rezygnacji z podlewania trawników, mycia samochodów czy napełnienia basenów. Zakończyła się budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Bagiennej w Katowicach. Obiekt został dziś oddany do użytku, jednak w ograniczonym zakresie. Pełne otwarcie wiaduktu ma nastąpić 3 lipca. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja o zapobieganiu mobbingowi. Jej tytuł to Bezpieczna uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi. Od procedur do kultury szacunku.

0: W Radiu Katowice teraz o inwestycji, która no, najlepiej gdyby w ogóle nie była potrzebna. Ale niestety jest i dlatego powstaje. Choć nie bez problemów. W Tychach powstaje hospicjum dla dzieci. Placówkę poprowadzi Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która od kilkunastu lat pomaga już najmłodszym i ich rodzinom. Plac budowy odwiedził nasz reporter.
1: To nasz następny krok. Mamy już hospicjum stacjonarne dla dzieci, prowadzimy Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci.
2: Prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, Natasza Godlewska.
1: Mieliśmy lepszy i gorszy czas. Teraz na tyle mocno stoimy na nogach, że możemy spełnić kolejne nasze wyzwanie, a tak naprawdę wyjść naprzeciw rodzinom, które bardzo czekają na to miejsce i wybudować hospicjum stacjonarne dla dzieci tu się tuli. W planie są dwie części. Pierwsza część to hospicjum stacjonarne, w drugim skrzydle będzie wentylacja mechaniczna, czyli dla dzieci, których wspiera respirator. Będą również pokoje opieki wytchnieniowej dla dzieci, które będą pod naszymi skrzydłami, jak rodzice potrzebują trochę czasu dla siebie. Budowa trwa pół roku, także niewiele. Budujemy na tyle, na ile mamy środków, na tyle, na ile uda nam się pozyskać środków lub odłożyć z 1,5% podatku. Tyle murów idzie do góry. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie prosimy. Jeżeli mogą wspomóc, mogą wesprzeć, no to każda złotówka jest naprawdę na wagę złota.
3: Jestem mamą zmarłego Michała.
2: Pani Agato, dlaczego pani tutaj dzisiaj jest?
3: Bo ja chcę przekazać, że takie hospicjum stacjonarne jest bardzo potrzebne dla ludzi takich jak ja, bo są odciążeni od opieki nad tym dzieckiem. Nad takim dzieckiem opieka polega 24 na dobę i po prostu nie idzie, no człowiek jest wykończony, jak czuwa w nocy, w dzień, czuwa nad oddechem dziecka, a tu w takim hospicjum dziecko będzie zaopiekowane, bezpieczne i otoczone troską.
2: Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Aleksandra Poloczek.
4: Myśmy zaczęli temat w środku roku, kiedy budżet jest skonstruowany w zeszłym roku. Pan marszałek z zarządem województwa bardzo pozytywnie do tego podszedł i obiecał, że i przy tworzeniu budżetu na przyszły rok punkt będzie wzięty pod rozważenie i uwagę. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary i myślę sobie, że wszyscy mieszkańcy województwa potraktują tę inwestycję bliską swojemu sercu jako coś, co będzie prezentem dla tych maluchów, które no nie mają szczęścia do długiego życia ani do zdrowia. I na koniec roku powiemy tym, którzy decydują o finansach, że już nie potrzebujemy, bo mamy całą kwotę.
5: Przywożą dziecko i opiekują się nim, robią to, co my w domu, czyli karmienie, przewijanie, podawanie leków, no i przede wszystkim opieka tutaj, zabawa z dziećmi, no wszystko co najlepsze. Nie wiem, czy my w domu jesteśmy w stanie dać tyle, co tutaj państwo.
2: Dla państwa to jest czas, w którym mogą państwo trochę odpocząć chyba, tak?
5: Dzięki właśnie takiej wytchnieniowej pomocy my, rodzice, jesteśmy w stanie też przede wszystkim zająć się innymi dziećmi, które są na przykład, nie? Jeszcze w rodzinie. Bo tak jak Piotruś, gdy jest w domu, no to wiadomo, cała uwaga praktycznie jest skupiona na nim. I drugie dziecko, no wprawdzie mamy już prawie dorosłego syna, ale wiem, co on przeżywał przez te wszystkie lata, kiedy zamiast z nim na spacer musieliśmy zostać na przykład w domu, bo Piotr źle się czuł, no i wiadomo, nie, no to wtedy jest, on to zrozumiał, tak, starszy syn zrozumiał, no, ale jest nam przykro, tak, wtedy, że zajmujemy się tylko jednym dzieckiem, a drugie, no niestety, no musi poczekać, nie. No Piotr jest szczęśliwy, jak tutaj może przyjechać, zawsze się cieszy, z utęsknieniem zawsze czeka, kiedy przyjdzie ten jego dzień, jeden, drugi, żeby mógł tutaj przyjechać. Uwielbia te swoje ciocie, wszystkie, no zresztą widać, uśmiech od ucha do ucha. No cóż tu dodać?
6: Wystarczy spojrzeć na jego minę i to jest no, odpowiedź na wszystkie pytania.
1: Hospicjum domowe, bo tak naprawdę stąd wywodzi się też pomysł hospicjum stacjonarnego. Wiemy, że nie każda rodzina jest w stanie być do końca ze swoim dzieckiem samemu w domu. Bardzo potrzebują naszego lekarza, naszej pielęgniarki. Jeżeli będzie miejsce, będzie przestrzeń pełna spokoju, ciepła, nie będzie to przestrzeń szpitalna, wtedy rodzice będą odważniej podchodzić do odejścia dziecka i pomimo tego bólu i cierpienia, myślę, że ten czas będą mogli spędzić bardziej razem, tutaj pod naszymi skrzydłami, tu się tuli.
6: Wielu osobom hospicjum kojarzy się bardzo negatywnie. Natomiast to jest całkowite przeciwieństwo.
5: Ono daje życie, tak?
6: Hospicjum to jest ulga i dla dzieci, i dla matek.
5: I trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej powstało, żeby pomogło większą liczbie rodzin, takim jak my, naprawdę.
0: Myślę, że warto, żebyśmy wszyscy trzymali kciuki. Dodam jeszcze, że w Tychach funkcjonuje już.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-26 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
8: Prognozy się potwierdzają. Polska objęta najwyższym czerwonym alertem w związku z upałem. Po nasileniu ukraińskich ataków rosyjskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na Krymie i w Sewastopolu. Za kilka tygodni rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Żar leje się z nieba. W całym kraju obowiązują czerwone alerty przed upałem. Teraz termometry w wielu miejscach pokazują 32 stopnie, a w niedzielę na zachodzie będzie o 10 kresek więcej, potwierdza synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
9: Taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36, a temperatury w nocy będą dochodzić do 25 stopni.
8: W związku z upałami Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że w weekend wszystkie bramki przy płatnych odcinkach autostrady A1 będą podnoszone, gdy czas oczekiwania na opłatę zacznie przekraczać 25 minut, mówi minister Dariusz Klimczak.
10: Będą podnoszone automatycznie szlabany, tak aby ruch mógł się rozładować. Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
8: A synoptycy przewidują, że od poniedziałku w Polsce będą występować gwałtowne zjawiska pogodowe, silny wiatr, burze i grad, ale temperatura wciąż będzie wysoka. Dwie pacjentki, lekarza oraz pielęgniarkę ranił nożownik, który wczoraj wieczorem wszedł na teren wojewódzkiego szpitala w Jastrzębiu-Zdrowiu. Napastnik został obezwładniony przez lekarza, a następnie zatrzymany przez policję. Postawiono mu już zarzuty usiłowania zabójstwa 4 osób. Personel i pacjenci są przerażeni tym, co się stało.
11: Przerażające, to nie wiem. Ktoś to mówił w mediach bodajże, że ochrona miała jakieś znaczenie, że go wpuściła, ale gdzie tu jest ochrona? W szpitalu nie ma ochrony. Każdy może wejść bezpośrednio jak chce przede wszystkim, nie? No jest to przykre.
12: Ogromna tragedia. W zasadzie to miałam obawy, że może coś się wydarzyć. Nie wiadomo gdzie w zasadzie, nie?
13: Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
8: Nożownikowi grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na Krymie i w Sewastopolu. Będzie obowiązywał od dziś do odwołania i daje administracji możliwość m.in. ograniczenia swobody przemieszczania się, zawieszania działalności gospodarczej czy przeprowadzenia przymusowych ewakuacji.
14: Decyzja zapadła po nasileniu ukraińskich ataków na infrastrukturę wojskową, energetyczną i logistyczną Półwyspu oraz pogłębiających się problemach z dostawami paliwa i żywności. Gubernator Krymu z nadania Moskwy Sergiej Aksjonow przekonuje, że stan wyjątkowy ma usprawnić usuwanie skutków zniszczeń. Stan ten wprowadzany jest w celu uporządkowania kwestii finansowych oraz innych relacji. Dotyczy to również spraw związanych z naprawą wyrządzonych szkód. Po raz kolejny proszę wszystkich o zachowanie spokoju. Od kilku dni na Krymie obowiązują przerwy w dostawach prądu, ograniczono sprzedaż paliwa, a liczba pociągów z Rosji została zmniejszona o połowę. Przy wyjeździe z Półwyspu przez Most Kerczeński dziś na odprawę czekało blisko 1800 samochodów, a kierowcy spędzali w kolejce ponad 4 godziny. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: Za kilka tygodni ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jej inicjatorem jest prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk, znany także z ruchu Tak dla CPK. Inicjatywa jest odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym, który podlega władzom Warszawy. Aby referendum się odbyło, pod wnioskiem musi zostać zebranych ponad 132 tysiące podpisów. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie spodziewa się, by ta inicjatywa zakończyła się sukcesem.
15: To jest oczywiście prawo mieszkanek i mieszkańców, żeby odwoływać swoich włodarzy w referendum. Oczywiście przyglądamy się i oczywiście nie lekceważymy. Natomiast pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski w Warszawie zdobył mandat prezydenta naprawdę dużą większością głosów, właściwie bez poważnych kontrkandydatów.
8: Aby referendum w stolicy, jeśli się odbędzie, aby było ważne, musi wziąć w nim udział 450 tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców stolicy. Rafał Trzaskowski w wyborach prezydenckich w Warszawie wygrał w pierwszej turze, uzyskując ponad 57% głosów. Bez tłumów, kolejek i korków, tak wygląda początek wakacji w Zakopanem. W Tatrach pierwsze dni wakacji spędza stosunkowo niewielu turystów. Na tatrzańskich szlakach nie ma tłoku, podobnie na popularnych Krupówkach, gdzie z turystami rozmawiał Paweł Pawlica.
16: Czy państwo już na wakacjach?
17: 4 dni tylko.
16: Czyli takie krótkie wakacje.
17: Tak, tak, trochę odskok od pracy.
16: Dużo ludzi? Myślę, że jeszcze nie. Czyli rozumiem tak przed tłumami, żeby... Tak, tak, tak, właśnie o to chodziło, żeby przed tłumami zdążyć, dokładnie tak.
18: Powiedzmy, że jest, na ten czas to jest mało ludzi. No powiedzmy za tydzień, za 2 tygodnie na pewno będzie więcej ludzi już.
8: W poprzednie wakacje Tatry i Zakopane przeżywały prawdziwe oblężenie. Od czerwca do sierpnia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło około 2 milionów turystów. To był Serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 17.05 i sport w Trójce. Adam Malecki.
20: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej zapowiada się bardzo ciekawe starcie w grupie I, gdzie o pierwsze miejsce powalczą Norwegia z Francją. Obie drużyny mają po 6 punktów. Francuzi owszem myślą o najbliższym meczu, jednak ich głównym celem jest wywalczenie kolejnego Mistrzostwa Świata, przekonuje były reprezentant Polski Henryk Kasperczak.
21: 2 razy Mistrzostwo Świata zdobyli przecież. Teraz może pójdą na trzecie, prawda, Mistrzostwo Świata. Zobaczymy. W każdym razie taka jest cel, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. To, co pokazują, no to jednak świadczy o dobrej jakości zespołu. Grają dobrą piłkę, są niebezpieczni ofensywnie, mają tych zawodników, których trzeba pilnować, żeby nie stracić bramki.
20: Oj, dobrze patrzy się na Le Bleu. Mecz Francji z Norwegią rozpocznie się o 21:00, podobnie jak spotkanie drużyn, które mają w tej grupie dorobek zerowy. Zagrają Irak z Senegalem, a więcej o mundialu opowie już niebawem Krzysztof Łuniewski. Inny Krzysztof Lijewski, trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, już myśli o rywalach drużyny w Lidze Mistrzów. Dzisiaj odbyło się losowanie, po którym wiadomo, że Kielczanie zagrają z niemieckim Magdeburgiem, norweskim Kolstadt Handball oraz szwajcarskim Kreuz Luzerna. Faworytem jest Magdeburg, czyli mistrz Bundesligi, przekonuje Lijewski.
22: Drużyna, która rokrocznie gra w Final Four, jest też jednym z pretendentów do końcowego triumfu, jest na pewno faworyt tej grupy. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast Kolsztat to jest drużyna, z których w ostatnich latach często spotykaliśmy. Jest to drużyna zapewne nieprzewidywalna i bardzo mocna, szczególnie na swoim terenie. No i absolutny kopciuszek, mistrz Szwajcarii z Lucerny. Drużyna, która do tej pory nie miała możliwości i okazji pokazać się szerszej publiczności, jeżeli chodzi o występy w Lidze Mistrzów.
20: Do tego wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock znalazł się w grupie B i zagra z Francuzami Znont, niemieckim Melzungenem oraz macedońskim Vardarem Skopje. Jeszcze przypomnienie o losowaniu przed wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonem. W pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabillo. Broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Magdalinet z Mirrą Andrievą, Maja Chwalińska z Malanchayą Savankev z Tajlandii, a Magdalena French z Anną Kalińską. Turniej w Londynie rozpocznie się 29 czerwca.
7: W nocy dziś od 15 do 20 stopni, jutro od 31 do 38 przeważnie, w niedzielę do 41 albo i 42, słyszeli to państwo w serwisie. W poniedziałek najcieplej ma być w centrum około 39 stopni, to będą bardzo gorące dni.

znam od

0: Jest 18. Prokuratura przygotowuje wniosek o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o atak z użyciem noża w Jastrzębskim Szpitalu. Komitet referendalny w Częstochowie usunął ze swojego składu jedną osobę w związku z obscenicznym filmem, jaki trafił do sieci. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przedstawiło efekty ponadrocznej rozbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju zamierza wystąpić z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o atak w tamtejszym wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Wczoraj mężczyzna zaatakował nożem pacjentki i personel placówki. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Jak poinformował prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, czyny te zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Napastnik w dniu dzisiejszym został doprowadzony do prokuratury. Prokurator referent wykonuje z nim czynności procesowe. Ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchuje. Planujemy wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Wykluczono, aby znajdował się pod wpływem alkoholu. Komitet referendalny dążący do odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta podjął decyzję o natychmiastowym usunięciu ze swoich struktur Marka Drygasa, jednego z inicjatorów akcji. Powodem tej decyzji był opublikowany w mediach społecznościowych film przedstawiający uliczną kłótnię i bójkę, podczas której mężczyzna wykrzykiwał wulgaryzmy i wykonywał obsceniczne gesty. Sam Drygas twierdzi, że nagranie pokazuje jedynie zmanipulowany wycinek zajścia, w którym to on padł ofiarą pobicia, a szersze oświadczenie zapowiedział na poniedziałek. Przedstawiciele komitetu stanowczo odcięli się od jego zachowania, podkreślając potrzebę ochrony wiarygodności całej inicjatywy. Odejście Drygasa nie wpłynie jednak na formalne losy zbiórki podpisów. W komitecie pozostało 8 osób, co spełnia ustawowe minimum 5 członków, a w grupie ma czas do 17 sierpnia na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów mieszkańców. Głównym motywem organizacji referendum jest poważna afera korupcyjna wokół urzędującego prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, który po lutowym zatrzymaniu przez CBA usłyszał zarzuty przyjmowania łapówek i został odsunięty od pełnienia obowiązków. W szeroko zakrojonym śledztwie, w którym zaledwie kilkanaście dni temu zatrzymano kolejną osobę powiązaną z otoczeniem władz miasta, zarzuty usłyszało już łącznie ponad 20 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Mural, na którym widnieją twarze poległych górników kopalni Wujek, taras widokowy, ogród, pomieszczenia do spotkań artystycznych czy warsztatów. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przedstawiło efekty ponadrocznej rozbudowy. Chcieliśmy stworzyć miejsce dla całych rodzin, które pozwoli się zatrzymać i zastanowić nad historią, mówi kierowniczka projektu Śląska Tożsamość, Anna Szewczak.
3: Mamy wystawę stałą, która opowiada trudny temat historii pacyfikacji kopalni Wujek. I brakowało takiego miejsca, żeby zwiedzający mogli usiąść na chwilę, napić się kawy, popatrzeć na ten industrialny krajobraz, który się znajduje za tymi budynkami i złapać ten moment właśnie refleksji, oddechu. Mogę skorzystać z warsztatów plastycznych, mogę przyjść na koncert, mogę wejść na taras widokowy, z którego mogę sobie zajrzeć na tą kopalnię, jak to wygląda.
0: Nowe przestrzenie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jutro będą otwarte dla wszystkich bezpłatnie. Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi sezon kąpielowy, między innymi w Sosnowcu. Do działającego tam już kąpieliska na Stawikach dziś dołączyły 2 kolejne odkryte pływalnie miejskie.
4: Czyli ta przy ulicy 3 Maja w centrum miasta obok Parku Sieleckiego, ale i ta na osiedlu Kalinowe przy ulicy Wojska Polskiego. Można będzie wypożyczyć w tym roku na tych obiektach leżaki. Oczywiście bawimy się, spędzamy wolny czas pod okiem ratowników.
0: Tłumaczył Rafał Łysy z Sosnowieckiego Magistratu. Żar leje się z nieba, dziś do 33 stopni na termometrach w regionie, jutro do 35, a w sobotę nawet do 38. Obowiązują ostrzeżenia synoptyków pierwszego i drugiego stopnia przed upałem.
5: A to czas na informacje autoradia na antenie Radia Katowice. W studiu Anna Juszkiewicz.
6: Witam Państwa ponownie. Nadal korek na autostradzie A4, ale zdecydowanie krótszy, bo teraz już tylko w Mysłowicach przed bramkami. To w kierunku Krakowa. Na autostradzie A1 nadal w kierunku Łodzi problemy. Od Piekar Śląskich aż do Siemoni z powodu prac drogowych. No i wyłączenia z ruchu jednego pasa pomiędzy Wymysłowem a Dobieszowicami. Zator. Nie ma już na autostradzie A1 korka na wysokości Częstochowy, gdzie doszło do kolizji na jezdni prowadzącej w stronę stronę Gliwic. Teraz już przejazd jest płynny. W Tychach z uwagi na organizację obchodów miejskiego święta miasta jutro spodziewane są duże utrudnienia w ruchu i wokół Parku Miejskiego Solidarności. Obszar w okolicach Stadionu Miejskiego będzie mocno zakorkowany. Odradza się kierowanie na parking przy ulicy Edukacji ze względu na mecz charytatywny. Utrudnienia dotyczą też tras dojazdowych. Trwają prace budowlane na ulicy Katowickiej. Tam budowa velostrady trwa, a to teraz już wpływa na płynność ruchu, no i likwiduje wybrane zatoki. Organizatorzy doradzają wybranie komunikacji miejskiej, której dodatkowe kursy przewidziano po zakończeniu koncertów. 691 400 400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
5: A teraz zapraszamy na skrót informacji. W studiu Karolina Michalik.
0: Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane. Jak przekazała prokuratura, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, prawdopodobnie nie znał też swoich ofiar, a w trakcie ataku był pod wpływem narkotyków. Jeszcze dziś do sądu ma wpłynąć wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu wobec agresora. Grozi mu dożywocie. Gminy Panki i Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim apelują do mieszkańców o pilne ograniczenie zużycia wody. Z powodu fali upałów oraz trwającego od kwietnia zagrożenia suszą hydrologiczną dobowy pobór wody wzrósł kilkukrotnie, przez co sieć wodociągowa pracuje na granicy wydolności. Samorządy wezwały do natychmiastowej rezygnacji z podlewania trawników, mycia samochodów czy napełnienia basenów. Zakończyła się budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Bagiennej w Katowicach. Obiekt został dziś oddany do użytku, jednak w ograniczonym zakresie. Pełne otwarcie wiaduktu ma nastąpić 3 lipca. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja o zapobieganiu mobbingowi. Jej tytuł to Bezpieczna uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi. Od procedur do kultury szacunku.

0: w Radiu Katowice teraz o inwestycji, która no, najlepiej gdyby w ogóle nie była potrzebna. Ale niestety jest i dlatego powstaje. Choć nie bez problemów. W Tychach powstaje hospicjum dla dzieci. Placówkę poprowadzi Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która od kilkunastu lat pomaga już najmłodszym i ich rodzinom. Plac budowy odwiedził nasz reporter.
1: To nasz następny krok. Mamy już hospicjum stacjonarne dla dzieci, prowadzimy Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci.
2: Prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, Natasza Godlewska.
1: Mieliśmy lepszy i gorszy czas. Teraz na tyle mocno stoimy na nogach, że możemy spełnić kolejne nasze wyzwanie, a tak naprawdę wyjść naprzeciw rodzinom, które bardzo czekają na to miejsce i wybudować hospicjum stacjonarne dla dzieci tu się tuli. W planie są dwie części. Pierwsza część to hospicjum stacjonarne, w drugim skrzydle będzie wentylacja mechaniczna, czyli dla dzieci, których wspiera respirator. Będą również pokoje opieki wytchnieniowej dla dzieci, które będą pod naszymi skrzydłami, jak rodzice potrzebują trochę czasu dla siebie. Budowa trwa pół roku, także niewiele. Budujemy na tyle, na ile mamy środków, na tyle, na ile uda nam się pozyskać środków lub odłożyć z 1,5% podatku. Tyle murów idzie do góry, dlatego wszystkich bardzo serdecznie prosimy. Jeżeli mogą wspomóc, mogą wesprzeć, no to każda złotówka jest naprawdę na wagę złota.
3: Jestem mamą zmarłego Michała.
2: Pani Agato, dlaczego pani tutaj dzisiaj jest?
3: Bo ja chcę przekazać, że takie hospicjum stacjonarne jest bardzo potrzebne dla ludzi takich jak ja, bo są odciążeni od opieki nad tym dzieckiem. Nad takim dzieckiem opieka polega 24 na dobę i po prostu nie idzie, no człowiek jest wykończony, jak czuwa w nocy, w dzień, czuwa nad oddechem dziecka, a tu w takim hospicjum dziecko będzie zaopiekowane, bezpieczne i otoczone troską.
2: Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Aleksandra Poloczek.
4: Myśmy zaczęli temat w środku roku, kiedy budżet jest skonstruowany w zeszłym roku. Pan marszałek z zarządem województwa bardzo pozytywnie do tego podszedł i obiecał, że i przy tworzeniu budżetu na przyszły rok punkt będzie wzięty pod rozważenie i uwagę. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary i myślę sobie, że wszyscy mieszkańcy województwa potraktują tę inwestycję bliską swojemu sercu jako coś, co będzie prezentem dla tych maluchów, które no nie mają szczęścia do długiego życia ani do zdrowia. I na koniec roku powiemy tym, którzy decydują o finansach, że już nie potrzebujemy, bo mamy całą kwotę.
5: Przywożą dziecko i opiekują się nim, robią to, co my w domu, czyli karmienie, przewijanie, podawanie leków, no i przede wszystkim opieka tutaj, zabawa z dziećmi, no wszystko co najlepsze. Nie wiem, czy my w domu jesteśmy w stanie dać tyle, co tutaj państwo.
2: Dla państwa to jest czas, w którym mogą państwo trochę odpocząć chyba, tak?
5: Dzięki właśnie takiej wytchnieniowej pomocy my, rodzice, jesteśmy w stanie też przede wszystkim zająć się innymi dziećmi, które są na przykład, nie? Jeszcze w rodzinie. Bo tak jak Piotruś, gdy jest w domu, no to wiadomo, cała uwaga praktycznie jest skupiona na nim. I drugie dziecko, no wprawdzie mamy już prawie dorosłego syna, ale wiem, co on przeżywał przez te wszystkie lata, kiedy zamiast z nim na spacer musieliśmy zostać na przykład w domu, bo Piotr źle się czuł, no i wiadomo, nie, no to wtedy jest, on to zrozumiał, tak, starszy syn zrozumiał, no, ale jest nam przykro, tak, wtedy, że zajmujemy się tylko jednym dzieckiem, a drugie, no niestety, no musi poczekać, nie. No Piotr jest szczęśliwy, jak tutaj może przyjechać, zawsze się cieszy, z utęsknieniem zawsze czeka, kiedy przyjdzie ten jego dzień, jeden, drugi, żeby mógł tutaj przyjechać. Uwielbia te swoje ciocie, wszystkie, no zresztą widać, uśmiech od ucha do ucha. No cóż tu dodać?
6: Wystarczy spojrzeć na jego minę i to jest no, odpowiedź na wszystkie pytania.
1: Hospicjum domowe, bo tak naprawdę stąd wywodzi się też pomysł hospicjum stacjonarnego. Wiemy, że nie każda rodzina jest w stanie być do końca ze swoim dzieckiem samemu w domu. Bardzo potrzebują naszego lekarza, naszej pielęgniarki. Jeżeli będzie miejsce, będzie przestrzeń pełna spokoju, ciepła, nie będzie to przestrzeń szpitalna, wtedy rodzice będą odważniej podchodzić do odejścia dziecka i pomimo tego bólu i cierpienia, myślę, że ten czas będą mogli spędzić bardziej razem, tutaj pod naszymi skrzydłami, tu się tuli.
6: Wielu osobom hospicjum kojarzy się bardzo negatywnie. Natomiast to jest całkowite przeciwieństwo.
5: Ono daje życie, tak?
6: Hospicjum to jest ulga i dla dzieci, i dla matek.
5: I trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej powstało, żeby pomogło większą liczbie rodzin, takim jak my, naprawdę.
0: Myślę, że warto, żebyśmy wszyscy trzymali kciuki. Dodam jeszcze, że w Tychach funkcjonuje już.
7: Jest 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
8: Karambol na obwodnicy Wrocławia, zablokowana jest droga w stronę Warszawy. Niemal 200 umów na sumę 10 miliardów euro. Polska i Ukraina mówią o sukcesie konferencji w Gdańsku. Zamiast wilków powinniśmy się bać fake newsów. Ministerstwo Klimatu rozprawia się z dezinformacją w sprawie drapieżników. Karambol na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na węźle Wrocław-Lotnisko zderzyło się 5 samochodów osobowych. 5 osób zostało rannych. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Relacjonuje reporterka Radia Wrocław Małgorzata Majeran-Kokot.
9: Ogromny korek. Ja tutaj stoję przed węzłem Wrocław-Lotnisko. Ja tutaj widziałam już, jak jechały 4 wielkie wozy Straży Pożarnej, karetka pogotowia, samochód Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, lawety, które wożą rozbite samochody. No i stoimy. Ja jestem tutaj już, tak wydaje mi się, że 45 minut stoję. No wygląda na to, że długi czas oczekiwania, jest gorąco, jest upał.
8: Sugerowany objazd na węźle Wrocław-Zachód, tam też tworzą się korki. To sukces Polski i Ukrainy. Tak o kończącej się dziś w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy mówią przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Podpisano na niej niemal 200 umów i listów intencyjnych na sumę 10 miliardów euro. Przyjechało 19 delegacji międzynarodowych na najwyższym szczeblu i 5 tysięcy przedstawicieli biznesu.
10: To największe przedsięwzięcie biznesowo-polityczne w tym roku w Europie, ocenił konferencję pełnomocnik polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
11: Gdy politycy zastanawiali się nad tym, jak zakończyć wojnę, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów. Te dokumenty to umowy, kontrakty.
10: Wtórował mu ukraiński wiceminister Taras Kaczka.
12: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy, dla Ukrainy, dla Polski. To jest największa inwestycja dla tego, żeby patrzeć w przyszłość i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
10: Główne obszary ukraińskiej gospodarki, które potrzebują inwestycji, to infrastruktura, energetyka, ale też przemysł zbrojeniowy. Tutaj istnieją szanse, że z części funduszy pomocowych na odbudowę Ukrainy skorzystają też polskie firmy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Większość ocen niedostatecznych, brak promocji do następnej klasy i czarny pasek zamiast biało-czerwonego. Takie symboliczne świadectwo szkolne szefowej resortu edukacji Barbarze Nowackiej wystawili aktywiści z organizacji Akcja Uczniowska. Przed gmachem ministerstwa zorganizowali konferencję prasową, na której ogłosili, że ministra ich zdaniem oblała rok szkolny m.in. za brak dotrzymywania obietnic. Młodzi ludzie zaprezentowali też raport zawierający 50 konkretnych postulatów zmian w polskiej szkole, w tym natychmiastowego znalezienia psychologów do 200 gmin w kraju, darmowych ciepłych posiłków oraz likwidacji tzw. wyścigu szczurów. Anna Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej zwraca uwagę, że deklarowana w Konstytucji darmowa nauka to w przypadku szkół średnich fikcja.
13: Jest tak, jednak cała otoczka związana z chodzeniem do szkoły niestety jest płatna. Jest to w pewnym rodzaju naturalne, jednak pewne elementy takie jak transport, wyżywienie oraz podręczniki są elementami niezbędnymi, aby uczniowie mogli dobrze w szkole funkcjonować.
8: Uczniowie wyrazili również głębokie ubolewanie z powodu informacji o możliwym prezydenckim wecie do ustawy o prawach uczniowskich i zapowiedzieli, że po wakacjach wrócą do protestów. Zamiast bać się wilków, powinniśmy obawiać się internetowych algorytmów i fake newsów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę na problem dezinformacji dotyczącej dużych drapieżników. W resorcie zorganizowano specjalną sesję ekspercką poświęconą zjawisku sztucznego nakręcania strachu przed dzikimi zwierzętami, w tym wilkami, niedźwiedziami i dzikami. Wiceminister klimatu i główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała podkreśla, że rzekoma plaga dzikich zwierząt w kraju to wykreowany medialnie mit.
14: Przykład dzików pokazuje, że mamy w Polsce prawie 5 razy mniej dzików od 2015 roku, a jak odpalimy media cyfrowe, to nagle się okazuje, że czasami mam wrażenie, że tych dzików jest więcej w miastach niż ludzi. No to pokazuje, że zostały zachwiane pewne proporcje, jeśli chodzi o algorytmy i to, co my dzisiaj widzimy w tej przestrzeni cyfrowej.
8: Resort zwraca uwagę, że konta internetowe, które obecnie celowo podgrzewają strach przed dzikimi zwierzętami w Polsce, są anonimowe. Ministerstwo przypomina, że od II wojny światowej w Polsce nie doszło do żadnego śmiertelnego ataku wilka na człowieka, a obecność drapieżników w lasach to ogromny sukces działań na rzecz ochrony przyrody.
7: Klimat.
8: 42% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 20 zalecane będzie oszczędzanie energii elektrycznej. Wysokie temperatury i brak opadów sprawiają, że w lasach całej Polsce mamy zagrożenie pożarowe i do tego pogłębiającą się suszę hydrologiczną. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
16: Na Mistrzostwach Świata faza grupowa trwa w najlepsze. W pierwszych zaplanowanych na dzisiaj meczach w grupie I zagrają o pierwsze miejsce pewne awansu Norwegia z Francją. Szans na dalsze granie nie mają już Senegal i Irak, więc zagrają o honor. Początek meczów o 21:00. W nocy ciąg dalszej rywalizacji. Nad ranem w ostatnim meczu grupy G Belgia zagra z Nową Zelandią. Czerwone Diabły, jeśli chcą awansować do 1/16 finału, nie mogą przegrać.
17: Belgia jest jednym z największych rozczarowań. Ma zaledwie 2 punkty po remisach z Egiptem oraz Iranem. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wielu ekspertów uważało, że ostatni doświadczeni piłkarze ze złotego pokolenia wraz z młodymi stworzą mocną drużynę. A przed trzecim meczem Belgia drży o wyjście z grupy. Jaka jest recepta na awans? Zimna krew, zabójcza skuteczność i determinacja pod bramką rywali. Odpowiada trener Rudy Garcia. Sytuacji Czerwonych Diabłów nie poprawiają problemy Jeremiego Doku, nazywanego ofensywnym talizmanem. Belg z niezwykłym przyspieszeniem i kontrolą nad piłką nie trenował od 7 dni. Najpierw zmagał się z infekcją dróg oddechowych, a potem poleciał do Londynu, by być przy narodzinach pierwszego syna. Teraz jest w kadrze meczowej, ale raczej nie zagra pełnego spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
16: W Lucernie odbywają się ostatnie w sezonie regaty Pucharu Świata w wioślarstwie. W pierwszym dniu rywalizacji do finałów A zakwalifikowały się 2 polskie osady. W walce o podium zobaczymy 4 besterniczki w składzie Zuzanna Madaj, Kamila Jasińska, Anna Podszuska i Weronika Ludwiczak, a także 8 mężczyzn ze sterniczką Julią Wiśniewską. 4 inne osady popłyną w sobotnich półfinałach. Najważniejszymi imprezami wioślarskimi w tym roku będą Mistrzostwa Europy we Włoszech i Mistrzostwa Świata w Holandii. A środowisko siatkarskie jest poruszone odejściem Daniela Castellaniego. Były selekcjoner reprezentacji Polski zmarł po długiej chorobie. Argentyńczyka wspominają jego zawodnicy, choćby ze Skry Bełchatów, gdzie pracował od 2006 do 2009 roku. Grał tam wówczas wieloletni libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak.
18: Jak widzę Daniela, to zawsze widzę jego uśmiechniętą twarz i to, jak potrafił rozluźniać atmosferę na treningu, gdzie była napięta, rzucając chociażby jakimś żartem. Daniel bardzo lubił rozmawiać z zawodnikami, Daniel bardzo lubił ukierunkowywać zawodników na to, co oni mają zmienić w sobie, żeby sami dochodzili do tych wniosków, aniżeli bardziej narzucał. Więc ten model takiego zaufania pomiędzy trenerem a zawodnikiem był bardzo duży.
16: Daniel Castellani zmarł w wieku 65 lat.
7: Upał będzie, co tu dużo mówić. Jutro od 31 do 38 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, nawet 41-42 stopnie mają być gdzieś na Dolnym Śląsku. Niedziela nieco chłodniejsza do 39 stopni. Poniedziałek. Poniedziałek do 39, niedziela do 42. Tak czy siak diabelnie gorąco. O tym trzeba pamiętać.
8: Trójka.

0: Pytasz, jaki jest ten drugi nastrój? Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu. Zastój, od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie.

słodko to jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho. Chcieli...

0: Minęła 19. Osoby zaatakowane wczoraj przez nożownika w Jastrzębskim Szpitalu są w stanie stabilnym. Straż pożarna wciąż prowadzi działania na terenie składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Miłośnicy mocnych wrażeń mogą dziś wziąć udział w Przywodziszowicach w biegu z duchami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Dwie pacjentki, lekarza oraz pielęgniarkę ranił nożownik, który wczoraj wieczorem wszedł na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik został obezwładniony przez lekarza, a następnie zatrzymany przez policję. Postawiono mu już zarzuty usiłowania zabójstwa 4 osób. Sytuacja mocno zaniepokoiła zarówno personel, jak i pacjentów, z którymi rozmawiał reporter Radia Katowice.
2: Przerażające, to nie wiem. Ktoś to mówił w mediach bodajże, że ochrona miała jakieś znaczenie, że go wpuściła, ale gdzie tu jest ochrona? W szpitalu nie ma ochrony. Każdy może wejść bezpośrednio jak chce przede wszystkim, nie? No jest to przykre.
3: Ogromna tragedia. W zasadzie to miałam obawy, czy to... Obawy, bo to dzisiaj mąż ma termin, ale obawa jest zawsze, że może coś się wydarzyć. Nie wiadomo gdzie w zasadzie, nie?
4: Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić. Na ulicy też się może coś takiego zdarzyć, wiadomo. Nie da się wszystkiemu zapobiec. Pytanie, czy to się nie będzie powtarzać, prawda?
0: Osoby zaatakowane wczoraj przez nożownika w Jastrzębskim Szpitalu są w stanie stabilnym. Nożownikowi grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Straż pożarna wciąż prowadzi działania na terenie składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Obecnie na miejscu pracuje około 100 strażaków, to połowa mniej niż wczoraj. Trwa przekopywanie składowiska odpadów, ponieważ wewnątrz nadal znajdują się potencjalne zarzewia ognia. Wysokie temperatury powodują wysychanie materiału, co sprzyja ponownemu pojawieniu się ognia. Dlatego strażacy sukcesywnie przelewają i przemieszczają odpady, aby całkowicie wyeliminować źródła pożaru.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W bielskiej Nowa Patrii koncertem na żywo zespół Tom Hausner Jazz Band rozpoczyna nowy cykl spotkań z muzyką, tańcem, stylem i modą. To pomysł bielskiej projektantki mody Nataszy Pawluczenko, która uważa, że należy popularyzować klasykę nie tylko od święta, a miejsce ma być dawna słynna Patria. Te wieczory będą dla ludzi w różnym wieku i o różnych gustach. Na stałe pojawią się od jesieni, zapowiada projektantka.
5: Są różne pokolenia, które tutaj do nas przychodzą grać na żywo, od bardzo młodych do już tych, powiedzmy, profesorów grania. Więc generalnie tu możliwości jest dużo i mam nadzieję, że całą jesień zapełnimy też taką muzyką na żywo.
0: Początek dzisiejszego koncertu o 20:00. Terminy kolejnych spotkań poznamy pod koniec lata. Miłośnicy mocnych wrażeń mogą dziś wziąć udział w Przywodziszowicach w gminie Żarki w biegu z duchami. Uczestnicy wyruszą na trasę po zmroku około 22:00. Nocna sceneria Jury sprawdzi odporność na strach oraz umiejętność poruszania się w ciemności wśród szmerów i szumu drzew. Oprócz odwagi trzeba wziąć ze sobą latarkę, informuje Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
6: Na zawodników czekają atrakcje pobudzające ich do biegu. Będzie to faktycznie spotkanie z duchami, będzie troszeczkę strachów, będzie na wesoło, a sami zawodnicy na mecie pojawią się w odjechanych przebraniach.
0: Bieg z duchami odbywa się po raz 10. W tym roku zawodnicy rywalizować będą na dwóch trasach o długości 9 i 15 kilometrów. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie bezchmurnie, tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 19 stopni Celsjusza.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 czerwca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są 32 stopnie, będą 42. Prognozy na niedzielę są jednoznaczne. I jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. W tym serwisie sprawdzimy też, jak wygląda początek wakacji na drogach wyjazdowych z miast. Fala upałów zalewa Polskę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżeń o wysokich temperaturach. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Alert takiej treści został wysłany do odbiorców w całej Polsce. W weekend termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie Celsjusza. Rekordy czerwcowej temperatury odnotowały dziś też m.in. Szwajcaria i Niemcy. Na zachodzie Niemiec zmierzono równo 40 stopni, a w szwajcarskiej Bazylei tylko nieco mniej.
8: 38,8 stopnia to najwięcej w historii pomiarów w Bazylei. Dla całej Szwajcarii najwyższa dotąd zmierzona temperatura to 41,5 stopnia z upalnego lata 2003 roku. W czerwcu tak gorąco jednak jeszcze nie było. Szczyt obecnej fali upałów spodziewany jest w niedzielę. Wtedy zarówno w Szwajcarii, jak i w Niemczech oczekiwane są absolutne rekordy. Dzisiaj stacja w Saarbrücken-Burbach przy francuskiej granicy zanotowała 40 stopni. W całym kraju odwoływane są imprezy sportowe, kulturalne i jubileusze. Zamykają się nawet niektóre muzea i zamki. Drogowcy odwołują zaplanowane na ten weekend naprawy autostrad. Kolejarze częściej niż zwykle kontrolują stan torów. W Szwajcarii prace przerwały dwa reaktory jądrowe w Becnau, bo istniało zagrożenie dla życia w rzece Are, której wodami elektrownia jest chłodzona. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
7: Polscy i ukraińscy politycy mówią o sukcesie gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Podkreślają, że mimo różnic historycznych i napięć na linii Kijów-Warszawa, rozmowy w trakcie konferencji były merytoryczne i konkretne. Udało się zawrzeć kontrakty na odbudowę Ukrainy. Musimy przede wszystkim dbać o przyszłość. Nie zapominając o przyszłości, mówił w Pulsie Trójki Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
9: Szkoda, że w takiej atmosferze, szkoda, że pan prezydent Zełenski nie był obecny na tej konferencji. Niestety, ale mam wrażenie, że również te decyzje pana prezydenta w tym czasie miały na to wpływ. My dzisiaj musimy myśleć przede wszystkim o silnych relacjach z Ukrainą.
7: Dobrze, że konferencja się odbyła, ale mogła mieć wyższą rangę, uważa Krzysztof Lipiec z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Wszyscy mamy taką nadzieję, że Polacy będą mieli w tym duże korzyści, w tych kwestiach, o których już zostało powiedziane, ale ta konferencja mogła mieć wyższą rangę. No niestety nie było prezydenta Ukrainy, ale cóż mówić o prezydencie Ukrainy, skoro na tę konferencję nie został zaproszony prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
7: Konferencje odbudowy Ukrainy odbywają się co roku, w przyszłym roku w Estonii. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Sprawę przejął Wydział Warszawskiej Prokuratury do Spraw Wojskowych.
11: Do zdarzenia doszło przedwczoraj na terenie pierwszej linii metra w Warszawie. Około godziny 7 systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu między stacjami Ursynów i Służew. Ruch pociągów został wstrzymany, a jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała mężczyznę. 22-letni Francuz nie wyjaśnił jednak, co robił w tunelu. Nie chciał także współpracować ze służbami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
7: Z informacji Onetu wynika, że mężczyzna może odpowiadać za próbę zamachu na urządzenia infrastruktury, bo taki zarzut mu wstępnie przedstawiono. Na polskich drogach topi się asfalt i wzbiera fala wakacyjnych wyjazdów. Wyruszając w podróż, warto pamiętać o regularnych przerwach na odpoczynek. Upał może osłabić naszą koncentrację za kierownicą. Sytuacji na wylotówce z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna przygląda się Michał Makowski. Dobry wieczór, dzień dobry. Wyjeżdżając ze stolicy trzeba się uzbroić w cierpliwość.
12: Tak, to prawda. Oczywiście do pewnych granic. W korkach w okolicy Łomianek można zgubić pół godziny, więc wtedy dojazd do Gdańska zajmie 3,5 godziny. A niektórym kierowcom sam wyjazd z Warszawy zajął aż 1,5 godziny. Na szczęście sytuacja ma się ku lepszemu. Tym bardziej, że Bałtyk, Warmia czy Mazury wynagrodzą turystom podróż w poszukiwaniu orzeźwienia. Tam będzie o kilka stopni chłodniej niż w centrum Polski.
13: Wracamy z Bieszczad i tak pomału się przesuwamy ku Pomorzu.
12: To jest kamper? Jest tutaj spanie w środku? Czy...
13: Jest, jest. No taki van bus. Można się zatrzymać w ładniejszych miejscach.
14: Wszystkie wyjeżdżałem, to kurczę po Warszawie, to na Golasa można biegać. Nikogo nie będzie.
15: Naszykować wszystko, zaplanować i żeby bezpiecznie dojechać.
12: Tak jak na Mistrzostwach Świata, przerwa na nawodnienie.
15: Zgadza się.
12: Szczególna ostrożność za kierownicą nie zaszkodzi. W ubiegłym roku w pierwsze dni wakacji mieliśmy ponad 300 wypadków drogowych, niestety również ze skutkiem śmiertelnym. Teraz na pierwsze dni wakacji na drogach spodziewamy się większej liczby policyjnych patroli i funkcjonariusze mają zwracać szczególną uwagę na wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach, korzystanie z telefonu za kierownicą czy jazdę pod wpływem alkoholu.
7: I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie w całej Polsce, bez opadów, a słaby wiatr nie przyniesie ulgi. Jutro od 31 stopni w Suwałkach do 35 w Warszawie i 37 w Legnicy. Niedziela jeszcze cieplejsza.

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj. Chcemy więcej. Teraz łap.

bezumiarzy. Nie uciesz pieśni. Nie uciesz. Ubezpieczniej. Podejrzyj. Chociaż spróbuj, drętwij. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie.

0: Minęła 20. W niektórych miejscowościach na północy województwa śląskiego zaczyna brakować wody. Dziś ruszyły dni powiatu żywieckiego. Trwa głosowanie na tarnogórzanina lub tarnogórzankę 500-lecia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gminy z północy województwa apelują do mieszkańców o oszczędność wody. Jednocześnie ostrzegają, że może jej zabraknąć w kranach.
2: Od kwietnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed suszą hydrologiczną na północy województwa. Dodatkowo od kilku dni panują wysokie temperatury, co powoduje zwiększone zużycie wody z sieci. Gminy Panki i Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim apelują do mieszkańców, aby ci powstrzymali się od podlewania trawników i ogrodów, a także napełniania basenów, oczek wodnych oraz innych zbiorników. Apel dotyczy także mycia pojazdów wodą z sieci. Gminy wskazują, że powinna być ona wykorzystywana jedynie do celów bytowych. W ostatnich dniach zużycie wody wzrosło kilkukrotnie, a sieć wodociągowa jest na granicy wydolności.
0: Informuje Krzysztof Słabikowski. W niektórych miejscach wody zaczyna brakować, dlatego warto rozważyć jej oszczędzanie. Szczególnie, że w najbliższych dniach nie są przewidywane długotrwałe opady deszczu, które mogłyby poprawić sytuację. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych, do którego doszło w latach 2018-2019. Działania te spowodowały straty w wysokości ponad 4 milionów złotych. Dwie osoby, członkowie zarządu spółki, nie zarządzały w sposób prawidłowy mieniem spółki i zawierały niekorzystne dla niej umowy oraz porozumienia. Wobec podejrzanych prokuratura okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżonym grozi nawet do 10 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś ruszyły dni powiatu żywieckiego połączone ze świętem gminy Jeleśnia. Impreza odbywa się w Jeleśniańskim Amfiteatrze. W programie m.in. pokazy taneczne, koncerty zespołów i występy kapel, przegląd potraw regionalnych, próbowacka jodła beskidzkiego czy święto miodu. Mamy atrakcje dla każdego, zachęca starosta żywiecki Adrian Midora.
3: Dni powiatu organizuje się z kilku powodów. Z jednej strony jest to dla nas takie wydarzenie o charakterze turystycznym, ponieważ rozpoczynają się wakacje, ale jest to z myślą przede wszystkim o naszych mieszkańcach. Ludzie będą mogli troszeczkę odetchnąć. Będzie bardzo dużo elementów odnoszących się do naszej kultury, tradycji, do muzyki, do naszego folkloru. Także będzie naprawdę bardzo ciekawie i dla tych najmłodszych, czyli dla dzieciaków, no i też dla osób dorosłych.
0: Dni powiatu żywieckiego połączone ze świętem gminy Jeleśnia potrwają do niedzieli. Wstęp jest wolny. Program na stronie Urzędu Gminy Jeleśnia. Ruszyło głosowanie na tarnogórzanina lub tarnogórzankę 500-lecia. Plebiscyt ogłosił tamtejszy samorząd. Organizowany jest w związku z obchodami jubileuszu miasta, przez którego historię przewinęli się m.in. sławni szlachcice, ludzie pracy, nauki czy sztuki. Wskazywać można było zarówno osoby żyjące, jak i postaci historyczne. Takie bowiem dwie kategorie wyznaczyli organizatorzy konkursu. Teraz można oddawać głosy na wskazanych przez mieszkańców kandydatów. Głosowanie na nich potrwa do końca lipca. Odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej oraz tradycyjnej, papierowej, wyznaczonych punktach głosowania. Jeszcze o pogodzie. W nocy bezchmurnie, jedynie początkowo gdzieniegdzie zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump grozi nałożeniem 100% ceł na europejskie kraje, jeśli wprowadzą podatek od usług cyfrowych. Rozpoczęły się wakacje i czas wyjazdów na letni wypoczynek. Policja przestrzega przed upałem. 105 lat temu odnotowano najwyższą jak dotąd temperaturę w Polsce. Rekord może paść w weekend. Donald Trump grozi 100% cłami za wprowadzenie podatku od usług cyfrowych dla amerykańskich firm. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada, że nałoży cła na wszystkie towary z europejskich krajów, które zdecydują się na taki krok. Na swoim portalu społecznościowym podkreślił, że cła zastąpią umowy handlowe zawarte z każdym krajem, niezależnie od tego, czy zostały wdrożone, podpisane czy nie. Wśród państw, które planują takie przepisy, jest Polska. Rząd chce wprowadzić podatek cyfrowy, dzięki któremu zagraniczne korporacje będą wpłacać do budżetu państwa znacznie więcej niż do tej pory. Chodzi o 3% podatek od przychodów osiąganych w naszym kraju, a dotyczyć ma firm, których globalne przychody przekraczają próg 750 milionów euro. Te plany krytykują amerykańskie firmy i izby gospodarcze, wskazując na ryzyko dyskryminacji i podwójnego opodatkowania. Trasy wyjazdowe z większych miast wypełniły się turystami zmierzającymi na wakacje. Policja rozpoczyna wzmożone kontrole i ostrzega przed upałem, który może osłabiać koncentrację za kierownicą. Wyruszając w daleką podróż, warto pamiętać o regularnych przerwach na odpoczynek i nawodnienie. Michał Makowski przyglądał się sytuacji na drodze wyjazdowej z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna.
5: Wracamy z Bieszczad i tak pomału się przesuwamy ku Pomorzu, nie?
6: To jest kamper? Jest tutaj spanie w środku? Czy...
5: Jest, jest. No taki van bus.
6: Z kamperem się wygodnie podróżuje?
5: Lepiej niż się ustala na jakieś miejsce i tu nagle jakieś koreczki i dojeżdżamy 3 godziny potem i pani do ciebie dzwoni, o Boże, a gdzie wy jesteście? Nie umówiliśmy się na 16 na nocleg. Można się zatrzymać w ładniejszych miejscach.
7: Tak, na wakacje, nad morze, no jest tego trochę. Tutaj 40 minut przestaliśmy. Już się zaczęło dzisiaj, można powiedzieć od nowa.
8: Tu tak zawsze jest. Zawsze jest problem z wyjazdem.
9: Wróciłem dzisiaj z Poznania i właśnie teraz zmierzam do Sopotu, no jest ciężko. Generalnie całe miasto stoi, no jest dramat.
10: Jedziemy na Hel, trochę surfingu, ogólnie wywczas.
4: Dodam, że w ubiegłym roku w pierwsze dni wakacji doszło do prawie 300 wypadków na drogach. Zginęło 19 osób, a ponad 340 zostało rannych. Komisja Europejska chce przedłużenia ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem mężczyzn w wieku poborowym. Komisarz do spraw wewnętrznych i migracji zaproponował, by przepisy zostały przedłużone do marca 2028 roku. Teraz tymi planami zajmą się unijne kraje, których zgoda jest niezbędna, relacjonuje Beata Połomecka.
11: W unijnych krajach jest prawie 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Po rosyjskiej napaści Unia objęła ich tymczasową ochroną. Ukraińcy mają takie same prawa jak Europejczycy do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Jednak ostatnio Kijów zaczął upominać się o mężczyzn w wieku poborowym. Komisja Europejska postanowiła to uwzględnić. Zgodnie z naszą propozycją, tymczasowa ochrona nie będzie udzielana nowo przybyłym osobom, które mają zobowiązania wojskowe. Poinformował unijny komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner. Właśnie o to prosiła nas Ukraina i to właśnie robimy. Nowe przepisy nie dotyczyłyby osób, które już teraz przebywają w unijnych krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Czy po 105 latach rekord najwyższej temperatury w Polsce zostanie pobity? Na niedzielę zapowiadane są nawet 42 stopnie. Dotychczasowy rekord padł w Pruszkowie na Opolszczyźnie 29 lipca 1921 roku. O 13:48 stacja meteorologiczna odnotowała na termometrach 42 stopnia. Joachim Kąsek, kronikarz i mieszkaniec Pruszkowa, ocenia klimat miasta jako bardzo specyficzny.
12: Nawet jeżeli chodzi o opady, o burze, to Pruszków zawsze omija. Jesteśmy w tak zwanej bramie morawskiej, także unikamy tutaj na szczęście jakichś tam kataklizmów. No ale jak już wejdzie do Pruszkowa, to już później łomoczy dosyć mocno. No zobaczymy jak będzie, czy rzeczywiście pobijemy rekord temperatury w Pruszkowie, czy nie, no to się okaże. Ale dzisiaj jest gorąco, ale leciutki wiaterek wieje, także jest nawet przyjemnie.
4: Dodajmy, Pruszków ma pomnik i tablicę upamiętniające rekordowy upał, a także nowoczesną stację meteorologiczną. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pogodniej z afrykańskimi temperaturami. 31 stopnie pokażą termometry w Suwałkach, 35 w Warszawie, do 37 w Legnicy.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Minęła 21. Policja udostępnia mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Firma Stalexport Autostrada Małopolska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS. W podcieszyńskim Haszlachu pojawiają się uczestnicy czwartego zlotu zabytkowych traktorów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi już po raz ósmy mundurowi udostępniają mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Do końca sierpnia na policyjnych stronach internetowych będzie dostępna specjalna grafika. Na niej prezentowana będzie liczba śmiertelnych wypadków drogowych wraz z informacją o zdarzeniu, powiedziała Radiu Katowice młodsza aspirant Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
2: Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, oraz przede wszystkim skłonić do refleksji użytkowników dróg. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Dlatego apelujemy do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego kierującego.
0: Tylko w województwie śląskim w policyjnych statystykach zapisało się niemal 400 wypadków, w których życie straciło 25 osób, a prawie 480 zostało rannych. Mural, na którym widnieją twarze poległych górników kopalni Wujek, taras widokowy, ogród, pomieszczenia do spotkań artystycznych, warsztatów oraz ze świadkami historii. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przedstawiło efekty ponadrocznej rozbudowy. Chcieliśmy stworzyć miejsce dla całych rodzin, które pozwoli się zatrzymać i zastanowić nad historią, powiedziała kierowniczka projektu Śląska Tożsamość, Anna Szewczyk.
3: Mamy wystawę stałą, która opowiada trudny temat historii pacyfikacji kopalni Wujek. Brakowało takiego miejsca, żeby zwiedzający mogli usiąść na chwilę, napić się kawy, popatrzeć na ten industrialny krajobraz, który się znajduje za tymi budynkami i złapać ten moment właśnie refleksji, oddechu. Mogę skorzystać z warsztatów plastycznych, mogę przyjść na koncert, mogę wejść na taras widokowy, z którego mogę sobie zajrzeć na tą kopalnię, jak to wygląda.
0: Nowe przestrzenie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jutro będą otwarte dla wszystkich. Od 10 do 18 bezpłatnie można wziąć udział w warsztatach rodzinnych, spotkaniach ze świadkami historii, autorami fotografii, zwiedzać wystawy i taras widokowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Firma Stalexport Autostrada Małopolska, zarządzająca autostradą A4 między Katowicami a Krakowem, ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści żądają opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Przestępcy działają pod presją czasu, wysyłając niebezpieczne linki mające na celu wyłudzenie danych oraz uzyskanie dostępu do kont bankowych ofiar. Rzecznik spółki Daniel Gryt podkreślił, że firma nigdy nie wysyła takich komunikatów i apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w przesłane odnośniki. 350 km na starym, wyremontowanym traktorze z Czech do Polski. W 70-letnim Zetorze 25A bez kabiny w podcieszyńskim Haszlachu zameldował się Rudolf Zmitko. Pasjonat z zagranicy jest jednym z pierwszych traktorzystów, którzy zjeżdżają do gminy na czwarty zlot zabytkowych traktorów. Podróż trwała 2 dni i była bardzo trudna. Trzeba być trochę wariatem, powiedział Radiu Katowice pan Rudolf, ale jego zdaniem najpiękniejszy widok na świat rozpościera się tylko z siedziska w traktorze.
4: Po cestě byly zážitky, protože se mě to asi 4x
0: zastavilo. Upał i złe paliwo sprawiły, że mój pojazd zatrzymał się na trasie 4 razy. Wjechałem też przez pomyłkę na drogę ekspresową i musiałem szybko z niej uciekać. Później nawigacja prowadziła mnie przez pola. To było straszne, ale jestem szczęśliwy, że dałem radę.
4: Jestem szczęśliwy, że jestem to zwładnął.
0: W weekend przy boiskach w centrum miejscowości odbędzie się impreza Traktor Power Haszlak 2026. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy w regionie bezchmurnie, bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 19 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali ramowe porozumienie, które wyznacza drogę do porozumienia pokojowego. O sukcesie gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy mówią polscy i ukraińscy politycy. Jest róża imienia Mariana Turskiego.
6: Zaczyna kwitnąć najpierw z takim pąsem różowym. Rozświetla się w ciągu paru godzin nad taką czystą biel.
5: Jest ramowe porozumienie między Izraelem a Libanem. Ogłosił je amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, który pośredniczył w rozmowach. Trójstronne ramowe porozumienie wyznacza drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji w Waszyngtonie. Marco Rubio podkreślił, że wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia. Według serwisu Axios dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z nich jest wycofanie armii izraelskiej z niewielkich obszarów na południu Libanu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że wojska zostaną m.in. w średniowiecznej twierdzy Bofor. Premier Libanu Nawaf Salam mówił wcześniej, że Bejrut nie zaakceptuje dalszej obecności sił izraelskich ani w pięciu, ani w dwóch lokalizacjach. Hezbollah, który nie jest stroną porozumienia i od początku ostro krytykował negocjacje z Izraelem, nie zajął jeszcze oficjalnego stanowiska. Donald Trump oskarżył tymczasem Iran o atak na statki handlowe w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent nazwał działania Teheranu głupim naruszeniem podpisanego w ubiegłym tygodniu zawieszenia broni.
7: Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Iran wystrzelił co najmniej 4 drony bojowe w statki przepływające przez cieśninę Ormus. Według prezydenta jeden z nich trafił w górny pokład dużego statku towarowego. 3 pozostałe drony zostały zestrzelone przez siły amerykańskie. Trump nazwał atak głupim naruszeniem zawieszenia broni i nie odniósł się w swoim wpisie do kwestii zerwania negocjacji z Iranem. Do uszkodzenia statku doszło w czwartek u wybrzeża Omanu. Brytyjskie wojsko potwierdziło, że jednostka została trafiona pociskiem po przejściu kilku tankowców korzystających z trasy wyznaczonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Władze Singapuru, pod flagą którego pływał uszkodzony statek, określiły atak jako niesprowokowany, nieusprawiedliwiony i naruszający prawo międzynarodowe. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: Polscy i ukraińscy politycy mówią o sukcesie gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Podkreślają, że mimo różnic historycznych i napięć na linii Kijów-Warszawa, rozmowy były merytoryczne i konkretne.
8: O sukcesie konferencji mówił Polskiemu Radiu prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie Wołodymyr Łytwyn. Ukraiński polityk zaapelował do polskich przedsiębiorców, żeby nie bali się inwestować na Ukrainie i zgłaszali swoje projekty jak najszybciej.
9: Jak często namawiam, że nie musimy czekać, kiedy Putin zdechnie. Teraz musimy zaczynać, czyli Polacy muszą zaczynać, dlatego że kiedy wszystko to się skończy, te ryzyka, o których wszyscy mówią, to już znikną i będzie taka duża fala tych chętnych do inwestycji w Ukrainie. I ci, że są więksi, to oni będą rządzić. Czyli Amerykanie, Niemcy, Japończycy.
8: Jak dodał, są pieniądze, są finansowe mechanizmy gwarantujące bezpieczeństwo, więc trzeba już ruszać. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Za kilka tygodni ma się rozpocząć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jej inicjatorem jest prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk, znany także z ruchu Tak dla CPK, który mówi, że to odpowiedź na aferę w Szpitalu Południowym. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie spodziewa się, aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem.
10: To jest oczywiście prawo mieszkanek i mieszkańców, żeby odwoływać swoich włodarzy w referendum. Natomiast z całym szacunkiem do organizatorów trudno mi sobie wyobrazić, żeby taka inicjatywa w Warszawie odniosła sukces. Oczywiście przyglądamy się i oczywiście nie lekceważymy. Natomiast pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski w Warszawie zdobył mandat prezydenta naprawdę dużą większością głosów, właściwie bez poważnych kontrkandydatów.
5: Rafał Trzaskowski wygrał wybory już w pierwszej turze, otrzymał ponad 57% głosów. Ma duże śnieżno-białe kwiaty o klasycznej formie i wyraźny różano-cytrusowy zapach. To róża imienia Mariana Turskiego. Królową kwiatów zaprezentowano i ochrzczono obok pomnika bohaterów warszawskiego getta w setną rocznicę urodzin jednego z najważniejszych świadków zagłady. Nowa odmiana została stworzona przez hodowcę Łukasza Rojewskiego.
11: Zaczyna kwitnąć najpierw z takim pąsem różowym, ma klasyczny urnowaty pąk i wówczas rozświetla się w ciągu paru godzin z taką czystą biel. Cudnie pachnie, ma absolutnie nieróżany zapach. Możemy spotkać nutę zieloną, gdzie jest jakaś taka skoszona łąka, jakaś taka może trawa. Do tego jeszcze czuć wyraźne cytrusy i zakończone wszystko jest taką paczulą i tuberozą.
5: Marian Turski zmarł w lutym ubiegłego roku. Do końca życia przypominał, że pamięć o zagładzie nie jest wyłącznie sprawą przeszłości, ale też zobowiązaniem wobec współczesności.
12: Klimat.
5: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, tylko na południu Polski i w Łodzi umiarkowana. 18% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
14: Na początek piłka nożna i Mistrzostwa Świata. Przed chwilą rozpoczęły się dwa mecze. Jeden wagi ciężkiej. Norwegia gra z Francją, a Senegal z Irakiem. Na razie bez bramek. Z kolei w nocy dwa mecze. Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, Urugwaj z Hiszpanią. Nad ranem polskiego czasu Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Chorwacją. Na stadionie w Vancouver Czerwone Diabły nie mogą przegrać, jeśli chcą awansować do 1/16 finału. O szczegółach Beata Płomecka z Brukseli.
15: Belgia jest jednym z największych rozczarowań. Ma zaledwie 2 punkty po remisach z Egiptem oraz Iranem. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wielu ekspertów uważało, że ostatni doświadczeni piłkarze ze złotego pokolenia wraz z młodymi stworzą mocną drużynę. A przed trzecim meczem Belgia drży o wyjście z grupy. Jaka jest recepta na awans? Zimna krew, zabójcza skuteczność i determinacja pod bramką rywali, odpowiada trener Rudy Garcia. Sytuacji Czerwonych Diabłów nie poprawiają problemy Jeremiego Doku, nazywanego ofensywnym talizmanem. Belg z niezwykłym przyspieszeniem i kontrolą nad piłką nie trenował od 7 dni. Najpierw zmagał się z infekcją dróg oddechowych, a potem poleciał do Londynu, by być przy narodzinach pierwszego syna. Teraz jest w kadrze meczowej, ale raczej nie zagra pełnego spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
14: W turnieju nie było niespodzianki. W meczu 10. kolejki żużlowej Ekstraligi miejscowy Press wygrał na swoim stadionie z Włókniarzem Częstochowa 67-23. Wszystkie swoje biegi wygrał Robert Lambert i przyniósł triumfatorom najwięcej 15 punktów. W tabeli prowadzi Press 16 punktów przed GKM-em Grudziądz i Spartą Wrocław o 20.30. Sparta podejmuje GKM. Na koniec boks. Oleksandr Usyk zapowiedział, że rezygnuje ze wszystkich pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej, ale nie zamierza przechodzić na emeryturę. Jak zapewnia Usyk, taka decyzja nie oznacza końca kariery. To przemyślana decyzja, która otworzy przede mną nowe możliwości. To nie koniec historii, ciąg dalszy nastąpi, zapowiedział pięściarz, który po raz ostatni walczył w maju. Z pewnym trudem pokonał wówczas w Egipcie Erika Verhovena.
5: Jutro pogodnie, termometry pokażą 31 stopni na Podlasiu, 35 w centrum, do 37 na Dolnym Śląsku.
16: Autopromocja.

0: Minęła 21. Policja udostępnia mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Firma Stalexport Autostrada Małopolska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS. W podcieszyńskim Haszlachu pojawiają się uczestnicy czwartego zlotu zabytkowych traktorów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi już po raz ósmy mundurowi udostępniają mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Do końca sierpnia na policyjnych stronach internetowych będzie dostępna specjalna grafika. Na niej prezentowana będzie liczba śmiertelnych wypadków drogowych wraz z informacją o zdarzeniu, powiedziała Radiu Katowice młodszy aspirant Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
2: Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, oraz przede wszystkim skłonić do refleksji użytkowników dróg. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Dlatego apelujemy do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego kierującego.
0: Tylko w województwie śląskim w policyjnych statystykach zapisało się niemal 400 wypadków, w których życie straciło 25 osób, a prawie 480 zostało rannych. Mural, na którym widnieją twarze poległych górników kopalni Wujek, taras widokowy, ogród, pomieszczenia do spotkań artystycznych, warsztatów oraz ze świadkami historii. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przedstawiło efekty ponadrocznej rozbudowy. Chcieliśmy stworzyć miejsce dla całych rodzin, które pozwoli się zatrzymać i zastanowić nad historią, powiedziała kierowniczka projektu Śląska Tożsamość, Anna Szewczyk.
3: Mamy wystawę stałą, która opowiada trudny temat historii pacyfikacji kopalni Wujek. Brakowało takiego miejsca, żeby zwiedzający mogli usiąść na chwilę, napić się kawy, popatrzeć na ten industrialny krajobraz, który się znajduje za tymi budynkami i złapać ten moment właśnie refleksji, oddechu. Mogę skorzystać z warsztatów plastycznych, mogę przyjść na koncert, mogę wejść na taras widokowy, z którego mogę sobie zajrzeć na tą kopalnię, jak to wygląda.
0: Nowe przestrzenie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jutro będą otwarte dla wszystkich. Od 10 do 18 bezpłatnie można wziąć udział w warsztatach rodzinnych, spotkaniach ze świadkami historii, autorami fotografii, zwiedzać wystawy i taras widokowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Firma Stalexport Autostrada Małopolska, zarządzająca autostradą A4 między Katowicami a Krakowem, ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści żądają opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Przestępcy działają pod presją czasu, wysyłając niebezpieczne linki mające na celu wyłudzenie danych oraz uzyskanie dostępu do kont bankowych ofiar. Rzecznik spółki Daniel Gryt podkreślił, że firma nigdy nie wysyła takich komunikatów i apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w przesłane odnośniki. 350 km na starym, wyremontowanym traktorze z Czech do Polski. W 70-letnim Zetorze 25A bez kabiny w podcieszyńskim Haszlachu zameldował się Rudolf Zmitko. Pasjonat z zagranicy jest jednym z pierwszych traktorzystów, którzy zjeżdżają do gminy na czwarty zlot zabytkowych traktorów. Podróż trwała 2 dni i była bardzo trudna. Trzeba być trochę wariatem, powiedział Radiu Katowice pan Rudolf, ale jego zdaniem najpiękniejszy widok na świat rozpościera się tylko z siedziska w traktorze.
4: Po cestě byly zážitky, protože se mě to asi 4x
0: zastavilo. Upało i złe paliwo sprawiły, że mój pojazd zatrzymał się na trasie 4 razy. Wjechałem też przez pomyłkę na drogę ekspresową i musiałem szybko z niej uciekać. Później nawigacja prowadziła mnie przez pola. To było straszne, ale jestem szczęśliwy, że dałem radę.
4: Jestem szczęśliwy, że jestem to zwładnął.
0: W weekend przy boiskach w centrum miejscowości odbędzie się impreza Traktor Power Haszlak 2026. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy w regionie bezchmurnie, bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 19 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To pierwszy krok do pokoju. Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali porozumienie. Dłużej potrwa kontrola zlecona przez resort zdrowia w 2 warszawskich szpitalach. Jest odpowiedź Komisji Europejskiej na zapowiedź prezydenta USA wprowadzenia 100% ceł. Jest wstępne porozumienie między Izraelem a Libanem. Ma być pierwszym krokiem do trwałego zakończenia konfliktu. Umowę ramową podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji w Waszyngtonie. W rozmowach pośredniczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Jak mówiłem wszystkim stronom, to dopiero początek. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Nie bagatelizujemy trudności, jakie nas czekają. Rozumiemy jednak, jak ważne jest to zadanie. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy odegrać rolę w doprowadzeniu do tego porozumienia. Ambasador Libanu mówi o szansie na przywrócenie suwerenności kraju i powrót mieszkańców do swoich domów. Izraelski ambasador podkreśla, że celem pozostaje pokój. Mimo optymizmu strony nadal dzieli kwestię obecności izraelskich wojsk w południowym Libanie. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział ich pozostanie w wybranych punktach. Premier Nawaf Salam odrzucił taki scenariusz, domagając się całkowitego wycofania izraelskiej armii. Hezbollah nie przedstawił jeszcze oficjalnego stanowiska. Było o włos od tragedii. Do szpitala w ciężkim stanie trafiła 6-letnia dziewczynka, która topiła się w podwarszawskim Karczewie. Dziecko weszło do jeziora Moczydło i zaczęło tonąć. Na miejsce wezwano zespoły ratownicze, w tym straż pożarną i policję.
6: Po wyciągnięciu dziewczynki z wody od razu przystąpiono do udzielenia pierwszej pomocy, w wyniku której dziewczynce zostały przywrócone funkcje życiowe i następnie została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Warszawie.
5: Mówi Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku. Za co najmniej 1,5 miesiąca znane będą wyniki kontroli w 2 warszawskich szpitalach południowym i brudnowskim. W środę zleciła je ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Mówi, że potrwają dłużej, bo Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył ich zakres.
7: Pierwotnie zakładana była ona na 1,5 miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
5: Kontrola, którą prowadzi NFZ, została rozszerzona o kwestie bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę okres od 1 lipca zeszłego roku do 31 maja tego roku. Komisja Europejska odpowiada na groźby prezydenta USA dotyczące podatku cyfrowego. Jej rzecznik podkreśla, że Unia odpowie w sposób zdecydowany, jeśli Donald Trump nałoży 100% cła na towary państw, które taki podatek wprowadzą. To kolejna odsłona tarć w napiętych relacjach transatlantyckich. O oświadczeniu Brukseli Beata Płomecka.
8: Unia i jej państwa członkowskie mają prawo regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium, napisał rzecznik Komisji Europejskiej. Podkreślił, że podatki nie mają charakteru dyskryminacyjnego i dotyczą wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od ich pochodzenia. Jednostronne decyzje wymierzone w takie działania są nieuzasadnione, a jeśli zostaną podjęte, Unia zareaguje szybko i zdecydowanie, by bronić swoich praw i autonomii regulacyjnej, brzmi oświadczenie rzecznika Komisji Europejskiej. Beata Płomec, Polskie Radio, Bruksela.
5: Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w całym województwie lubelskim. Leśnicy apelują o ostrożność. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.
9: Jest duże zagrożenie, jest bardzo sucho. Myślę, że wszyscy możemy to zauważyć, nie tylko w lesie. Więc jeżeli nawet zobaczymy jakieś źródło ognia czy dym, powiadommy służby, dzwoniąc pod numer 112 lub do nadleśnictwa. W nadleśnictwach są od marca do października prowadzone dyżury w punktach alarmowo-dyspozycyjnych. Tam będzie natychmiastowa reakcja.
5: Mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Leśnicy apelują o to, by nie rozpalać ognisk i grillów w lasach, a także nie wjeżdżać do nich samochodami. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia, w nocy i jutro pogodnie w całym kraju. Nad ranem od 14 do 19 stopni, a w dzień 31 na Podlasiu, 35 w centrum, do 37 na Dolnym Śląsku.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć!

0: Minęła 22. W Katowicach odbyła się konferencja Bezpieczna Uczelnia Wspólnie Przeciwko Mobbingowi. Od procedur do kultury szacunku. Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Mobbing zaczyna się od małych kroków, słów, gestów, braku szacunku, drobnych konfliktów czy mikroagresji, także psychicznej. Z czasem te zachowania narastają i przeradzają się w regularną formę opresji. Granica jednak bywa bardzo subtelna, podkreśla doktor nauk medycznych Dorota Mercz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Gdzie zaczyna się mobbing? No, wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia godności drugiego człowieka. Jeśli to naruszenie jest odczuwane jako powtarzalne, to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest tylko moja interpretacja sytuacji. Natomiast ta granica jest tak naprawdę bardzo subtelna. W pewnych środowiskach można na przykład odezwać się bardziej grubiańsko i to jest trochę taka kultura męskiej szatni. W innym środowisku to samo zachowanie przeniesione do innego standardu staje się zachowaniem opresyjnym.
0: Jeżeli czujemy, że jesteśmy ofiarą mobbingu, należy reagować, nie czekać, aż problem się pogłębi, powiedziała Agata Miętek, adwokat WKB Lawyers.
3: Zorientować się, czy w organizacji, w której jesteśmy zatrudnieni, mamy jakieś możliwości do tego, żeby udać się do jakiegoś organu, jakiegoś ciała, jakiejś komisji, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co czujemy, to są nieprawidłowe działania, czy może jest to pewien element zarządzania, który jest dopuszczalny, a my odbieramy go z jakiegoś powodu jako coś negatywnego.
0: O zapobieganiu takim sytuacjom dyskutowano dziś podczas konferencji Bezpieczna Uczelnia Wspólnie Przeciwko Mobbingowi. Od procedur do kultury szacunku. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po trwającej ponad rok rozbudowie dziś nastąpiło otwarcie nowych przestrzeni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Centrum zyskało więcej pomieszczeń, które posłużą m.in. do spotkań artystycznych, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń. Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności kosztowała ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 16 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Jutro odbędzie się Dzień Otwarty. Centrum.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. Narodowy przewoźnik kolejowy, podobnie jak w ubiegłoroczne wakacje, uruchamia specjalne połączenie. W tym roku Adriatyk Express kursować będzie aż 6 razy w tygodniu, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Katowic jedzie do Rijeki nieco ponad 17 godzin, a na Śląsku zatrzymuje się w Tychach, Rybniku, Wodzisławie Śląskim i Chałupkach. W drodze do Rijeki skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Otóż na stacji w Lublanie od pociągu Adriatyk Express zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Adriatyk Express kursować będzie do końca sierpnia. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dwie odkryte pływalnie. Chodzi o obiekty zlokalizowane przy ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego. Nowością w tym roku będzie możliwość wypożyczenia na tych pływalniach leżaków. Wszystkie informacje, także te związane z godzinami otwarcia, dostępne są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda krótko, w nocy bezchmurnie, dnie początkowo gdzieniędzie, zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 czerwca, zbliża się 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alerty przed upałem w całej Polsce, termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie. Gdańska konferencja odbudowy Ukrainy oceniana jako wspólny polsko-ukraiński sukces.
6: Widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
5: Pierwszy krok na drodze do porozumienia pokojowego między Izraelem i Libanem. Fala upałów zalewa Polskę. Przez cały weekend żar będzie się lał z nieba, a noce będą tropikalne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżeń przed wysokimi temperaturami. Alerty obowiązują w całym kraju. Jutro temperatury znów pójdą w górę.
7: Temperatury na zachodzie będą dochodzić do 38 stopni, w centrum do 36, natomiast na północy do 34 stopni. Taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36, a temperatury w nocy będą dochodzić do 25 stopni.
5: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Lekarze apelują, aby pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu między 10 a 17 i ograniczyć wysiłek fizyczny. Podczas upałów jest to 1/5 więcej zgłoszeń na pogotowie. Najczęściej ratownicy wzywani są do zasłabnięć, mówi Mariusz Kowalczyk ze szpitala w Zduńskiej Woli.
8: Przede wszystkim zasłabnięcia, zaburzenia świadomości, ale też urazy, no bo jeśli jest ładna pogoda, to wiele więcej ludzi spędza swój wolny czas na świeżym powietrzu.
9: Osoby starsze często zapominają, że powinny odpowiednio się nawodnić, unikać, prawda, otwartych przestrzeni, gdzie jest duże nasłonecznienie i niestety to są osoby bardzo często obarczone niewydolnością krążenia.
5: Dodaje kierownik SOR-u w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Paweł Ziółkowski. Podróżując samochodem podczas upałów należy planować dłuższe przerwy na odpoczynek i nawodnienie, przestrzega kierowców policja. Rozpoczynające się wakacje oznaczają wzmożony ruch na drogach. Policyjne patrole będą w weekend na głównych trasach kraju, drogach prowadzących do kurortów i w rejonach, gdzie jest największy ruch.
10: Funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na te zachowania, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Jest to przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy korzystanie z telefonu podczas jazdy. No a także będą prowadzone wzmożone kontrole pod kątem ujawniania kierowców pod wpływem alkoholu.
5: Mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Przed rokiem w pierwszy weekend wakacji doszło do prawie 300 wypadków. Zginęło 19 osób, a ponad 340 zostało rannych. Zakończona w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy była wspólnym polsko-ukraińskim sukcesem. Tak dwudniowe spotkanie polityków, przedsiębiorców i ekspertów ocenia część ukraińskich działaczy obywatelskich mieszkających w Polsce. Rozmawiał z nimi Maciej Jastrzębski.
11: W konferencji wzięło udział 61 delegacji z kilkudziesięciu krajów. Do Gdańska przyjechali prezydenci, premierzy i ministrowie z państw wspierających Ukrainę. To wspólny sukces organizacyjny Polaków i Ukraińców, powiedziała Polskiemu Radiu Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa.
12: Ja widzę absolutny sukces. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie i w Polsce byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społeczności. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość i widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
11: Także polscy przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji odbudowy Ukrainy podkreślali, że dzięki organizatorom udało im się nawiązać kontakty z ukraińskimi firmami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Jest ramowe porozumienie między Izraelem a Libanem. Wyznacza drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji w Waszyngtonie, które prowadził amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Premier Izraela Benjamin Netanyahu już zapowiedział, że wojska zostają w Libanie. Z Bejrutu Milena Rashid-Szehab.
13: Rozmowy pierwotnie miały się zakończyć wczoraj, ale jak twierdzą źródła, dodatkowy dzień przeznaczony był na wyjaśnienie rozbieżności w sprawie proponowanych stref pilotażowych, z których ma się wycofać izraelskie wojsko. Według izraelskich mediów ma ono opuścić jedynie dwa obszary znajdujące się poza pierwotnymi granicami tzw. strefy buforowej, którą ustanowiło w kwietniu. Ma pozostać m.in. w średniowiecznej twierdzy Bofor, którą zdobyło pod koniec maja. Stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem, które premier Libanu Nawaf Salam wygłosił dziś po południu. Zgodziliśmy się wziąć udział w negocjacjach w Waszyngtonie, ponieważ jest to najmniej kosztowna opcja dla Libanu, ale wiemy dokładnie, czego od nich oczekujemy. Całkowitego wycofania się Izraela, mówił premier i dodał, że Bejrut nie zaakceptuje dalszej obecności sił izraelskich ani w pięciu, ani w dwóch lokalizacjach na terytorium Libanu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
5: Kolejna odsłona sporu, który prezydent USA prowadzi od wielu miesięcy z Europą. Donald Trump zagroził nałożeniem 100% ceł na towary z każdego kraju, który wprowadzi podatek od usług cyfrowych obciążające amerykańskie firmy technologiczne. Rzecznik Komisji Europejskiej w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że Unia odpowie w sposób zdecydowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: Donald Trump napisał na Truth Social, że liczne kraje europejskie rozważają wprowadzenie podatku od usług cyfrowych i że niektóre z nich są bliskie jego wprowadzenia. Zapowiedział, że każdy kraj, który zdecyduje się na taki krok, zostanie natychmiast objęty 100% cłem na wszystkie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Niniejsze taryfy zastąpią umowy handlowe zawarte z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostały one wdrożone, podpisane, czy też nie, ostrzegł. Nie jest jasne, czy prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście ma obecnie takie uprawnienia. Sąd Najwyższy orzekł w lutym, że jego wcześniejsze cła odwetowe były nakładane arbitralnie. Aby je wprowadzić zgodnie z prawem, administracja powinna najpierw przeprowadzić formalne postępowanie poprzedzające taki krok. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
5: Wśród państw, które planują takie przepisy, jest Polska. Chodzi o 3% podatek od przychodów osiąganych w naszym kraju, a dotyczyć ma firm, których globalne przychody przekraczają 750 milionów euro. I jeszcze zła wiadomość dla fanów komunikacji miejskiej. W związku z zapowiadanym na niedzielę ekstremalnym upałem nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów w Krakowie. MPK na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo uczestników, a także swoich pracowników. A w zabytkowych tramwajach nie ma klimatyzacji.
15: Zdecydowaliśmy się na odwołanie i przeniesienie parady historycznych tramwajów na termin wrześniowy, powakacyjny.
5: Mówi Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK. W niedzielę termometry mają pokazać w Krakowie nawet 40 stopni w cieniu. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
17: Na początek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Francja pokonała Norwegię 4-1. 3 gole dla Francuzów w tym spotkaniu strzelił Dembele. Trójkolorowi awansowali do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Drugie zajęli Norwegowie. W tej samej grupie Senegal pokonał Irak 5-0. Zostajemy przy piłce, ale tej krajowej. Mistrz Polski Lech Poznań rozpoczął przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. Do składu Lecha dołączył m.in. bramkarz Mateusz Lis z tureckiego Göztepe Izmir. To wychowanek kolejorza, który mówi o tym, jak zmienił się w ostatnim czasie poznański klub.
18: W tym momencie wróciła taka, mam wrażenie, taka moda na Lecha w całym Poznaniu, w całej Wielkopolsce i Lech na pewno stał się jeszcze bardziej europejskim, myślę, klubem i rozwinął się na tej płaszczyźnie, że to nie jest taki Lech jak parę lat temu, ale na pewno Lech stał się jeszcze bardziej potężnym klubem i myślę, że tutaj w tym zakresie jest największa zmiana, że stał się to właśnie taki europejski.
17: Lech rozegra najpierw 2 sparingi, a pierwszy poważny sprawdzian 16 lipca w meczu o Super Puchar Polski z Górnikiem Zabrze. Paweł Fajdek wygrał meeting w Zagrzebiu podczas lekkoatletycznego cyklu Continental Tour Gold. Polak w konkursie rzutu młotem uzyskał 81 metrów i 89 centymetrów. Wracający po kontuzji rekordzista Polski zaliczył ten samym najlepszy rezultat od blisko 4 lat i 4 na listach światowych w tym roku. Dobrze w Zagrzebiu poradziła sobie też nasza czołowa sprinterka Ewa Swoboda, która zajęła 3 miejsce na dystansie 100 metrów. Na koniec Żużel. Sparta Wrocław wygrała z GKM-em Grudziądz 51-39 w meczu 10. kolejki Ekstraligi. W innym spotkaniu Prestoruń rozgromił na swoim stadionie Włókniarza Częstochowa 67-23.
5: Do końca dnia, w nocy i jutro pogodnie w całym kraju, nad ranem od 14 do 19 stopni, a w dzień 31 stopni na Podlasiu, 35 w centrum, do 37 na Dolnym Śląsku.
19: Autopromocja.

0: Minęła 22. W Katowicach odbyła się konferencja Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Mobbing zaczyna się od małych kroków, słów, gestów, braku szacunku, drobnych konfliktów czy mikroagresji, także psychicznej. Z czasem te zachowania narastają i przeradzają się w regularną formę opresji. Granica jednak bywa bardzo subtelna, podkreśla doktor nauk medycznych Dorota Mercz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Gdzie zaczyna się mobbing? No, wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia godności drugiego człowieka. Jeśli to naruszenie jest odczuwane jako powtarzalne, to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest tylko moja interpretacja sytuacji. Natomiast ta granica jest tak naprawdę bardzo subtelna. W pewnych środowiskach można na przykład odezwać się bardziej grubiańsko i to jest trochę taka kultura męskiej szatni. W innym środowisku to samo zachowanie przeniesione do innego standardu staje się zachowaniem opresyjnym.
0: Jeżeli czujemy, że jesteśmy ofiarą mobbingu, należy reagować, nie czekać, aż problem się pogłębi, powiedziała Agata Miętek, adwokat WKB Lawyers.
3: Zorientować się, czy w organizacji, w której jesteśmy zatrudnieni, mamy jakieś możliwości do tego, żeby udać się do jakiegoś organu, jakiegoś ciała, jakiejś komisji, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co czujemy, to są nieprawidłowe działania, czy może jest to pewien element zarządzania, który jest dopuszczalny, a my odbieramy go z jakiegoś powodu jako coś negatywnego.
0: O zapobieganiu takim sytuacjom dyskutowano dziś podczas konferencji Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po trwającej ponad rok rozbudowie dziś nastąpiło otwarcie nowych przestrzeni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Centrum zyskało więcej pomieszczeń, które posłużą m.in. do spotkań artystycznych, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń. Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności kosztowała ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 16 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Jutro odbędzie się Dzień Otwarty Centrum.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. Narodowy Przewoźnik Kolejowy, podobnie jak w ubiegłoroczne wakacje, uruchamia specjalne połączenie. W tym roku Adriatyk Express kursować będzie aż 6 razy w tygodniu, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Z Katowic jedzie do Rijeki nieco ponad 17 godzin, a na Śląsku zatrzymuje się w Tychach, Rybniku, Wodzisławie Śląskim i Chałupkach. W drodze do Rijeki skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Otóż na stacji w Lublanie od pociągu Adriatyk Express zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Adriatyk Express kursować będzie do końca sierpnia. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dwie odkryte pływalnie. Chodzi o obiekty zlokalizowane przy ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego. Nowością w tym roku będzie możliwość wypożyczenia na tych pływalniach leżaków. Wszystkie informacje, także te związane z godzinami otwarcia, dostępne są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda krótko, w nocy bezchmurnie, jedynie początkowo gdzieniędzie zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
5: Marzena Godon. Fala upału wkroczyła do Polski. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Alert takiej treści Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców w całym kraju. W niedzielę będzie najwyższa temperatura, zapowiadała w Polskim Radiu 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36, a temperatury w nocy będą dochodzić do 25 stopni.
5: Po odprawie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji służby potwierdzają gotowość do reagowania i niesienia pomocy. To sukces Polski i Ukrainy. Tak o konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku mówią przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Na konferencji podpisano niemal 200 umów i listów intencyjnych na sumę 10 miliardów euro. Przyjechało 19 delegacji międzynarodowych na najwyższym szczeblu i 5 tysięcy przedstawicieli biznesu.
7: To największe przedsięwzięcie biznesowo-polityczne w tym roku w Europie, ocenił konferencję pełnomocnik polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
8: Gdy politycy zastanawiali się nad tym, jak zakończyć wojnę, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów. Te dokumenty to umowy, kontrakty.
7: Wtórował mu ukraiński wiceminister Taras Kaczka.
9: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy dla Ukrainy i dla Polski. To jest największa inwestycja dlatego, żeby patrzeć w przyszłość i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
7: Główne obszary ukraińskiej gospodarki, które potrzebują inwestycji, to infrastruktura, energetyka, ale też przemysł zbrojeniowy. Tutaj istnieją szanse, że z części funduszy pomocowych na odbudowę Ukrainy skorzystają też polskie firmy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenia na cele w Iranie w odwecie za atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormuz. Amerykanie określają akcję jako odpowiedź na naruszenie zawieszenia broni.
10: Centralne Dowództwo Wojsk USA poinformowało, że amerykańskie samoloty zaatakowały irańskie składy pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. CENTCOM podkreślił, że wcześniejsza agresja irańskich sił wobec żeglugi handlowej wyraźnie naruszyła obowiązujące zawieszenie broni. Dowództwo dodało, że niebezpieczne zachowanie Iranu naruszyło zasadę wolności nawigacji w sytuacji, gdy przez ten kluczowy korytarz handlowy przepływa coraz więcej towarów. Akcja była odwetem za atak irańskiego drona kamikadze na pływający pod singapurską flagą statek towarowy Ever Lovely, przeprowadzony 25 czerwca. Statek został trafiony, gdy opuszczał cieśninę Ormuz, płynąc wzdłuż wybrzeża Omanu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
11: To są aktualności jedynki.
5: Co najmniej kilka tygodni trzeba będzie poczekać na wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach. Przedwczoraj szefowa resortu zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Brudnowskim. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył zakres kontroli, dlatego potrwają one dłużej niż zakładano.
12: Pierwotnie zakładana była ona na półtora miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
5: Kontrola, którą prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia, została również rozszerzona o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Dziś w Radomiu drugi przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Nad Zalewem Borki rozpocznie się kolejne święto lata. O szczegółach Maciej Walecki.
13: I choć będzie gorąco, to przygotowaliśmy systemy chłodzące dla naszych gości. Od godziny 9 do 12 plenerową audycję poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. W południe rozpocznie się piknik z konkursami i zabawami dla wszystkich. Po godzinie 14 Marcin Wojciechowski zaprasza na audycję muzyczną, w której rozmawiać będzie z artystami śpiewającymi wieczorem na dużej scenie. Po godzinie 17 po tańcówka międzypokoleniowa grać będzie niezawodny Lazy Swing Band. A wielki koncert rozpocznie się punktualnie o 20, transmitowany w TVP2, a na antenie jedynki po godzinie 21. Wstęp wolny, dobra zabawa dla całej rodziny przez cały dzień gwarantowana.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
5: W nocy pogodnie. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 11, a w dzień w całym kraju słonecznie, tylko w rejonie Tatr przejściowo wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum do 38 na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 27. Wiatr słaby.
11: Jedynka. Polskie Radio.
5: Jest sobota, 27 czerwca, 178 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.16, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 45 minut. Krótka kartka z kalendarza. 85 lat temu urodził się Krzysztof Kieślowski.

0: Minęła 22. W Katowicach odbyła się konferencja Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Mobbing zaczyna się od małych kroków, słów, gestów, braku szacunku, drobnych konfliktów czy mikroagresji, także psychicznej. Z czasem te zachowania narastają i przeradzają się